ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz? Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem.

Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki.

Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

0: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Krystyna Czubówna.
1: Panowie może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to

lecz nie drży w dłoni mej twa ręka. I wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa. Błogosławiłam, przeklinałam duch holde kunst.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata, herbaty szklanka.

0: O jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato.
1: Gdy wtem
0: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić?

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kocham.

kwiaciarni wybiorę najdroższy mi kwiat, rodzince niedzielę umilę. Bo dziś

Bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

się przyleci, przyleci mój trzeci, wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci.

0: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy. Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Została ostatnia reklama.
3: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
4: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
5: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
1: Reklama.
6: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
7: Kamil Kostka, zapraszam. Skoro właśnie zaczynają się wakacje, to pora podsumować mijający rok szkolny. To właśnie temu tematowi będzie poświęcona ta część programu.
8: Edukacja w Opolu.
7: W zakończonym właśnie roku szkolnym w wielu szkołach w naszym mieście odbyły się spore remonty. O tym jednak za chwilę, bo rozmowę zaczniemy od zakończonej właśnie rekrutacji do przedszkoli. Moim gościem jest Aleksander Iszczuk z Urzędu Miasta.
9: Rekrutację w zasadzie, tak, mamy zakończoną. Przebiegła w miarę spokojnie. Spokój wynika z tego, że ilość dzieci zainteresowanych przedszkolami jest nieznacznie mniejsza niż ilość miejsc, więc na spokojnie obserwowaliśmy to, co się dzieje. W niektórych przypadkach, jeżeli dziecko się nie dostało do przedszkola, to proponowaliśmy alternatywne przedszkole. W tej chwili w zasadzie już jesteśmy po tym procesie. To braki miejsc występowały tylko na Zaodrzu lub w tych najnowszych przedszkolach, ale w tej chwili można powiedzieć, że jeżeli ktoś szuka miejsca w przedszkolu, zapraszamy, znajdziemy je. Mamy taką kumulację na Zaodrzu i rzeczywiście w przedszkolu 64 to zainteresowanie w tym nowym przedszkolu przy ulicy Krapkowieckiej było znacznie przewyższające niż liczba miejsc, no ale to jeżeli chodzi o przedszkola, nie ma rejonizacji, są punkty, jest rekrutacja, no i sprawa dalej w momencie, kiedy są dzieci nieprzyjęte, postępuje w ten sposób, że po pierwsze można wskazać przedszkole alternatywne od razu, albo poczekać, aż my nawiążemy kontakt z rodzicami i wskażemy, gdzie ewentualnie można z wolnego miejsca skorzystać.
7: A czy w tym roku szkolnym udało się zakończyć jakieś remonty w szkołach i innych placówkach?
9: To był rok rekordowy, jeżeli chodzi o finalizację remontów. Oczywiście, jeżeli mówimy o dużych remontach, to one się rozpoczęły w tamtym roku kalendarzowym, ale w tym roku sukcesywnie oddajemy do użytku sale tak zwane lekkie olimpie, sale gimnastyczne w skali miasta. Tych sal przekazaliśmy, wybudowaliśmy i są już w dyspozycji szkół aż 6. To jest bardzo dużo. Ostatnią otwieraliśmy 1 czerwca w szkole podstawowej numer 9, a drugą dużą, bardzo dużym procesem, który również rozpoczął się na wakacjach zeszłego roku, to jest termomodernizacja Ona się odbyła też w paru szkołach. Szkoła numer 15, szkoła numer 25, szkoła podstawowa numer 7. W tej chwili chyba wszystkie wymieniłem, chociaż jednej mi brakuje. Teraz nie pamiętam, która to szkoła, ale dalej kontynuujemy termomodernizację w szkole numer 14, w szkole numer 29 i w szkole numer 24. Więc ten proces trwa. Mam nadzieję, że powoli będziemy przygotowywać się proceduralnie do tego, żeby pozyskać środki na następne szkoły. No i wiele się zadziało również w sferze remontów toalet, zakup kabin wygłuszających. W niektórych miejscach to będzie dopiero procedura rozpoczynana, ponieważ dyrektorzy czekają na rozpoczęcie wakacji. Także myślę, że rok 25-26 będzie bardzo, 27 będą bardzo mile wspominane, jeżeli chodzi o remonty, bo dzieje się bardzo dużo. Pomijając te szkoły, gdzie termomodernizacja się rozpoczęła, czyli 14, 29, 24, są szkoły, które czekają do ostatniego dzwonka, żeby rozpocząć remont toalet, więc w zależności od szkoły czasami można to przeprowadzić w ciągu roku szkolnego, jeżeli jest to szkoła duża i tych toalet jest więcej, no ale też są szkoły, gdzie ten pion jest jeden, jedyny i trzeba poczekać, aż dzieci nie będzie w szkole. Także przygotowujemy się do pewnych remontów i to będzie trwało.
7: A na jakim etapie jest rozbudowa szkoły w Szczepanowicach?
9: No w tej chwili zbliżamy się do finału. Mamy przeprowadzone przetargi, całe procedury przygotowane, jeżeli chodzi o wyposażenie. Ten sprzęt będzie sukcesywnie w czasie wakacji do szkoły spływał. No i jeżeli gdzieś tam nam się jakaś nóżka źle jej nie postawimy albo jakiś przypadek nie sprawi, to myślę, że możemy wstępnie sygnalizować, że 1 września rozpoczniemy. Ale tutaj nie chcę deklarować na 100%, to się rozstrzygnie w drugiej połowie sierpnia, no bo najpierw jest budowa, a później są odbiory, więc te procedury trwają i musimy tutaj być ostrożni w ewentualnym planowaniu. Ale pożyjemy, zobaczymy, może rzeczywiście ten symboliczny pierwszy dzwonek 2026-2027 będzie brzmiał w szkole numer 10.
7: A są już jakieś plany na nadchodzący rok szkolny?
9: Wszystko zależy od tego, jakie środki uda się pozyskać. Jest parę działań, które będziemy chcieli podjąć. Raczej powolutku staramy się, myślę, że jeżeli chodzi o wyposażenie szkół, to jesteśmy na dobrym etapie. W tej chwili staramy się zadbać o sprawy techniczne, czyli prąd, czyli rurki, to co jest niespektakularne, to czego nie widać, a na co trzeba wydać duże pieniądze. No i myślę, że dalej będziemy dbać o to, co również w tym roku szkolnym sukcesywnie otwieraliśmy, czyli branżowe centra umiejętności. Na nie będziemy mieli celowaną dotację, więc musimy również dbać o sprzęt i rozbudowę tych trzech nowoczesnych ośrodków.
7: A czy są jakieś szkoły, w których nauczyciele są potrzebni do pracy, bo są braki kadrowe?
9: To jest rzeczywiście pytanie, na które nie da się odpowiedzieć, że nie. Są duże braki, dyrektorzy stają na głowie, żeby związać koniec z końcem, żeby lekcje się mogły odbywać i będą z tym walczyć, jak znam życie, do końca sierpnia. Także to jest jedno z największych wyzwań, jeżeli chodzi o dzisiejszą edukację, o dzisiejszą szkołę. Kadra pedagogiczna. Też weźmy pod uwagę, że pewne zmiany wchodzą, zaprojektowane przez ministerstwo. Dyrektorzy się denerwują na pewno, jeżeli chodzi o nauczycieli przyrody. Nie każdy chemik, czy nie każdy fizyk, geograf, czy biolog chce przyrody uczyć. No, są to trudne tematy, które przez okres wakacji będziemy musieli rozstrzygnąć. Rekrutacja do szkół średnich. Pierwszy etap został zamknięty do czasu uzyskania wyników z egzaminów po klasie ósmej. Jest czas na przemyślenia. Później, kiedy te wyniki będą w ręku, będzie można pewnych korekt i system jeszcze raz będzie otwarty, pewnych korekt dokonać. Z takiego wstępnego oglądu widzę, że raczej poprawnie zaplanowaliśmy ilość miejsc w poszczególnych klasach, zarówno licealnych i technikach. Oczywiście są klasy, gdzie chętnych na jedno miejsce jest dwóch czy więcej niż jeden, czy niż dwie osoby, dwie koma coś tam. Natomiast to jest standard, są kierunki, które są szczególnie oblegane w momencie, kiedy przychodzą wyniki, sytuacja się jakoś tam klaruje. Wiadomo, że tych 28 czy 30 z najwyższymi wynikami zostanie przyjętych. Natomiast uczniowie mieli możliwość wskazania aż do dodatkowych 5, czyli w sumie 6 klas w różnych szkołach, czy w tej samej szkole, jeżeli chodzi o licea, i mam nadzieję, że ta gradacja była ułożona tak, że system w którymś momencie przyjmie, a jak nie przyjmie, no to będziemy w połowie lipca sprawy rozstrzygać i myślę, że nikt nie powinien drżeć o miejsce w klasie. Może to nie będzie ta wymarzona klasa, czy ten wymarzony profil, ale jeżeli chodzi o ilość młodzieży, to i ilość miejsc w szkołach, to uważam, że mamy tutaj zabezpieczenie, także na spokojnie patrzę na ten czas ostatecznej rekrutacji.
7: Mówił Aleksander Iszczuk z Urzędu Miasta. Jeśli chodzi o tematy szkolne, to dam wam już wszystkim spokój i to do 1 września. Teraz sprawdźmy, co jeszcze w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
8: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
10: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Ozimek robi krok w kierunku zablokowania budowy spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych na terenie dawnej huty Mała Panew. To plany prywatnego inwestora budzące sprzeciw części mieszkańców. Stąd radni Ozimka chcą przystąpić do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a burmistrz deklaruje, że znajdą się w nim zapisy uniemożliwiające powstanie spalarni czy podobnych zakładów bez akceptacji społecznej. Mamy pełne prawo działać na własną rękę, mówią polscy policjanci. Jeżeli ktoś zauważy dziecko zamknięte w samochodzie podczas upału, może wybić szybę dla ratowania jego życia. Wystarczy wcześniej poinformować policjantów telefonicznie, mówi Przemysław Kędzior z opolskiej policji.
11: Przestrzegam przed tym, żeby nie działać pochopnie. Zawsze sprawdźmy wszystkie inne możliwości w sytuacji, kiedy naprawdę widzimy, że dziecko w pojeździe omdlewa, nie reaguje na nasze wołania. Faktycznie w stanie wyższej konieczności możemy działać. Pamiętajmy o tym, żeby nie wybijać tej szyby w miejscu, gdzie znajduje się to dziecko. Zróbmy to po drugiej stronie.
10: Ratowanie życia zawsze jest priorytetem, dlatego wybicie szyby w aucie jest legalne, jeżeli wewnątrz przebywa na przykład przegrzane dziecko lub zwierzę. Fala rekordowych upałów w Opolu potrwa do wtorku. Szpital w Kędzierzynie-Koźlu tymczasem ma nową karetkę. Ambulans typu C zastąpił wysłużony 6-letni pojazd z ponad 200-tysięcznym przebiegiem. Do nowej karetki został przełożony cały potrzebny sprzęt medyczny ze starego pojazdu. Karetka kosztowała prawie 600 tysięcy złotych i została zakupiona z budżetu szpitala. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Opolanie korzystają już z bardziej ekologicznej energii. Energetyka cieplna Opolszczyzny uruchomiła w naszym mieście drugi układ kogeneracyjny. Dzięki temu woda w miejskim ogrzewaniu nie będzie już podgrzewana. ogrzewana węglem, tylko gazem, mówi prezes spółki ECO Kogeneracja Krzysztof Diduch.
12: W jednym procesie technologicznym wytwarzamy zarówno ciepło, jak również energię elektryczną. Moc naszego źródła kogeneracyjnego to 8 MW mocy elektrycznej i również 8 MW mocy cieplnej.
10: Inwestycja kosztowała prawie 70 milionów złotych. W przeglądzie wydarzeń tygodnia teraz jeszcze policyjne doniesienia. Opolska policja otrzymała 47-letniego mieszkańca gminy Pokój podejrzanego o posiadanie ponad 4 ton krajanki i tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Według śledczych wprowadzenie tego tytoniu na rynek spowodowałoby straty Skarbu Państwa w wysokości 6 700 000 zł. Zatrzymany na miejscu 47-letni mieszkaniec gminy Pokój został przewieziony do opolskiej komendy, gdzie usłyszał zarzut związany z paserstwem akcyzowym. Grozi mu wysoka grzywna do 3 lat więzienia lub obie te kary łącznie. Jak informuje Opolska Izba Administracji Skarbowej, sprawa ma charakter rozwojowy. Spektakl Krzyżacy z Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie zwyciężył podczas zakończonych 50. opolskich konfrontacji teatralnych. Spektakl wyreżyserowany przez Jana Klatę zdobył główną nagrodę konkursu Klasyka Żywa. To 80 tysięcy złotych dla zwycięskiego teatru na stworzenie kolejnej premiery na podstawie tekstu klasycznego. Spektakl Krzyżacy dostał też nagrody za scenografię, kostiumy, reżyserię świateł i choreografię. Dodatkowo nagrody aktorskie otrzymali Maciej Cymorek, Maciej Mydlak i Cezi Studniak.
8: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
6: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
7: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. Rozpoczynające się wakacje nie byłyby dla wszystkich tak beztroskie, gdyby nie ciężka praca wielu osób. Ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa przy wypoczynku spełnia sanepid i to tam się udam w tej części audycji.
8: Zdrowe Opolskie.
7: Dzieciaki niezmiennie chętnie korzystają ze zorganizowanych form wypoczynku, takich jak kolonie i półkolonie wakacyjne. Takie też będą się odbywać w województwie opolskim. Żeby było na nich bezpiecznie, do pracy musiał pójść cały szereg kontrolerów z sanepidu.
13: Małgorzata Gudłajtis, kierownik oddziału higieny dzieci i młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu.
7: Lato się zaczęło, zaczynają się wakacje, no a jak wakacje, to również kolonie, półkolonie, letnie, no i zawsze sanepid prowadzi kontrole w tych miejscach, w których najmłodsi wypoczywają. Pod jakim kątem te kontrole są prowadzone?
13: Inspekcja sanitarna prowadzi nadzór nad przebiegiem zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży i celem naszych działań jest przede wszystkim zapewnienie przez organizatorów właściwych warunków zakwaterowania, pobytu, żywienia, rekreacji, ogólnie mówiąc odpoczynku tym dzieciom, które wyjeżdżają bądź spędzają czas na półkoloniach, czyli na formach wypoczynku w miejscu zamieszkania. Celem naszych kontroli, tak jak powiedziałam, jest przede wszystkim bezpieczeństwo tych dzieci. Chcemy także zabezpieczyć ich przed jakimkolwiek zachorowaniem, przed zatruciami, przed tym, żeby na tych wakacjach naprawdę mogły wypocząć i wrócić zdrowymi przed wszelkimi chorobami, zakażeniami bakteryjnymi, wirusowymi. Nasze kontrole to przede wszystkim sprawdzanie tych warunków zakwaterowania, w szczególności zachowanie limitu miejsc, niedopuszczanie do nadmiernego zagęszczenia w tych obiektach, w których dzieci przebywają, wyposażenie pomieszczeń oraz ten stan techniczny mebli i sprzętu, którym dzieci się posługują, z których korzystają, zarówno w czasie mieszkania, jak i w czasie zabaw, rekreacji, sportu. Sprawdzamy stan czystości i porządku we wszystkich miejscach, w których dzieci przebywają, to znaczy w obiektach i w ich otoczeniu. Ważny jest dla nas również mikroklimat pomieszczeń, czyli wentylacja, możliwość wietrzenia, temperatura tych pomieszczeń, zapewnienie dostatecznej liczby urządzeń sanitarnych, tak aby dostęp do nich nie był utrudniony, zapewnienie bieżącej ciepłej wody, a także środków higienicznych do zachowania podstawowych zasad higieny, do utrzymania tej higieny. Kolejnym naszym elementem, bardzo ważnym, jest nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia. I tutaj najważniejsze jest przechowywanie produktów żywnościowych, warunki przygotowywania, podawania, serwowania oraz jakości tych posiłków, które podajemy uczestnikom wypoczynku. Bardzo ważna jest również opieka medyczna.
7: Ile mniej więcej co roku tych miejsc Państwo tutaj w województwie opolskim sprawdzają?
13: Wszystkie organizowane turnusy powinny być zarejestrowane w elektronicznej bazie wypoczynku. Pod adresem wypoczynek.mengov.pl każdy rodzic może sobie sprawdzić, czy turnus, na który swoje dziecko zapisał, na które jego dziecko wyjeżdża, jest zarejestrowany, to znaczy, czy jest zorganizowany w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, jednym słowem, czy ten wypoczynek jest bezpieczny. My korzystamy z tej elektronicznej bazy wypoczynku. Wszystkie dane, które tam są zawarte, stanowią dla nas podstawę do tego, aby te czynności kontrolne podejmować. Wiemy z tej bazy, gdzie, kiedy, jaki turnus jest zorganizowany. Na dzień dzisiejszy na terenie województwa polskiego zarejestrowane zostały 293 turnusy i tutaj przeważającą liczbę, bo aż 187 stanowią formy w miejscu zamieszkania, czyli półkolonie. Jest to wypoczynek dla dzieci, które śpią w domu, a odpoczywają w ciągu dnia w zorganizowanych formach. 104 to kolonie i obozy w miejscach hotelarskich, a także w miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do wypoczynku. I w tym są również dwa obozy bez stałej infrastruktury, są to obozy pod namiotami.
7: Na ile dni przed rozpoczęciem turnusu rodzice mogą sprawdzić na stronie internetowej, czy wszystko tam hula?
13: Teoretycznie do 21 dni przed rozpoczęciem turnusu powinien być już taki obóz czy kolonia zgłoszony i obecny w bazie. Czasami zdarzają się przesunięcia w tym terminie z uwagi na to, że organizator może nie dopełnić pewnych formalności i wzywany jest do uzupełnienia dokumentacji. W związku z tym, dopóki nie będzie pełnej dokumentacji, czasami brakuje jakiegoś wpisu, jakiejś informacji. Dopóki nie będzie pełnej, to taka kolonia nie znajduje się w bazie wypoczynku. Także na bieżąco należy sprawdzać, czy ten wypoczynek jest zgłoszony.
7: W poprzednich latach w naszym regionie pojawiały się jakieś nieprawidłowości?
13: Oczywiście tak, pojawiały się nieprawidłowości. Wszystkie stwierdzone w ubiegłym roku uchybienia dotyczyły bloku żywieniowego i były to nieprawidłowości, które zostały na bieżąco na miejscu naprawione.
7: A jakie jeszcze działania Państwo prowadzą w czasie wakacji?
13: Jak co roku Sanepid włącza się w działania pod hasłem Bezpieczne wakacje. W ramach tej akcji realizujemy działania edukacyjne, które są zawsze dostosowane do wieku odbiorców, do bieżących potrzeb, a także do tego, gdzie dzieci wypoczywają, jaka to jest forma wypoczynku. Naszą kampanię realizujemy poprzez różnego rodzaju spotkania edukacyjne, pogadanki, czasami połączone z prezentacjami, z instruktażami, z jakimiś konkursami, ale także kampania zdrowotna prowadzona jest w mediach społecznościowych. Podejmowane zagadnienia będą między innymi dotyczyły zasad bezpiecznego wypoczynku, ochrony przed udarem cieplnym, wpływu promieniowania UV na zdrowie, higieny osobistej, szczególnie prawidłowego mycia rąk, które jest również bardzo ważne w profilaktyce przenoszenia chorób drogą kropelkową, a także chorób brudnych rąk. Mówimy także o zabezpieczeniu przed kleszczami, o postępowaniu po ukąszeniu przez kleszcza, także wpływu na zdrowie spożywania napojów energetyzujących, o profilaktyce zatruć pokarmowych, o przechowywaniu produktów, bo czasami dzieci coś swojego również gdzieś tam sobie przechowują, żeby to wiedziały. Mówimy także o profilaktyce uzależnień i tutaj mamy na myśli palenie papierosów, palenie e-papierosów, eksperymentowanie z alkoholem, a także mówimy o dopalaczach, używaniu smartfonów i innych urządzeń, które emitują światło niebieskie, a co ma wpływ na zdrowie dzieci.
7: O właśnie, a chciałem dopytać o te kleszcze, bo sezon w pełni.
13: Tak, sezon w pełni, przy czym trzeba zaznaczyć, że aktualnie jest już bardzo ciepło, natomiast to nie od tej chwili kleszcze się pojawiły. Kleszcze budzą się, gdy temperatura osiąga już około 5-8 stopni. Jest to też różnie i im cieplej, tym większa jest ich aktywność, więc wiadomo, teraz też również my więcej czasu będziemy spędzać na świeżym powietrzu, zwłaszcza w sezonie i w okresie urlopowym, więc pamiętajmy o profilaktyce i tutaj ze swojej strony przede wszystkim możemy zadbać o to, aby właściwie się ubrać, czyli albo mieć długie rękawy, długie spodnie, a jeżeli jest na to za ciepło, to stosujmy na skórę repelenty, czyli środki, które odstraszają owady. Natomiast bez względu na całe nasze zabezpieczenie, po przyjściu ze spaceru, po przyjściu z lasu, czy też z parku, bo wiadomo, że kleszcze nie tylko w lasach bytują, musimy obejrzeć swoje ciało, powinniśmy dokładnie sprawdzić, czy nie ma kleszczy na tym ciele, ubrania wyprać, obejrzeć, wykąpać się i w sytuacji, kiedy zobaczymy na naszym ciele kleszcza, należy go we właściwy sposób jak najszybciej usunąć. Najlepiej stosować do tego pęsetę lub inny przyrząd, który można kupić m.in. w aptece. I jednym zdecydowanym ruchem, bez żadnego kręcenia, wyciągnąć tego kleszcza, sprawdzić, czy jest wyjęty w całości. Miejsce po usunięciu kleszcza należy zdezynfekować i obserwować, czy nie pojawiają się jakieś zmiany. Jeżeli coś by nas niepokoiło, proszę zwrócić się do lekarza.
7: Na przykład rumień.
13: Na przykład. Nie zawsze występuje rumień, ale w zdecydowanej większości, jeżeli są sytuacje takie, że jest potem stwierdzane zakażenie, to z rumieniem możemy się spotkać.
7: Mówiła Małgorzata Gudełajtis z opolskiego sanepidu. Jeżeli rodzice mają podejrzenie, że w jakimś miejscu wypoczynku sprawy nie mają się do końca tak, jak powinny, to mogą to zgłosić do sanepidu od razu. Skoro o kwestiach sanitarnych mowa, to warto zwrócić uwagę także na kąpieliska. One też są pod czujnym okiem kontrolerów.
14: Sandra Mackiewicz, pracownik oddziału higieny komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu.
7: Co roku sanepid opolski dzieli się z mieszkańcami informacjami na temat tego, czy te kąpieliska w naszym regionie są zdatne do kąpieli, czy nie są. Pierwsze raporty już spłynęły, no i już pierwsza wpadka, tak?
14: Tak, niestety wczoraj musieliśmy zamknąć kąpielisko na zalewie w Kluczborku z powodu zakwitu nadmiernego sinic.
7: Czyli pogoda, można powiedzieć, że też wpłynęła.
14: Wpływa na to zarówno pogoda, jak i niska mieszalność wody, a także zawartość związków biogennych w samym zbiorniku.
7: Jakie jeszcze tutaj są wyznaczniki tego, czy dana woda jest bezpieczna do kąpieli, czy nie jest?
14: Głównie, jeśli chodzi o kąpieliska, sprawdza się parametry mikrobiologiczne pod kątem zanieczyszczeń kałowych, czyli Escherichia coli i enterokoki, a także wizualna ocena takiej wody czy takiego zbiornika właśnie, czy nie ma tam kożuchu, piany nadmiernej, czy barwa wody nie jest zmieniona, czy nie pływają tam różnego rodzaju substancje smoliste. No, także taka ocena wizualna.
7: I ile tych kąpielisk w województwie opolskim państwo akurat oceniają?
14: W tym sezonie mamy zgłoszonych 14 kąpielisk, natomiast otwartych na razie jest 5, no w tym Kluczbork obecnie z zakazem kąpieli. Teraz na weekend otworzy się pozostałe 9 kąpielisk. Ostatnie będzie Jezioro Srebrne w Januszkowicach, które otworzy się 1 lipca.
7: I te badania są prowadzone na bieżąco?
14: Najpierw próbka pobierana jest z urzędu, czyli pobierają przed otwarciem kąpieliska inspekcja sanitarna, żeby sprawdzić, czy w ogóle takie kąpielisko można dopuścić do kąpieli. Natomiast później obowiązki przejmuje organizator kąpieliska i wtedy w trakcie sezonu kąpielowego musi przynajmniej 3 próbki z takiego kąpieliska pobrać. Czas między poborem danej próbki nie może być dłuższy niż 30 dni.
7: Podejrzewam, że no niewiele osób wchodzi codziennie na stronę sanepidu, żeby sprawdzić, czy te wyniki są odpowiednie. No ale to na miejscu poinformuje nas o tym ratownik, tak?
14: Na miejscu każde kąpielisko zgłoszone musi mieć taką tablicę informacyjną, na której jest aktualny komunikat o tym, czy można się kąpać w kąpielisku, czy nie. Świadczy też flaga wywieszona na kąpielisku, czy mamy białą, czyli można się kąpać, czy mamy czerwoną, czyli jest zakaz kąpieli w danym dniu. Natomiast bieżące informacje mogą państwo uzyskać również z serwisu kąpieliskowego prowadzonego przez Główny Inspektorat Sanitarny. Tam dane wprowadzane są codziennie zarówno przez organizatorów kąpielisk, jak i przez inspekcję sanitarną.
7: A jeżeli gdzieś wystąpią nieprawidłowości, to czy jest szansa, że na drugi dzień tam kąpielisko zostanie uruchomione, czy trzeba jednak raczej poczekać kilka dni, aż ta sytuacja się poprawi?
14: Zależy, o jakich nieprawidłowościach mówimy, tak? Jeżeli mówimy o faktycznie zakwicie sinic, no to nie jesteśmy w stanie przewidzieć ani kiedy się ono pojawi, ani jak długo będzie trwało, ani kiedy popłynie sobie w inną stronę, albo po prostu sinice obumrą i opadną na dno. Natomiast jeżeli mówimy o krótkotrwałych zanieczyszczeniach mikrobiologicznych, no to też w zależności od tego, jak wysokie jest to skażenie i jakie działania jest w stanie podjąć organizator, to ciężko jest powiedzieć, tak? Czy jest szansa, czy na drugi dzień ono będzie włączone, czy nie.
7: Czyli jeżeli komunikat jest, że kąpielisko jest zamknięte, to raczej szukamy innego miejsca na najbliższe 2-3 dni.
14: Dokładnie, no możemy skorzystać zarówno z kąpielisk, jak i z pływalni otwartych, czy też basenów letnich, tak? One też są nadzorowane, woda jest tam badana regularnie, także takie miejsca też są bezpieczne.
7: Mówiła Sandra Mackiewicz z opolskiego sanepidu. A czy w poprzednich latach zdarzało się, że jakieś kąpielisko było wyłączane z użytku na kilka dni? No i owszem, z powodu zakwitu sinic zamykane było na przykład jezioro Turawskie.
6: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
7: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu Tydzień w Opolu pomówię o planowanej budowie obwodnicy Namysłowa.
8: Ważne dla mieszkańców opolskiego.
7: Namysłowianie odetchną z ulgą. Ciężarówki przestaną jeździć przez centrum miasta. Samorząd województwa podpisał właśnie umowę na budowę zachodniej obwodnicy Namysłowa. Za miesiąc ruszy budowa 5-kilometrowej trasy. Mówi marszałek województwa Szymon Ogłaza.
15: To dla nas jak zawsze, jak przy każdej umowie na inwestycję drogową, bardzo radosny dzień, ale ta dzisiejsza umowa ma szczególne znaczenie, bo jak Państwo dobrze wiedzą, inwestycje obwodnicowe, drogi w nowym śladzie, coś co zmienia nasze otoczenie i poprawia bezpieczeństwo i komfort podróżowania i zmienia rzeczywistość miast, to szczególny powód do radości. A w dodatku jeszcze to jest jedna z największych, jeśli nie największa inwestycja drogowa realizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w tej perspektywie europejskiej. W związku z czym no, kumulacja dobrych wiadomości dzisiaj. 103 miliony złotych zainwestujemy właśnie w Namysłów. Powstanie dzięki temu ponad 5 kilometrów nowej drogi, zupełnie nowej, z wiaduktami, znaczy wiaduktem, na mostem, ze ścieżką rowerową, ze skrzyżowaniami, ze zjazdami. Bardzo dużo roboty przed drogbudem, przez firmą, która tę inwestycję będzie realizowała, ale jest to bardzo wyczekiwana inwestycja, bo odciążenie Namysłowa od strony 451, więc od strony Dolnego Śląska, spowoduje, że pan burmistrz będzie mógł zupełnie inaczej myśleć o centrum Namysłowa i zupełnie inaczej zaplanować sobie pewne przedsięwzięcia, co zresztą już się dzieje, bo projektowane rondo już też przewiduje zupełnie nową rzeczywistość, a nie tę, która była sprzed obwodnicy. Więc tak jak powiedziałem, to dla nas duże przedsięwzięcie, ale przede wszystkim duża radość. Cieszy mnie również to, że to akurat firma Drogbud została wyłoniona w drodze przetargu do realizacji tej inwestycji. Umowa już jest podpisana, więc odwrotu nie ma. A chciałem powiedzieć, że doświadczenie Drogbudów w budowach obwodnic u nas jest naprawdę duże, bo jak Państwo prześledzą te największe nasze inwestycje, to albo główny wykonawca, albo w konsorcjum, bo zarówno Czarnowąsy, do Dobrodzień, Malnia i Chorula, jedyna betonowa nasza droga, to właśnie inwestycje realizowane przez tę firmę i jesteśmy bardzo zadowoleni z tych inwestycji, więc to również taka dobry prognostyk na to. Więc powodów do radości mamy dzisiaj sporo. W dodatku za chwilę będziemy gościć wszystkich marszałków z wszystkich województw, bo dzisiaj konwent. W dodatku jeszcze gościmy dzisiaj wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, więc dzisiaj dobry i napięty dzień, ale z takim pozytywnym sensie. Wiem, że jest prezentacja, która opowie nam o tym, co będzie budowane. Mamy 2 lata, być może, no, zobaczymy, nie będziemy tutaj żadnych challenge robić, ale w ciągu 2 lat zmieni się rzeczywistość Namysłowa, zmieni się rzeczywistość na naszych drogach wojewódzkich. Ja przypominam, że droga, która od Opola do Namysłowa prowadzi 454, w zasadzie do tego czasu też powinna być zakończona, jeżeli chodzi o wszystkie remonty. To będzie prawie, że w 100% zupełnie nowa droga od strony Wrocławia, obwodnica, więc myślę, że powiat namysłowski, sam Namysłów, mają wiele powodów do radości i jestem przekonany, że dzięki temu przede wszystkim poprawi się bezpieczeństwo na naszych drogach, bo to jest zawsze dla nas absolutnie najważniejsze.
7: Mówi członek zarządu województwa Robert Węgrzyn.
16: Stawiamy na bezpieczeństwo, stawiamy na gospodarkę. Do tego trzeba budować drogi. Obwodnica Namysłowa tak naprawdę wpisuje się w całe kompleksowe rozwiązanie drogi 454, na które wydaliśmy prawie 247 milionów złotych i ten południowy odcinek Nowy Ślad w stronę Oleśnicy i połączenia z drogą 451 dopiero zrealizuje w 100% zamysł komunikacyjny, jaki był planowany. 21 hektarów zabudowy, 100 działek, 5 dużych skrzyżowań, w tym 2 skrzyżowania z drogami powiatowymi typu rondo, 2 skrzyżowania z drogami wojewódzkimi typu rondo i 1 skrzyżowanie z drogą krajową. Parametry zgodne z obowiązującymi normami, 2 pasy po 3,5 metra. Chciałbym również powiedzieć, że mieszkańcy Namysłowa wiele lat czekali na tą inwestycję. Rozmawiałem dzisiaj i wielokrotnie wcześniej z burmistrzem Jackiem Fiorem, jak ta inwestycja była wyczekiwana i jakie są pokładane nadzieje w tym rozwiązaniu komunikacyjnym.

0: Dominika na Górze Świętej Anny. Rozpoczynamy konwent marszałków, na którym pojawi się szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. Mówię o tym w kontekście budowy programu SAFE i udziału opolskich przedsiębiorców w tym programie, ale pojawi się również prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.
1: Mówi burmistrz Namysłowa Jacek Fior.
2: Jako burmistrz, jako mieszkaniec dziękuję Państwu i naprawdę ta moja satysfakcja jest wielowymiarowa. Cieszę się z tej inwestycji ogromnie. Mówiliśmy o tym, jak ona wiele lat była wyczekiwana. Ja to już w kuluarach mówiłem, że mieszkańcy, mimo już mówimy o tym, że przetarg rozstrzygnięty, pieniądze zabezpieczone, to dalej słyszę głosy, wybudują. To nie jest negatywne wśród mieszkańców. To raczej pokazuje, jak wiele lat ta inwestycja była wyczekiwana, jak bardzo wyczekiwana jest. Jak wiele lat się mówiło o tym, że ona powinna powstać. To jest moja też satysfakcja jako samorządowca z tej kontynuacji władzy samorządowej, że coś nie odchodzi na półkę, bo zmieniła się władza, zmienił się marszałek. Coś, co rozpoczął marszałek Buła, obecny marszałek wtedy odpowiadał za drogi. To nie wylądowało na półce. Na każdym etapie wiem, że taki projekt może zostać odłożony na bok. I ta satysfakcja z tego, że tak się nie dzieje, jest bardzo duża. Z tego wymiaru samorządowego, mądrości, kontynuacji władzy, to jest duża rzecz. Także bardzo za to marszałkom dziękuję. Cieszę się ogromnie, bo to nie tylko Namysłów skorzysta. O tym też warto powiedzieć, że to jest inwestycja, która jest skierowana do województwa opolskiego. Kierunek na S8 dla wielu osób właśnie będzie kierował się i kieruje się przez Namysłów. Dla nas odciążenie tego natężenia ruchu wewnętrznego również dzięki tej obwodnicy to będzie ogromna zmiana. Także zapraszam do Namysłowa niezmiennie. Będziemy się dalej rozwijać. Dzięki tej inwestycji, gigantycznej inwestycji, Namysłów znowu będzie robił duży krok do przodu.
1: Mówi dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Bartłomiej Choraczuk.
3: Szanowni Państwo, ja chciałem bardzo podziękować panom marszałkom za konsekwencje. Na drodze z Opola do Namysłowa budowaliśmy z panem marszałkiem Szymonem Ogładzą w 17 roku obwodnicę Czarnowąsów. No i dzisiaj jesteśmy już na północy dalekiej w Namysłowie. Trzeba podkreślić, że budowana obwodnica wpisuje się w bardzo szeroki kontekst strategii rozwoju województwa opolskiego. I to jest dowód realizacji takich inwestycji, że te strategie są żywe, że cele, które określone wiele lat temu w tych strategiach są przez nas realizowane i ten alternatywny korytarz transportowy północ-południe, taki przecinający autostradę A4, czyli na północy właśnie droga do Namysłowa 454 i 451 i na południu droga 414 na Prudnik do granicy z Czechami. To są bardzo ważne drogi wojewódzkie, które ten korytarz tworzą. Bardzo się cieszymy jako województwo opolskie, jako zarząd dróg, że te środki europejskie, znowu europejskie podkreślam, na budowę obwodnicy w tym ciągu Opole-Namysłów otrzymaliśmy. Bo ta obwodnica takie finansowanie będzie miała właśnie europejskie, z funduszy europejskich dla opolskiego. Cieszę się tutaj, że ten zakres zadania jest bardzo szeroki, bo te 5 km w nowym śladzie, nasypy, no dla nas takim największym kolizyjnym punktem będzie przeniesienie dwóch słupów na sieci energetycznej wysokiego napięcia, 400 kV. Tutaj no, ta kolizja musi być przez nas przy tej inwestycji zlikwidowana. Ronda, które chcemy, aby w tym układzie drogowym, czyli drogi 39 z brzegu, która włącza się do drogi 454 rondem, aby do tego ronda, właśnie to rondo było początkiem tej obwodnicy, a nowe rondo, które powstanie na północy między Namysłowem a Wilkowem, będzie zamykało obwodnicę. Także kilka rozwiązań, tu już pan marszałek Robert Węgrzyn wspomniał o tych, które po drodze jeszcze będą zbudowane. Także prosimy tutaj o wsparcie pana burmistrza. Dziękujemy, że tutaj samorząd Namysłowa również bardzo tą inwestycję popiera. No i liczymy, że ten harmonogram prac będzie przez wykonawcę dotrzymany. Ten tranzyt samochodów ciężarowych głównie, w związku z tym, że ta strefa rozwoju gospodarczego Namysłowa jest zogniskowana właśnie wokół drogi 451, więc tych tirów jeździ tam bardzo dużo. No, ostatnie badania w tej chwili, czekamy na dokładne wyniki badań, mamy je dostać właśnie w ciągu wakacji z generalnego pomiaru ruchu, który miał miejsce w roku ubiegłym, no ale już mogę powiedzieć, że to jest około 8000 pojazdów na dobę. Z tego ponad 40% stanowią pojazdy ciężarowe. Także ten tranzyt jest ogromny, więc to jest Śródmieście również, bo to jest centrum Namysłowa, ten układ rond, który tam się znajduje.

0: blokuje przy drogach krajowych, no nie jest w stanie tego ruchu przenosić, także tutaj jeszcze z panem marszałkiem Ogładzą tak 5 lat temu, tak jak mówiłem, to opracowanie dokumentacyjne się rozpoczęło. Już wówczas te badania wskazywały na to, że ten tranzyt z Namysłowa należy w tym kierunku zachodnim wyprowadzić.
1: Mówi Grzegorz Zbroszczyk z firmy Drogbud.
2: Prace powinniśmy rozpocząć, myślę, że w ciągu miesiąca, bo teraz będziemy czekać na przekazanie placu budowy. Później jakaś tam organizacja placu. Myślę, że do miesiąca powinniśmy rozpocząć już prace przygotowawcze, bo tam będą prace związane z wycinką drzew i odhumusowaniem. 5 kilometrów nowym śladem, więc te utrudnienia myślę, że nie będą zbyt duże dla mieszkańców. Wiadomo, przy włączeniach, ale tak tą organizację myślę, że zrobimy, żeby były jak najmniejsze te utrudnienia.
1: Od wielu lat na rozbudowę czeka też obwodnica Czarnowąsów, co skomentował marszałek Szymon Ogładza.
3: To planowana od razu inwestycja, czyli obwodnica Dobrzenia, drugi etap tego, co w 2017 roku, jak powiedział pan dyrektor, wspólnie z Drogbudem zresztą zrealizowaliśmy na Czarnowąsach. No niestety pomiędzy tymi rzeczami wydarzyła się rzecz taka bardzo istotna dla całego tego przedsięwzięcia, mianowicie zmieniły się granice miasta Opola. Miasto Opole jest miastem na prawach powiatu, w związku z czym wszystkie drogi oprócz ekspresówek i autostrad są w zarządzie prezydenta. Ta nowo powstała obwodnica musiała być wspólną inwestycją miasta i województwa, w związku z czym musieliśmy zaktualizować dokumentację proces przygotowywania tej dokumentacji został zlecony we wrześniu 2023 roku chyba. Piątego? No, ja nie wiedziałem dzisiaj, że prawie 10 lat minęło od obwodnicy Czarnowąsów, więc ten czas jest trudny. Więc we wrześniu 2025 roku zostało zlecone przygotowanie tej dokumentacji, ponieważ ona, ta, która była wcześniej, zupełnie straciła ważność ze względu na choćby na to, że zmieniły się te relacje pomiędzy miastem a województwem. Wówczas, kiedy tamtą przygotowywaliśmy, to było w ogóle na terenie województwa, poza miastem. Dzisiaj jest inaczej. Bardzo nam zależy na tym, żeby ta inwestycja została zrealizowana. Mamy pewne plany i przymiarki, bo wiemy chociażby o tym, że zostanie za chwilę uruchomiony w Banku Gospodarstwa Krajowego specjalne finansowanie zwrotne, co prawda, ale z dużym umorzeniem dla inwestycji o znaczeniu, no takim powiedziałbym obronnym. Ja myślę, że obwodnica, która przebiega tuż przy elektrowni Opole, to jak najbardziej wpisuje się w te przedsięwzięcia. Będziemy szukać do tego finansowania. Na razie trwają prace nad dokumentacją. Oczywiście będziemy musieli się porozumieć w tej kwestii również z prezydentem Opola, no bo nie jesteśmy w stanie zrobić tylko połówki tej obwodnicy, a w dodatku nawet to nie jest tak, że dokładnie do punktu jednego to jest miejskie, a od drugiego województwo, bo to tak troszeczkę się tam w przebiegu zmienia. Więc trwa proces aktualizacji dokumentacji, no i będziemy szukać finansowania do tego. Ale jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby ta inwestycja powstała, bo ona rzeczywiście dokańcza, rozwiązuje te dyskusje na temat tych dwóch rąk, i bezwzględnie mieszkańcom Dobrzenia, dużego, wielkiego, małego i Borek, ona jest absolutnie potrzebna.
1: Nową obwodnicą mieszkańcy Namysłowa pojadą już za 2 lata. Całość ma kosztować ponad 100 milionów złotych.
4: Radio Pogoda 104.1 FM. Tydzień w Opolu.
1: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji pomówię o dużych imprezach sportowych, które odbędą się w naszym mieście.
5: Aktywnie w Opolu.
1: Miłośnicy lekkoatletyki przyjadą do Opola. Już w tą sobotę na stadionie lekkoatletycznym odbędzie się międzynarodowy turniej nadziei olimpijskich. Później, bo 5 lipca z kolei, odbędzie się tam jubileuszowy 20. Opolski Festiwal Skoków. Mówi wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca.
6: Tak, no przede wszystkim chyba wspólnie zapraszamy na te dwie imprezy, bo faktycznie jedne z ważniejszych imprez lekkoatletycznych w naszym regionie, ale nie tylko, bo jeżeli mówimy o Polskim Festiwalu Skoków, no to jest to jedna z najważniejszych imprez tego typu w kraju, gdzie od 20 lat, 20 edycja, przyjeżdżają największe gwiazdy, jeżeli chodzi o skoki, gdzie młodzi adepci mogą podpatrywać technikę, gdzie mogą patrzeć na swoich mistrzów, na autorytety. Niezwykła atmosfera, to zawsze podkreślają osoby biorące udział w tym festiwalu, że ten dystans między widownią a olimpijczykami, a osobami, które przyjeżdżają tutaj skakać, jest taki kameralny, że mogą bezpośrednio i kibice podpatrywać swoich mistrzów, a zawodnicy czują się wyjątkowo swobodnie. Natomiast turniej nadziei olimpijskich to impreza masowa skierowana do młodzieży. To jest ten właśnie sport młodzieżowy, masowy, na którym nam samorządowcom w szczególności zależy, bo jeżeli nie ma tej podstawy, jeżeli nie ma zachęty, pasji, nie ma pokazania, czym jest sport, w tym przypadku czym jest lekkoatletyka, to potem nie mamy medalistów mistrzostw Polski, Europy i nie mamy nadziei właśnie na olimpiadę. Serdecznie zapraszam, cieszę się, że samorząd województwa jest partnerem zarówno w jednym, jak i w drugim przedsięwzięciu.
1: Mówi wiceprezydent Opola Łukasz Sowada.
7: Tak jak pan marszałek wspomniał, myślę, że przede wszystkim chcielibyśmy wszystkich zaprosić na te dwa fantastyczne wydarzenia, które w najbliższym czasie odbędą się na naszym stadionie lekkoatletycznym. Proszę państwa, czas szybko płynie. Mamy kolejne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i uwaga wielu osób skupiona jest wokół piłki nożnej. Zresztą z tym się już chyba nie dyskutuje. To jest najbardziej powszechna i popularna dyscyplina. Jednakże lekkoatletyka daje najwięcej indywidualnych radości, czyli sport indywidualny, duża determinacja wszystkich osób uprawiających lekkoatletykę w dużej mierze, czyli taka zawziętość w tym i wytrwanie w tym treningu, w tym reżimie treningowym, który nie zawsze kończy się tym upragnionym medalem. I chociażby przez takie kampanie jak Nadzieje Olimpijskie, przez Festiwal Skoków, w ramach którego też przecież występują i nasi przedszkolacy, nasi uczniowie szkół, czyli jest ta rywalizacja też taka troszkę zabawowa wśród najmłodszych, promujemy lekkoatletykę, która później przynosi medale olimpijskie i radość nas wszystkich. Więc bardzo chętnie jako samorząd miasta Opola włączamy się w organizację tego wydarzenia. Tutaj słowa uznania dla pana Janusza, dla wszystkich organizatorów, dla pana dyrektora za to, że trwacie w tym i już faktycznie dobiliśmy do 20, czyli już jest nie tylko pełnoletni ten festiwal, ale już bardzo dojrzały i z roku na rok ma niegasnące grono osób, które oglądają, zawodników, którzy chcą rywalizować, współzawodniczyć podczas tego festiwalu, więc tak jak powiedziałem, cieszymy się, że możemy to razem współtworzyć, wspólnie z samorządem województwa opolskiego, bo faktycznie jest tak, że musimy zwracać uwagę na to, aby pielęgnować talenty, aby wyszukiwać te talenty, aby maksymalnie dużo osób przybyło na stadion olimpijski, żeby potrenować, no bo z tej dużej grupy ludzi jesteśmy w stanie wyłuskać te prawdziwe perełki, które później dają nam wszystkim radość na arenach już światowych.
1: Mówi Mariusz Sagan z Urzędu Miasta.
8: Pan prezydent mówi, że czas szybko mija, 20 lat Festiwalu Skoków minęło i ta impreza cały czas trwa i się rozwija. Ja sobie przypominam, że pan Janusz, byłem członkiem Komitetu Honorowego pierwszego festiwalu 20 lat temu, a czuję się mentalnie coraz młodszy, więc proszę zobaczyć, jak to dużo lat minęło. Natomiast ja chciałem przede wszystkim zwrócić uwagę państwa na tą imprezę, która będzie wcześniej, czyli na Turniej Nadziei Olimpijskich, bo formułę Festiwalu Skoków znam i myślę, że za chwilę pan dyrektor Olczyk opowie coś więcej o Festiwalu Skoków. Natomiast ja bym chciał bardzo gorąco polecić i zachęcić ludzi do przyjścia w sobotę, bo to jest naprawdę pod względem sportowym wysokiej rangi impreza. To znaczy będą tu reprezentanci Polski, Czech, Węgier i Ukrainy, najlepsi do lat 23, ale lekkoatletyka jest taką dyscypliną sportu, że właśnie w tej kategorii do lat 23, w kategorii młodzieżowej już są bardzo dobre wyniki. To są ludzie, to są zawodniczki, zawodnicy, którzy są w przededniu zawodów tych najpoważniejszych, więc to naprawdę będzie, uważam, lekkoatletyczne święto i pod względem poziomu myślę, że wiele rekordów stadionu, rekordów opolszczyzny, czyli najlepszych wyników, które jakie kiedykolwiek były w Opolu i na Opolszczyźnie, wpadnie w najbliższą sobotę, a można spędzić tak praktycznie, bo patrząc na program, praktycznie cały dzień tutaj z lekką atletyką, więc poziom będzie wysoki, wyniki dobre, serdecznie zapraszam.
1: Mówi współorganizator Opolskiego Festiwalu Skoków Janusz Trzepizur.
9: Co do meczu, rozpoczynamy o godzinie 10:00, konkurencje pierwsze to 3 przeszkody i 5000 metrów, namawialiśmy sędziego głównego, będzie będzie cała plejada najważniejszych sędziów z Filipem Moterskim. To jak Państwo śledzicie lekkoatletykę, to jest ten, który uratował Ewie Swobodę finał olimpijski. To jest jeden z najważniejszych sędziów, on zawsze jeździ na te największe imprezy. Dla nas jest jako stadionu, jako miasta potężne wyzwanie, ponieważ jest to mecz, który obejmuje wszystkie konkurencje biegowe, prawie wszystkie, czyli to jest od 100 metrów panów, 100 metrów płotki, 110 płotki, 200 metrów, 400 metrów, 800 metrów, 1500, 5000 metrów, 3 przeszkody z rowem, z wodą, jeżeli ktoś, bo niektórzy kojarzą, że to taka piękna konkurencja, bo czasami się uda wpaść do tego rowu, co nie jest za bardzo sympatyczne. Oczywiście wszystkie skoki, łącznie z tyczką, już jest to przygotowane, to takie wyzwanie logistyczne też dla mojego zespołu i ludzi obsługi technicznej, która będzie musiała bardzo precyzyjnie obsługiwać te zawody. 70 sędziów będzie sędziowało na tych zawodach przez cały dzień. No mamy nadzieję, że podołamy, bo nie jest to łatwa impreza, ale z drugiej strony to, co pan naczelnik powiedział, mamy szansę na bardzo wiele rekordów stadionu, ale one też nie są niskie. 65 metrów dysku, myślę, że będzie ciężko to poprawić. 2,40 zwyż, 2 metry pań, czy prawie 8 metrów skoków dal. To są wyniki, które były uzyskane na tym stadionie. Jesteśmy już w drugiej części sezonu, przez za nami 26 imprez, tego państwo, część państwo śledziło, wszystkie imprezy Mistrzostwa Województwa, Szkolnego Związku LZS-ów i Okręgowego Związku się odbyły, za tydzień już pierwsze Mistrzostwa Polski, więc i bardzo ważna impreza, serdecznie zapraszam, wstęp jest oczywiście bezpłatny. Co do festiwalu, 20 lat tradycji, powiem tylko o tej części, bo o sportowej powie dyrektor Olczyk. 20 olimpijczyków, 24 właściwie było na tej liście mojej zaproszonych. Jest szansa, że w tej chwili mamy 20 takich prawie pewnych olimpijczyków, w tym 7 medalistów olimpijskich. Myślę, że żaden stadion i żadna impreza w tym roku nie będzie gościła aż tak wielu znamienitych gości. Jacek Szoła, Władysław Kozakiewicz, Dawid Tomala, Urszula Kielan, srebrna medalistka, Lucyna Langer-Kałek, brązowa medalistka, Bartek Bąk i Kocot. To są medaliści olimpijscy. Natomiast pozostali to są skoczkowie. Czekamy, no jeszcze czekamy na potwierdzenie Artura Partyki i Bednarka, bo taki pomysł był również, żeby zaprosić byłych uczestników skoczków, czyli przyjedzie Grzesiek Sposób, Michał Bieniek, pierwszy zwycięzca, skoczkowie, którzy skakali bardzo wysoko, 2,36, Michał Bieniek, 2,34, Grzesiek Sposób dwukrotnie zwyciężył, Michał Bednarek dwukrotnie też wygrał. Liczymy, że będzie okazja to przy małym olimpijczyku. Firma Nutrycja nam to sponsoruje, dzieci dostaną piękne prezenty, a dla przedszkolaków ogromne wyzwanie. Program, godzina 11 rozpoczynamy konkursem B, zaczynają panowie, o godzinie 13 panie, o godzinie 15 uroczyste otwarcie z udziałem olimpijczyków i przedszkolaków, ale równolegle panie już się szykują do głównego konkursu. 15.30 startujemy z głównym konkursem, kategoria Silver Tour, czyli najwyższa kategoria Europejskiej Federacji. Impreza punktowana w rankingu, bardzo dużo punktów. Nad nami są tylko Tuzy, czyli Memoriał Kusecińskiego i Szewińskiej i Diamentowa Liga, bo to są kategorie złote, oczywiście z ogromnymi budżetami. Ja dziękuję tutaj zarówno miastu, jak i panu marszałkowi, bo to wsparcie jest ważne. Nam udało się to dopiąć, ten budżet do końca, dzięki też dużej mierze małych sponsorów, ale mamy ambicje i mam nadzieję, że będzie bardzo wysoko, a jak wysoko, to dyrektor festiwalu powie, bo on jest najlepszym znawcą, zawsze potrafił wywróżyć. Mnie wywróżył 2,32, a blisko rekordu świata też było, ale to już prahistoria.
1: Mówi dyrektor 20. Opolskiego Festiwalu Skoków Stanisław Olczyk.
10: Impreza nasza zaczyna się bardzo mocno liczyć w Europie i w związku z tym mamy w tym roku bardzo poważny problem z nadmiarem chętnych do startu. W konkursie kobiet mamy 3 zawodniczki, które legitymują się rekordami życiowymi 2 metry. Pozostałe zawodniczki posiadają wyniki 190 i wyżej. Mamy zawodniczkę z Kuby, mamy zawodniczkę z Japonii, mamy zawodniczkę z Montenegro, mamy zawodniczki ze Szwecji. A chciałbym powiedzieć, że do tej pory jeszcze oczekujemy na informacje od menadżera odnośnie najlepszej naszej zawodniczki, czyli srebrnej medalistki Mistrzostw Świata Rzodzik, która zapewniła, że będzie startować, ale na 95%. Kogo my możemy się spodziewać? Najciekawszą zawodniczką jest w tej chwili najstarsza zawodniczka naszego konkursu, zawodniczka z Montenegro o nazwisku Vukovich, która w tym roku uzyskała 198 cm 3 tygodnie temu, więc jest na topie. Poza tym zawodniczka z Litwy, która 5 lat temu skoczyła 2 metry, ale w dalszym ciągu jest w czołówce światowej, Palcyte. Zawodniczka z Niemiec, Honzel, która w ubiegłym roku skoczyła 2 metry, w tym roku 196. Do tego dochodzą Chruba z Czech, Batory z Węgier, Tavernini z Włoch, Takashi, to już mówiłem, z Japonii, Felepec ze Słowenii, wicemistrzyni akademicka Stanów Zjednoczonych, która studiuje w Stanach Zjednoczonych, Kubanka Brisin, bardzo wysoka Szwedka Ekman, która legitymuje się wynikiem 196. No i poza tym są zawodniczki, ponieważ mamy aż 18, chcemy 5 przerzucić do konkursu B. Na czym to polega? Obydwa konkursy są liczone do Srebrnej Ligi i wyniki, jak i ranking. I mamy tutaj zawodniczki, która Tavernini z Włoch, rekordowy 191, Ekholm ze Szwecji 189, Stichling z Niemiec 190, Brus z Estonii 190, Lala Sini z Finlandii 188 i Panagiota Dosi z Grecji 189. Także w konkursie kobiet zapowiada się bardzo ciekawa rywalizacja i chciałbym jednak zaznaczyć, że to są zawodniczki potwierdzone. Niemniej jednak, jeżeli otrzymamy wykazy lotów samolotowych, to będziemy w ten czas w 100% pewni, że te osoby się zjawią. Na razie mamy potwierdzenie 4 osób. Natomiast o konkursie męskim to chciałbym powiedzieć, że niestety, ale te dobre czasy, które były i w Opolu, i na świecie, trochę jakieś zanikły, bo w tym roku poziom skoczków jest raczej bardzo słaby, bo diamentową ligę wygrywa zawodnik skokiem 2,29, a wszelkie inne imprezy w Europie 2,30 daje miejsce, jeżeli nie zna na zwycięstwo, to na podium. Mamy następujące osoby, które możemy powiedzieć, że również reprezentują całą Europę, a nawet po części świat. Największym faworytem naszej imprezy jest zawodnik z Anglii, który studiuje w Stanach Zjednoczonych i wygrał akademickie mistrzostwa Stanów Zjednoczonych wynikiem 2,28, a w tym roku skoczył już 2,31 m. Poza tym jest Lando, Włochy, rekord życiowy 2,30, Clark, Anglik, rekord życiowy 2,27, brązowy medalista mistrzostw świata z Czech, Jan Steffela.
1: Przypominam, że 20. Opolski Festiwal Skoków odbędzie się w niedzielę 5 lipca. Impreza dla publiczności jest bezpłatna.
4: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.

0: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Została ostatnia reklama.
11: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
12: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
11: No, sam zobacz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. W Media

słyszeć, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar. To śpiewają chłopcy z naszego puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak chciał.

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Została ostatnia reklama.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Zaczął się pierwszy weekend wakacji, a razem z nim ekstremalne upały. 200 umów dotyczących odbudowy Ukrainy na konferencji w Gdańsku. Są już świeże jagody, na początek drogo, ale z biegiem lipca powinno być coraz taniej.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
10: Agnieszka Trojanowska, BIS. Pierwszy weekend wakacji będzie ekstremalnie gorący. Dziś ma być na termometrach około 35 stopni, jutro około 40. Na drogach wyjazdowych z większych miast ruch większy dziś niezwykle. Pytamy kierowców, jak sobie radzą z takimi temperaturami.
12: Dobra klimatyzacja i cień, nie?
13: Pana nabita działa, czy ciężko?
12: Nie, to jest bestia podstawowa, także tutaj jest męka pańska, nie?
14: Póki jedziesz w korku, można wszystkie szyby w dół, muzyka na full, jedziemy.
15: Cały głośnik wielki z tyłu, on wzbudza nam fale, no to fale będą nam zmieniały przepływ powietrza, co powoduje, że będzie chłodniej, więc jakby jest odpowiednio.
13: Studiujesz fizykę?
15: Ja nie studiuję nic.
10: Jutro ma być jeszcze goręcej, ochłodzenie przyjdzie najwcześniej w przyszłym tygodniu. Na A1 prowadzącej z południa do Trójmiasta w ten weekend bramki mogą być czasowo otwierane bez opłat, jeśli zrobi się korek co najmniej 25-minutowy. Przejazd będzie otwierany na pół godziny, by rozładować zator. Chodzi o to, byśmy nie stali zbyt długo w korku na pełnym słońcu. Tak będzie na wszystkich odcinkach między Gdańskiem a Toruniem. Pomimo upału system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Jesteśmy przygotowani na upały, dodają przedstawiciele polskich sieci elektroenergetycznych. Blisko 200 umów, porozumień i listów intencyjnych podpisano w Gdańsku na konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy. Wczoraj konferencja się zakończyła. W spotkaniu uczestniczyły delegacje kilkudziesięciu państw i organizacji międzynarodowych. Ruszył sezon jagodowy. Ceny na razie są wysokie. Za kilogram owoców w skupie trzeba zapłacić od 35 do nawet 60 zł. Mówi sprzedawca pan Rafał, który przekonuje, że sezon jagodowy powinien być udany.
16: Jeżeli pogoda nie pasuje, to myślę, że jagody będzie dużo, ponieważ było dosyć dużo deszczu, a teraz przyszło ciepło i jagoda się dobrze rozwijała. To dopiero się zaczyna sezon.
10: Sezon potrwa zwykle do sierpnia, a ceny jagód powinny zacząć spadać w połowie lipca.
17: Radio Pogoda.
11: Pogoda.
10: Zaczynają się niespotykane od dawna upały na zachodzie Polski do 37 stopni w centrum i w górach, 35 odrobinę chłodniej na północy, 31, a jutro jeszcze o kilka stopni więcej na zachodzie kraju powyżej 40. Jutro w Wielkopolsce możliwa też burza.

0: autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś i jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny.
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No, sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
12: Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
13: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek 1,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
18: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
19: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Została ostatnia reklama.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy,

0: Czego się bo...
1: Autopromocja.
2: Profesjonalizm. Najwyższe kompetencje. I dystans. Czyli Świnki 3 w Radiu Pogoda.
3: Przygotowałem zagadkę. Już się boją, widzę.
4: Nie, ja się nie boję, bo ma być krwawa.
3: Nie, to oko, a ja mam jeszcze inną zagadkę.
2: Pijanowski, Szewczyk i Ziętarski. Już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.

0: super! Super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
1: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Została ostatnia reklama.
8: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
4: Polacy mieszkający w Wenezueli apelują do rządu o pomoc. Fala upałów przetacza się przez Polskę, są niebezpieczne. Trwa eksperymentalny spektakl Magdaleny Cieleckiej w Poznaniu, 24-godzinny.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. Jesteśmy pozostawieni na pastwę losu, mówi Polka mieszkająca w Wenezueli. Kraj zmaga się teraz ze skutkami katastrofalnych trzęsień ziemi. Na liście osób poszukiwanych jest ponad 50 tysięcy nazwisk. Katastrofa dotknęła też Polaków na co dzień mieszkających w Wenezueli. Jak mówi reprezentantka ze Stowarzyszenia Polaków, ich los nie interesuje władz w ojczyźnie, a sytuacja na miejscu jest fatalna, dlatego proszę o pomoc.
5: Diaspora polska jest tu dosyć liczna. Ucierpieliśmy materialnie, również nie mamy dostępu do służby zdrowia, do lekarstw.
4: W Wenezueli na stałe mieszka około 1000 Polaków. Przez Polskę przechodzi fala upałów. Szpitale pracują w stanie podwyższonej gotowości. Na zachodzie temperatura w ciągu dnia może sięgać 40 stopni, a przed nami też rekordowo ciepłe wieczory i poranki. Przy takiej pogodzie narażeni jesteśmy na skrajne wyczerpanie, mówi neurolog profesor Konrad Rejdak.
6: To wiąże się z nudnościami, wymiotami. Następnie te osoby są mało reaktywne, zapadają z reguły w sen, mogą wystąpić drgawki, no i oczywiście wtedy głęboki stan nieprzytomności i już ciężkie uszkodzenie mózgu.
4: Lekarze do znudzenia przypominają, że w upały powinniśmy dużo pić i nawet w cieniu nosić czapkę. Kolejna tragedia nad wodą. Prokuratura bada okoliczności śmierci 8-latka, który utonął w Zwoleniu na Mazowszu. Chłopiec został wyłowiony z tamtejszego zalewu. Pomimo reanimacji jego życia nie udało się uratować, mówi Katarzyna Słek z policji w Zwoleniu.
7: Na kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Dziecko pod opieką ojca miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
4: Tylko od początku czerwca w Polsce utonęły 32 osoby. Trwa 24-godzinny spektakl Magdaleny Cieleckiej na festiwalu Malta w Poznaniu. Aktorka odgrywa tę samą scenę z setką mężczyzn z castingu, mówi artystka.
8: Z pewnymi osobami będzie łatwiejszy, z innymi mniej. Coś będzie mi się po prostu po ludzku bardziej, będzie mi się z nim lepiej grało, będę czuła większy flow. Biorę to na klatę po prostu.
4: Widzowie mogą przychodzić i wychodzić w dowolnym momencie spektaklu.
0: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
4: Na zachodzie Polski dziś do 37 stopni, w centrum i w górach do 35, odrobina chłodniej na północy 31 stopni, a jutro no i kilka stopni więcej na zachodzie, nawet powyżej 40 stopni. Jutro w Wielkopolsce jednak możliwe burze. A dziś piękne słońce w całym kraju.

0: Pogoda. 104.1 FM. Radio Pogoda.
1: Parararara, parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slid. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła westchnąć z wdzięcznością.

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
0: Piosenka to są dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. I słowa, melodia i rytm.
2: Radio Pogoda. Muzyka, która poprawia nastrój.

0: Pogoda. 104.1 FM. Radio Pogoda.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

0: Autopromocja.
1: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Gdy już mnie znuży śródmieścia gwa.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Gorąco?

0: KFC.
1: A, ale mi gorąco, Barbara.
2: Mnie też, Marian.
1: To co, klima?
2: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
1: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
2: No przecież.
1: No.
3: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
5: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny.
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
11: Została ostatnia reklama.

0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
2: Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Świat jest piękny.
1: Zacznij wakacyjną przygodę razem z nami. Wakacyjna ramówka Radia Pogoda startuje już od poniedziałku.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: Oh.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: Też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa.

0: Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/abaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
8: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza. Idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
9: Marek, szefowa cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
11: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: Została ostatnia reklama.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś i jutro od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
2: Została ostatnia reklama.
8: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Dzień dobry Państwu, sobotni poranek, rozpoczynamy w Radiu Pogoda i rozpoczynamy koncert życzeń. Najpierw sobie posłuchamy najświeższych wiadomości, tak szybciutko, i prognozy pogody.
12: Dziewczynka pogryziona przez psy w poważnym stanie trafiła do szpitala. Rośnie bilans ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli, to już 1000 osób. Polska malinową potęgą, Europa i cały świat zajadają się naszymi malinami.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
12: Agnieszka Trojanowska, BIS. Ośmiolatka została pogryziona przez psy w Sosnowcu Dańdówce. Dziecko w stanie poważnym trafiło do szpitala. Poszkodowany jest również ojciec, który próbował własnym ciałem zasłonić córkę. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem. Mężczyzna wraz z dwiema dziewczynkami przyszedł na teren firmy w Sosnowcu, w której pracuje, aby nakarmić przebywające tam zwierzęta. Rodzinie pomogli przypadkowi świadkowie ataku. Następnie decyzją lekarza weterynarii przetransportowano zwierzęta na obserwację w schronisku. Prawie 1000 ofiar śmiertelnych, tysiące rannych i dziesiątki tysięcy zaginionych. To najnowsze bilansy dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli. Służby nie mają wątpliwości, że liczba zabitych będzie rosnąć. Z całego świata płynie pomoc humanitarna dla poszkodowanych, ale nie ułatwia jej uszkodzone w wyniku trzęsienia największe lotnisko w kraju. Największe zniszczenia są w stanie La Guardia, gdzie katastrofa dotknęła około 70 tysięcy rodzin. Wczoraj Wenezuelę nawiedziły kolejne wstrząsy, co dodatkowo utrudnia akcję ratunkową. Europa znów na celowniku Donalda Trumpa. Prezydent USA grozi 100% cłami i zapowiedział, że obejmą one wszystkie towary z państw, które wprowadzą podatek od usług cyfrowych dla amerykańskich gigantów technologicznych. Więcej o tym nasz reporter Marcin Starzec.
13: Trump ogłosił, że nowe cła zastąpią dotychczasowe umowy handlowe i będą odpowiedzią na plany opodatkowania firm takich jak Google, Apple, Meta czy Amazon. Sam moment gruźb ze strony Waszyngtonu też nie wydaje się przypadkowy, bo spór wybuchł tuż przed planowanym porozumieniem handlowym między USA i Unią Europejską. Komisja Europejska odpowiada, że podatki cyfrowe nie dyskryminują amerykańskich firm, a jeśli Biały Dom wprowadzi nieuzasadnione zdaniem komisji restrykcje, Unia zareaguje szybko, choć nadal liczy na wypracowanie wspólnego rozwiązania.
12: Niemal co druga malina w Europie to malina z Polski. Nasz kraj jest liderem na rynku malin w Unii Europejskiej. Jest też piątym producentem tych słodkich owoców na świecie. Polskie maliny trafiają na eksport głównie w postaci mrożonek. Szczyt sezonu malinowego dopiero przed nami na przełomie lipca i sierpnia.
14: Radio Pogoda.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Pogoda.
12: Dziś niemal w całym kraju słonecznie, jedynie po południu w Tatrach trochę więcej chmur i przelotne opady deszczu. A na termometrach dziś do 31 stopni na północnym wschodzie, do 35 w centrum i 38 lokalnie na zachodzie, chłodniej tylko nad morzem i na Podhalu do 28.
15: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzień dobry Państwu. Przypuszczam, że przed nami dzisiaj pełno wzruszeń, również uśmiechów, a to wszystko dzięki życzeniom, które Państwo wysyłacie i które możecie Państwo wysyłać na przykład na mojego maila robert@radiopogoda.pl. Można wypełnić zgłoszenie na naszej stronie radiopogoda.pl albo nagrać swoje życzenia pod moim numerem, znaczy pod Basi numerem 22 444 40 04. A ja przywitam się z Państwem piosenką Haliny Frąckowiak o tańczącej królowej.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A pierwszy dzisiaj telefon do pani Agatki wykonamy.
2: Halo?
1: Dzień dobry, pani Agatko.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, Radio Pogoda, koncert życzeń. Twój brat przesyła ci życzenia. Z okazji bardzo pięknych kolejnych 18 urodzin, Agato.
2: Tak, tak. Nie, wzruszyłam się.
1: A, i zaskoczyłam się troszkę.
2: Tak.
1: No powiem, że pomimo odległości, bo twój brat w Szwecji mieszka.
2: Tak, dokładnie.
1: No i to i tylko widujecie się pewnie na święta, co?
2: Tak, ale właśnie teraz przyjeżdża na moje urodziny.
1: Wiem, bo napisał. Wiem, bo napisał i poczekaj. Jesteśmy, panie Robercie, mimo oddzielącej nas odległości, myślami blisko siebie i niech ta więź nigdy nie osłabnie. A tobie, Agatko, z okazji urodzin życzymy samych dobrych ludzi na twojej drodze. A do tych nie do końca dobrych dużo cierpliwości, dużo zdrówka, mało troski i tylko wspaniałych chwil w życiu. I kochamy cię bardzo, brat Michał z rodziną.
2: No i co mam powiedzieć?
1: Łezkę obetrzeć. No, a jak przyjedzie, ojej, a jak przyjedzie na urodzinki, to się uściskacie.
2: No, uściskam go.
1: No, uściskasz go. A ty lubisz taką, bo zamówił ci piosenkę Gramofonomanka. A panna mana tatara na mandolinie.
2: Ulubiona.
1: To już ja nie będę śpiewał, to Mieczysław Fok zaśpiewa, Agata, dla ciebie. No to po prostu niech pięknie, najpiękniejszy dzień niech to będzie ten. Ta sobota twoja.
2: Dziękuję wszystkim bardzo i tobie też dziękuję za telefon.
1: No po to jesteśmy tutaj, żeby robić wam przyjemność. No.
2: Dzięki. Czekam na grafomonowankę.
1: Dobra, już za chwilę będzie. Pa!
2: Pa!
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

drżą szyby i firanki, jak szale tam stale gramofon gra. Albowiem panna Janka jest gramofonomanka, od ranka do ranka wciąż gra. Syreny, płyty wciąż kupuje panna Janka, pieniądze wszystkie w to pakuje i tak śpiewa wciąż. A ja sobie gram na gramofonie, trali tra la la la, trali tra la la la. Zimą w domu, latem na balkonie, trali tra la la la, gramofon gra. I nic mnie nie przejmuje, syreny, płyty mam, gdy mnie coś denerwuje, na gramofonie gram. Bo ja kiedy gram na gramofonie, to w gramofonie mam cały ten tram. Sąsiedzi panny Janki, ich żony i kochanki, orzekli nie mogąc po nocach spać. Dość mamy panny Janki, tej gramofonomanki, tu trzeba policji dać znać. Lecz kiedy władza przyszła, rzecze panna Janka, cóż robić lecze, zrozum, ja się boję sama spać. A ja sobie gram na gramofonie, trali tra la la la, trali tra la la la. Zimą w domu, latem na balkonie, trali tra la la la, gramofon gra. I nic mi nie przejmuje, syreny, płyty mam, gdy mnie coś denerwuje, na gramofonie gram. Bo ja kiedy gram na gramofonie, to w gramofonie mam cały ten tram. Słysząc to surowy, sam pan posterunkowy i biednej dziewicy chcąc rady dać. Tak mówi pannie Jance, tej gramofonomance, a trudno, ja będę tu spać. I odtąd co noc grzmi spokoju panny Jance.

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
1: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

miłość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz moja Basieńka coś ma nam do przekazania.
2: Witam pięknie Radio Pogoda, radio słuchaczy, wspaniałego prowadzącego pana Roberta Janowskiego. Za pośrednictwem tego wspaniałego radia pragnę pozdrowić wspaniałych bioenergoterapeutów Ryszarda i Adriana Bąka. Dziękuję pięknie. Kłania się Maryla. Pozdrawiam.
1: Bioenergoterapeuci, trudne słowo. Bioenergoterapeuci bardzo ważni. Jak tylko ktoś w to wierzy, to już na pewno ma 100% sukcesu. Ja wie na przykład wierzę. Pozdrawiamy mnie i Marylkę też. I za chwilkę będziemy, proszę państwa, do kogoś dzwonić.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Autopromocja.
2: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powraca.
3: Już od poniedziałku startuje 10. edycja.
4: Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc.
3: Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
5: Miałem bardzo przyzwoity pokój, cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Cool, hot, hot, cool.
3: Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
10: Skoda. Marian?
11: Mm?
10: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
11: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
10: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
11: O, i to lubię najbardziej. Bo w Media Expert
12: taniej masz. Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
13: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić. Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
14: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
15: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
16: Została ostatnia reklama.
17: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.

0: oszukuje się przestępcy, a kto wskaże go, ten otrzyma 5000 za fatygę swą.
1: Jest rysopis, włosy czarne, ładny orli nos, rysy twarzy regularne, słuszny wzrost.

do ziemiańskiej, do ogródka wpadam wczoraj i sam naraz patrzę, patrz, pizbródka siedzi sobie tam. Więc nie zwlekam, nie marudzę, biorę gościa w plen, 5000 i się budzę. To był sen.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: O, dzisiaj piękny dzień. Maciej dla Zbyszka, czyli synek dla taty. To z okazji Dnia Taty niedawno było. Chciałbym ci, tatusiu, z całego serca podziękować za to, że zawsze przy mnie byłeś, zawsze mnie wspierałeś w każdej sytuacji. Nauczyłeś mnie, jak być dobrym człowiekiem. To właśnie dzięki tobie jestem dziś tym, kim jestem. A skoro całkiem nieźle ci wyszło, to znaczy, że wykonałeś... Nie, mi wyszło, to znaczy, że wykonałeś kawał świetnej roboty. Dużo zdrowia, radości, spełnienia marzeń, samych pięknych dni. Kocham cię, tato. Wszystkiego najlepszego z okazji twojego dnia. Maciek. No ładnie. Bardzo ładnie nawet. Mickey Poveri, Acapulco.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz mam na moim mailu twoja żonka Bożenka podpisała się, panie Waldemarze. Mój kochany mężu, dziękuję Bogu za dzień, w którym nasze drogi się spotkały. Jesteś dla mnie darem. Podziwiam twoją wiarę, bo to ona czyni cię silnym, pokornym, pełnym miłości. Podziwiam twoją pracowitość, bo każdego dnia pokazuje, że prawdziwa wartość człowieka kryje się w jego czynach. Słusznie. Kocham twoją dobroć i ciepło. Boże, jaki to Waldemar jest niezwykły. Dzięki którym nasz dom jest miejscem pełnym światła. Dziękuję ci, że jedziesz ze mną na wschód. Nie tylko w podróż przez miejsca, ale przede wszystkim w podróż przez życie. Bo najpiękniejsze drogi nie prowadzą przez miasta i kraje, lecz przez serca dwojga ludzi. Dziękuję, że jesteś. Każdego dnia wybieram cię na nowo. Z miłością, twoja żona Bożenka Waldek, że ty jeszcze nie zwariowałeś. Z tego po prostu nad...

0: nadmiaru emocji i miłości. No wspaniale, wspaniale. Ja jeszcze tylko dodam, że przeczytałem 1/10 tej laudacji Bożenki dla swojego Waldemara. Pozdrawiamy Państwa, życzymy. Jeszcze więcej miłości się nie da życzyć. Niech jest jak jest.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od piątku do soboty. W Biedronce super wyprzedaż artykułów przemysłowych, tekstyliów, książek i zabawek. Teraz aż 50% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 3 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i

0: 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
3: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
2: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
4: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
11: Została ostatnia reklama.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Autopromocja.
1: Profesjonalizm, najwyższe kompetencje i dystans, czyli Świnki 3 w Radiu Pogoda.
2: Przygotowałem zagadkę, już się boją, widzę.
3: Nie, ja się nie boję, bo ma być krwawa.
2: Nie, to oko, a ja mam jeszcze inną zagadkę.
1: Pijanowski, Szewczyk i Ziętarski. Już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
13: Jest 11, więc teraz wiadomości, prognoza pogody, a potem wracamy do koncertu życzeń.
14: W rękach policji jest już internauta, który miał grozić prezydentowi. Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie, Iran odpowiada i atakuje. Pociągi zmniejszą prędkość z powodu dotkliwych upałów.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
14: Agnieszka Trojanowska, BIS. Zielonogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który miał grozić prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Groźby miał wypisywać na jednym z kanałów internetowych. Policja uznała to za groźby pozbawienia życia. To 36-letni obywatel Ukrainy. Jeszcze dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury. Grozić mu może kara od grzywny do ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat. Dziesiątki tysięcy zaginionych, prawie 1000 ofiar śmiertelnych i 1000 rannych to skutek 2 trzęsień ziemi w Wenezueli. Służby pracują tam na pełnych obrotach. Pomoc humanitarna płynie z całego świata, a wśród ocalałych trwa dramatyczne oczekiwanie na wiadomości od bliskich.
15: Dziękujemy Bogu, że żyjemy, ale są tu rodziny, które wciąż nie mogą odnaleźć swoich dzieci.
14: Wczoraj Wenezuelę nawiedziły kolejne wstrząsy, co dodatkowo utrudnia akcję ratunkową. Kolejne tarcia na Bliskim Wschodzie. Iran zaatakował cele powiązane z siłami USA w odpowiedzi na amerykańskie uderzenia w miejsca składowania irańskich pocisków rakietowych i dronów oraz nadbrzeżne stacje radarowe. Donosi Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Teheranie. Władze Iranu nie sprecyzowały, jakie cele zostały zaatakowane, ani nie ujawniły ich lokalizacji. Pierwszy weekend wakacji z upałem, jakiego dawno nie mieliśmy w Polsce, to wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale także dla psów i kotów. Warto zaplanować godzinę spacerów, radzi Agata Borucka z działu edukacji warszawskiego ZOO.
16: Czyli między godziną 11 a 15, więc jeśli wychodzimy na spacer, to niech to będzie taki spacer, nazwijmy to, techniczny. Natomiast kluczem w walce z upałami albo przetrwaniem upałów jest picie, woda. I to jest podstawa.
14: Jutro temperatury przekroczą miejscami nawet 40 stopni, dziś do 38. Upały powodem zwalniających pociągów od dziś składy przejeżdżają przepływające przez regiony Słowacji, w których obowiązują najwyższe alerty dotyczące wysokich temperatur, będą musiały zwolnić do 80 km na godzinę. Może to doprowadzić do opóźnień, w tym pociągów jadących do Polski lub z naszego kraju. Na słowackie tory wyruszyły specjalne patrole monitorujące zagrożone odcinki. Miejscami szyny są pokrywane specjalną powłoką, która odbija promieniowanie słoneczne i pomaga obniżyć temperaturę.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Gadta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Pogoda.
2: Nie da się ukryć, że dziś do końca dnia będzie bardzo dużo słońca. Trochę więcej chmur, możliwe jedynie w Tatrach i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Gorąco dziś w całym kraju do 31 stopni, na Podlasiu do 35 w centrum. Najcieplej na zachodzie do nawet 38 stopni, natomiast nieco chłodniej nad morzem i na Podhalu, ale i tam do 28.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Gadta, polski producent rajstop.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Kolejna godzina koncertu życzeń przed nami. Proszę Państwa, i zacznę ją od razu od życzeń z mojego maila. Dzień dobry, panie Robercie. Proszę o przekazanie życzeń imieninowych moim dwóm Jankom, czyli mojemu tacie i mojemu synowi. Chłopaki, życzę wam dużo zdrówka, uśmiechu, spełnienia marzeń. Niech humory zawsze dopisują. Portfel dziadka Janka pęka w szwach. I bądźcie zawsze tacy wyjątkowi. I pozdrawiam wszystkich Janów, Janków. Dla pana, panie Robercie, również pozdrowienia. I poproszę o Bogusława Meca, Marianna. Bardzo proszę. Pani Natalio, dla twoich Janków, Natalia.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: wydarzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tu mam leciutko spóźnione od Danusi dla Alicji, siostra dla siostry, bo to był 21 czerwca, miałaś, kochana moja, imieniny, moja ukochana siostro. Chciałbym ci złożyć życzenia za pośrednictwem Radia Pogoda, najdroższa siostrzyczko. Życzę ci dużo zdrówka, samych sukcesów w życiu i dużo miłości, bo zasługujesz na to, na tę miłość jak nikt. A ja dołączam piosenkę, którą uwielbiam, Ten CC. Zespół tak się nazywa, Dread Dog Holiday. Takie trochę reggae będzie, nawet nie trochę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I Basieńka nam coś nagrała. Posłuchajmy.
2: Dzień dobry. Na imię mam Grażyna, dzwonię z Gdańska. Chcę przekazać od całej rodziny, kochanej siostrze Alicji, ma imieniny, wszystkiego najlepszego. Zdrowia przede wszystkim, pogody ducha, szczęścia. Wszystkiego, wszystkiego kochanej Ali życzymy. Siostry, bracia, rodzina cała. Dziękuję, do widzenia.
1: No to Alicje mają szczęśliwy okres. Kolejna Alicja z życzeniami od siostry. No bardzo prosimy, dziękujemy bardzo i pozdrawiamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
7: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek 1,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
11: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
10: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
12: Sali się nie poddają.
13: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
10: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
14: Ogień zszedł z boczem góry.
10: Awatar, ogień i popiół.
13: Stajemy do walki!
10: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Została ostatnia reklama.
16: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: The diddly diddly diddly dum. Boop boop doop.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Tu pięknie, córka dla taty. Najdroższy tato, w dniu twoich 81. urodzin pragnę z całego serca podziękować ci za wszystko, czym mnie obdarzyłeś przez całe życie. Za twoją miłość, troskę, cierpliwość, mądrość. Za to, że zawsze mogłam czuć się bezpieczna, wiedząc, że jesteś obok. Niech los obdarza cię jeszcze wieloma szczęśliwymi chwilami. Niech zdrowie ci dopisuje, serce pozostaje pełne pogody ducha. Kochany tato, życzę ci, abyś każdego dnia czuł, jak wielkim jesteś skarbem dla naszej rodziny. Dziękuję, że jesteś. Twoja córka Agnieszka. No jakże ładnie to napisała. Ładnie napisałaś, Agniesiu. Krzysztof Krawczyk teraz. Leparostatek. Ładnie? Sympatycznie.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz z mojego maila życzenia. Witam serdecznie, panie Robercie. Z tej strony Konrad i Wioletta. Świętujemy dzisiaj 11. rocznicę stalową. Bardzo proszę o przeczytanie moich życzeń dla żony. Moja najdroższa, dziękuję ci za 11 lat wspólnych chwil, uśmiechów, zrozumienia. Z tobą życie jest piękniejsze, a każdy dzień to wspaniały rozdział naszej historii. Kocham cię całym sercem, Konrad. No, ładnie, prosto z serca, po 11 latach. Brawo, stalowa miłość. Ach, jak to zabrzmiało.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
0: Radio Pogoda, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda, świat jest piękny.
0: Zacznij wakacyjną przygodę razem z nami. Wakacyjna ramówka Radia Pogoda startuje już od poniedziałku.
2: Autopromocja. Reklama.
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca. Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
10: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
9: Gatta, to od niej zaczyna się lato.
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
15: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić. Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
16: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli.

0: wychodzisz i oszczędzasz.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: Została ostatnia reklama.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
1: Reklama.

0: nie dla mnie już przy wannie odkręcasz kran.
1: Miłość, gdy mija to, co z niej masz. Ziemia niż...
2: Autopromocja.
3: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
4: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda, specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
5: No oczywiście.
3: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez

0: lat. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dostaniesz coś za świadectwo?
3: No raczej, rabat od Media Expert.
2: Wow, też chcę!
3: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
2: Mega!
4: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie.
7: Komar. Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Reklama.
11: No to za nami pierwsza połóweczka, przed nami druga połowa sobotniego koncertu życzeń. Najpierw standardowo wiadomości i prognoza pogody.
12: Ukraina prowadzi operację skłonienia Rosji do zakończenia wojny. Wzrosły ceny maksymalne dla wszystkich rodzajów paliw. Upał nie ostrasza amatorów wody i gór. Należy szczególnie ostrożnie odpoczywać w tych dniach ze względu na upały.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
12: Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraina rozpoczęła 40-dniową operację, która ma skłonić Rosję do zakończenia wojny. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował właśnie o uderzeniu w zakład Titan Barikady w Wołgogradzie. To według Zełenskiego kluczowy element kompleksu zbrojeniowego Rosji. Atak skutkował pożarem na terenie przedsiębiorstwa. Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie. Iran poinformował o odwetowych atakach na cele powiązane z siłami USA. To odpowiedź na amerykańskie naloty na irańskie składy rakiet, dronów i stacje radarowe. Do eskalacji doszło mimo obowiązującego zawieszenia broni między obu państwami. Ruszyły wakacje, a wraz z nimi wakacyjne wyjazdy. Dziś tankowanie na stacjach droższe niż w ostatnich dniach. Wzrosły ceny maksymalne dla wszystkich rodzajów paliw w porównaniu z piątkiem do poniedziałku włącznie. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 2 grosze, benzyny 98 6,70, a za diesla płacimy dziś maksymalnie 6,17. Policja apeluje o czujność nad wodą. Minionej doby w Polsce utonęły 2 osoby. Bilans ofiar kąpieli wodnych rośnie. Od 1 czerwca utonęły już 34 osoby. Woda przyciąga tłumy szukających ochłody. W trakcie zapowiadanych na dziś i jutro upałów z racji rozpoczynających się wakacji nie brakuje też chętnych na wycieczki w góry. Do takiej wyprawy, gdy termometry wskazują ponad 30 stopni, należy się szczególnie dobrze przygotować i zabrać wodę, ale ważna jest jej jakość. Mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
13: Pamiętajmy o tym, że musimy wziąć wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm, żeby taka wycieczka nie skończyła się odwodnieniem, no bo to niestety skutki takiego czegoś mogą być tragiczne.
12: Przy takich upałach można zabezpieczyć się w tabletki elektrolitowe, które wystarczy rozpuścić w małej ilości wody, bądź specjalne napoje izotoniczne w formie proszku. Jeśli już ktoś wybiera się w góry, to najlepiej wcześniej rano lub odłożyć wycieczkę na chłodniejszy dzień.

0: Pogoda.
1: Upalna sobota. Dziś w całym kraju bardzo dużo słońca, w Tatrach tylko trochę więcej chmur i tam możliwe słabe opady deszczu. Ale na termometrach dziś wszędzie bardzo wysokie temperatury. Do 31 stopni na Podlasiu, do 35 w centrum, do 38 lokalnie na zachodzie. Nad morzem i na Podhalu do 28.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzisiaj, proszę Państwa, na życzenia imieninowe, bo nie podawałem jeszcze, czekają Władysław, Maria, Jan. Właściwie codziennie mógłbym Maria i Jan wymieniać, prawda? Jeszcze Joanna, Teresa oraz Marylka. I wystarczy wejść na Radio Pogoda, żeby ich o tym powiadomić i coś miłego im wysłać, albo można poprzez mojego maila zrobić to samo, robert@radiopogoda.pl, albo może się nagrać na sekretarkę pod numerem 22 444 4004. A teraz dookoła kipi lato, zaśpiewa Anna German.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz będę dzwonił do Olgi, czyli siostry Kingi.
2: Halo?
1: Pani Olgo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Skąd? Z życzeniami od siostry twojej Kingi. Zaskoczona?
2: Tak.
1: A kiedy miałaś urodzinki, powiedz, były?
2: 21 czerwca.
1: A, no, ta ładna data. A, pięknie było. No to słuchaj, no nie szkodzi, że było. Olgusiu, mówi, pisze twoja Kinga. Najdroższa siostrzyczko, z okazji twoich urodzin życzę ci wszystkiego, co najlepsze, żebyś każdego dnia była uśmiechnięta, nie traciła nigdy dobrego humoru. Taka zaskoczona byłaś, taka smutna. To gdzie,
2: nie,
1: jak mam łączyć to z dobrym humorem? Życzę ci, żebyś nigdy nie traciła dobrego humoru, zdrówka, dobrego samopoczucia, samych radiowo-pogodnych dni. No i widzisz, dlatego Radio Pogoda do ciebie dzwoni.
2: Dziękuję bardzo.
1: Zaskoczona jesteś.
2: Tak, tak.
1: Nie powiedziała ci nic, siostra, a iż?
2: No nie, nic nie powiedziała.
1: Tajemnice siostrzane miałyście zawsze?
2: No, czasami się zdarzało.
1: Nie gadałyście, nie opowiadałyście sobie o chłopakach nigdy wieczorem?
2: No, opowiadałyśmy, no. Ale niektóre rzeczy muszą być w tajemnicy, nie?
1: Takie, że Janowski zadzwoni z Radia Pogoda na przykład.
2: Tak.
1: No lepiej, bo to przynajmniej niespodzianka wyszła. Jakaś taka. No jak były, jak urodzinki? Już nie pytam się, które? 18, nie?
2: No, jak zawsze.
1: No jak zawsze, już teraz będziesz miała zawsze 18, Olga. Pozdrawiam cię serdecznie, trzymaj się, ucałuj kogo tam chcesz wokół siebie, bo jakiś męski głos był to może bliski twemu sercu obok.
2: Nie, to tata akurat.
1: A, tatuś. O, to
2: tak.
1: Dziś jest szczególny dzień.
2: Tak.
1: Pozdrów tatusia, my was serdecznie też pozdrawiamy wszystkich.
2: Dziękuję
1: całą waszą
2: bardzo
1: rodzinkę.
2: I również wszystkich pozdrawiam.
1: Pochwal się teraz, kto dzwonił i co mówiłem. Pa.
2: Do widzenia.
1: Do widzenia. No to co, Rena Rolska, Come Prima. Jeszcze taka piosenka będzie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: przecież ja wierzę jednak w to.
1: Gdy przyjdziesz, nie odejdziesz, ja wierzę jednak w to.
2: Życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: No to Basieńka, słuchamy, co tam się nagrało.
4: Dzień dobry, Radio Pogoda, a szczególnie dzisiaj chciałabym dzień dobry powiedzieć panu Robertowi Janowskiemu. Panie Robercie, chciałabym za pana pośrednictwem złożyć życzenia na bieżąco moim koleżankom Bożenom, które świętują swoje imieniny w Bożenkowie koło Bydgoszczy. Jest ich tam chyba 50. Chciałabym za pana pośrednictwem życzyć im samych serdeczności i dużo zdrowia i niechaj się dobrze bawią. Te życzenia od Sosny, a chciałabym złożyć na ręce bardzo operatywnej Bożeny o pseudonimie Bojówka. One na pewno by się ucieszyły, ja byłabym wdzięczna. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam i przytulam wszystkich w Radiu Pogoda i wszystkie moje Bożeny. Kłaniam się, do widzenia.
3: No to dziękuję bardzo. W Bożenkowie dzisiaj nieźle, niezła zadyma. 50 Bożenek świętuje w Bożenkowie. A na czele stoi Bożenka, co ma ksywkę Bojówka. To nie wiem, czy bym chciał tam pojechać. Nie, chciałbym, byśmy się pobawili razem. Tym bardziej, że koło Bydgoszczy, no to bliskie memu sercu miejsce. No to tak się bawi, Bożenkowo. Wszystkiego najlepszego dla was.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powraca.
2: Już od poniedziałku startuje 10. edycja.
3: Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc.
2: Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
4: Miałem bardzo przyzwoity pokój, cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Cool, hot, hot, cool.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też, to poprosimy.
8: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Julii dzwonimy. Od Juliana.
2: Tak, słucham.
1: Dzień dobry, pani Julio.
2: Tak.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Mam życzenia dla ciebie, Julka.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Od kogoś, kto cię kocha.
2: Naprawdę.
1: No, Boże. Ale masz super, co?
2: No bardzo, bardzo.
1: Ale czujesz to, nie? Że cię kocha?
2: No bardzo czuję, bardzo.
1: Jezu, a od ilu lat on już cię tak kocha?
2: Od ilu lat? No nie wiem, trzeba by go spytać pewnie.
1: Ile się znacie, Julka? Od pierwszego wejrzenia to była miłość, mówię ci.
2: No, tak mi się wydaje, no.
1: A kiedy
2: no,
1: wasze...
2: Tak to... będzie jakieś, no tak, ponad 7 lat, no.
1: Ładnie, się szczęśliwa siódemka.
2: Zależy od skąd liczyć.
1: I on, ten co cię kocha, pisze tak: kochanie, bardzo cię cenię. Zaczął jak Mickiewicz, ale dobra. Chciałbym dzisiaj wyrazić moją wdzięczność. Jesteś światłem mojego życia, źródłem niekończącej się radości. Twoja miłość jest darem, który pielęgnuje każdego dnia. Dziękuję ci za wszystko, co dla nas robisz i za to, kim jesteś. I kocham cię bardziej niż słowa mogą wyrazić. Julian.
2: Publicznie się wstydzę wzruszać.
1: Ale gdzie publicznie? Ze mną rozmawiam, ze mną gadasz, Julka. Jesteśmy bardzo kameralna rozmowa intymna między dwoma osobami. No.
2: Jestem, ja zawsze się tak wzruszam po cichu, ale no, ciężko mi nie wyrazić tutaj jednak.
1: A to jest nerwowy śmiech, co, Julia, trochę?
2: Tak.
1: Nerwowy,
2: tak.
1: Wiem.
2: Tak, nerwowy. No. Odwzajemniam miłość największą, jaką tylko potrafię odwzajemnić. Bardzo jestem wzruszona i zaskoczona też, ale wzruszona i nie wiem, co powiedzieć.
1: Nic nie musisz powiedzieć. Pozdrawiamy was serdecznie, Julia.
2: Dziękuję.
1: Trzymajcie
2: bardzo.
1: Się cieplutko, papa.
2: Dziękuję.
1: I dołączam piosenkę Ben E. King z Spanish Harlem.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz kolejna wiadomość z mojego maila. Cześć, mam na imię Max i niedługo będę miał 12 lat. Tematem tego maila są życzenia, lecz nie są one o mnie. Życzę wszystkim najlepszego, zdrowia i szczęścia w życiu, miłości, znajomych i znajomości swych ulubionych rzeczy. O, dobre. Umiejętności szybkiego przyswajania edukacji i wszystkiego dobrego, o co poprosicie. Ogólnie pozdrowienia dla mojej rodziny. Dziękuję i życzę dobrego dnia. Maksymilian. Bo kto inny? Ale czad. Ale raz garnięty. Maksio, co? Pozdrawiamy cię, Max. Dziękuję bardzo. Fajne. Fajnie napisałeś o tym spełnianiu się. I za chwilkę, proszę państwa, będziemy kontynuować.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
4: Gdy już mnie znuży śródmieścia gmach.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl.

0: Zatrzyć nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro. W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
6: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworne na ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
11: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
10: No sam zobacz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
13: Została ostatnia reklama.
14: Widzę, że Hanie coś gryzie.
15: Komar. Zaraz część posmarujemy.
14: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
15: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
16: Już nie swędzi.
17: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Reklama.
19: Oszukiwałeś mnie, dręczyłeś mnie. Na każdą prośbę mam odpowiedź. Miałeś jedną, nie. Może

bo już nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć, precz. Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć.

0: Ty wiesz, że ja.
1: Witam Państwa, Krzysztof Ibisz, bardzo pogodny, tak jak Państwo. Pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Pogoda.

0: nieco jasno. Może kiedyś powrócę jeszcze tam.
1: Radio Pogoda.

0: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
1: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: Ach, to tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
6: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
7: Została ostatnia reklama.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Reklama.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
12: Godzina 13, już ostatnia naszego sobotniego spotkania. Posłuchamy najpierw wiadomości, co? Posłuchamy. I prognozy pogody też posłuchamy.
13: Miliony Europejczyków doświadczą dziś bardzo wysokich temperatur. Powiemy też o efektach konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Przed nowym młodzieżowym trendem w internecie przestrzega Kids Alert.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis. Temperatury powyżej 35 stopni doświadczą dziś co najmniej 193 miliony osób w Europie. Agencja AFP wyliczyła, że do takich ekstremalnych doświadczeń doprowadzi fala upałów przesuwająca się na północny wschód Europy. Fala upałów już w Polsce jest. Cały kraj objęty jest dziś ostrzeżeniami. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obowiązują w regionach północnych i na krańcach południowych. Pozostała część Polski jest objęta najwyższymi ostrzeżeniami. Trzeciego stopnia. Najwyższe temperatury prognozowane są jutro. Termometry mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. Po śmierci pacjenta, który na szpitalny SOR trafił ze zwichniętym barkiem, prokuratura powoła zespół biegłych, którzy ocenią prawidłowość działań personelu szpitala w Radomiu. Pacjent ostatecznie zmarł po miesiącu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Kluczowe dla śledztwa będzie ustalenie, czy w mazowieckim szpitalu specjalistycznym nie doszło do poważnych uchybień w opiece. Zakończyła się konferencja o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Podpisano niemal 200 porozumień o wartości 10 miliardów euro, w tym 15 między Polską a Ukrainą. Dyrektor Aspen Institute Bartłomiej Kot, jeden z uczestników wydarzenia, mówi o wpływie konfliktu dyplomatycznego między Warszawą a Kijowem na rozmowy w Trójmieście. Jego zdaniem w wielu przypadkach był to temat tabu.
14: Biznes i przedstawiciele biznesu są dużo bardziej po prostu pragmatyczni od polityków, którymi rządzi na pewno nastrój elektoratu. I ten wątek oczywiście przejawiał trochę jako taki bardziej wątek tabu, to znaczy nikt na poważnie, otwarcie nie chciał o tym rozmawiać.
13: Jednym z sukcesów konferencji w Gdańsku, zdaniem Bartłomieja Kota, jest list intencyjny czterech największych polskich grup energetycznych o skoordynowanej odbudowie i modernizacji zniszczonej infrastruktury energetycznej Ukrainy. Ruszyły wakacje, ale dla rodziców to czas nowych wyzwań. Eksperci radzą, by rodzice nie brali urlopu od wychowania i by byli czujni. Pedagodzy i psycholodzy skupieni wokół inicjatywy Kids Alert przestrzegają przed nowym trendem w internecie, który może kończyć się tragedią. Dzieci rozpędzają karuzele na placach zabaw za pomocą hulajnóg elektrycznych. Kids Alert ostrzega, że zabawa prowadzi do ciężkich urazów głowy i kręgosłupa. Ratownicy medyczni mówią o rosnącej liczbie przypadków, gdy nastolatkowie wymagają interwencji medycznej po takiej aktywności.

0: Pogoda.
1: Żar leje się z nieba. Dziś bardzo słonecznie, tylko w Tatrach trochę chmur i tam możliwe jeszcze dziś przelotne opady deszczu. Na termometrach dziś do 31 stopni na Podlasiu, do 35 w centrum, do 38 lokalnie na zachodzie, nad morzem i na Podhalu chłodniej, ale i tam do 28.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, na koniec, jeszcze podpowiem, co można dzisiaj świętować. Jest dzisiaj na przykład, to dla dzieci, Światowy Dzień Smerfa. Chyba nie ma smerfów, nie? Na dobranoc. Chyba już nie ma. Potem jest Międzynarodowy Dzień Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ale też jest Dzień Szwagra. O, napijemy się. Zawsze się pije ze szwagrem, nie? Tylko szwagier przyjeżdża na święta. Tylko raz w roku. No to dzisiaj po prostu tylko do niego zadzwonię. Zachęcam Państwa do składania szwagrom życzeń pod naszym numerem radiowym 22 444 4004. Albo dla jakiegoś szwagra może coś fajnego napisać na mojego maila robert@radiopogoda.pl. A teraz zagramy Alibabki. Kwiaty jednej nocy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pana Jana lub do pani Henryki. Wszystko jedno, kto odbierze od Karola, to będzie teraz.
2: Słucham.
1: Dzień dobry, pani Henryko.
2: Słucham.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń. Mam życzenia dla państwa od Karolka z okazji waszej 50.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję.
1: Moi kochani rodzice, 50 lat wspólnego życia to piękny dowód na to, że prawdziwa miłość, cierpliwość, wzajemny szacunek potrafią przetrwać każdą próbę czasu. Chciałem wam podziękować za to, że stworzyliście dom pełen ciepła, bezpieczeństwa i miłości. Jesteście dla mnie najpiękniejszym wzorem do naśladowania. Z okazji tych złotych godów życzę wam kolejnych lat w zdrowiu, niesłabnącej radości z każdego wspólnego dnia oraz dużo spokoju. Wasz synek Karolek, jak ładnie.
2: Dziękuję, dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego państwu życzymy. Proszę pozdrowić pana Jana.
2: Dziękuję.
1: I Karolka, waszego syna.
2: Dziękuję.
1: Miłego dnia.
2: Bardzo. Dziękuję. I ja również wam wszystkim życzę w całej tej. Słucham waszego programu.
1: O, się cieszę.
2: Ja tak zwane, ja się urodziłam już. Ja u mnie... Teraz weszłam dopiero, a już radio gra. Nie ma to, żeby radio nie grało.
1: A nie dość, że gra, to jeszcze dzwoni. Pani Henryko.
2: To ja się bardzo cieszę, że
1: wreszcie ktoś do ciebie zadzwonił z radia. Karol wiedział, jaką ci niespodziankę zrobić.
2: Nie, bo tak nieraz żartuję, mówię, wy te dzieci jesteście, abyście mogli mi przez pana Roberta coś mi przysłać, nie?
1: A widzisz, no i przysłali.
2: Jednak tak długo czekali, aż się zdecydowali.
1: No, ale okazja też fajna.
2: No to ja bardzo dziękuję.
1: Pozdrawiamy pani Heniu serdecznie.
2: Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia. No to złote obrączki, no jak 50 lat wspólnego pożycia, no to złote obrączki. Krystyna Giżowska.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz Basia, coś się nagrało, bo widzę, że mruga na czerwono.
2: Panie, szanowny panie Robercie, bardzo proszę przekazać życzenia mojej kochanej siostrze Ewie z okazji urodzin, 80. urodzin. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia wszystkich marzeń. Do życzeń dołączają się Marek z żoną Chęciną, Ania z Kanady z Nikolasem, siostra Bogusia, Tomek z żoną i z dziećmi. To jeszcze raz wszystkiego najlepszego, Ewuniu. Dziękuję.
1: To się porozrzucaliście po świecie. W Kanadzie nawet rodzinka jest. Ale pięknie wszystko. Pan się przygotował, wszystkich pan wymienił elegancko. Pozdrawiamy serdecznie i też składamy życzenia.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.

0: w super cenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Została ostatnia reklama.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Reklama.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda.
1: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłoni.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróżby.

zielone gramy. Chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim swoje.

0: życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I telefon do pani Wandy, właściwie do cioci Wandy.
2: Słucham?
1: Pani Wandeczko.
2: Tak, słucham.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda.
2: Dzień dobry. Cieszę się, bardzo mi miło. Ja wiedziałem,
1: że jak tylko ma napisane, że jak dzwoni do jakiejś Wandy, to od razu będzie uśmiech od ucha do ucha.
2: Dziękuję bardzo. I słucham?
1: Ale jaka ty młoda jesteś, Wandeczko.
2: No, osiemnastka kolejna.
1: No tak, bo to Diana, twoja bratanicka.
2: Ukochana, dziękuję jej bardzo.
1: No Janka ze swoim, on już ma męża, nie?
2: Tak, i córeczkę.
1: A, widzisz, a ile mają lat? Ile ma lat?
2: Już to po 20 ileś tam, 27. To już tacy młodzi też nie są.
1: No tak, ale za twoich czasów, nie tam, lat, za naszych czasów to dziewczyny młodsze były, nie?
2: Tak, oczywiście, przecież ja też chodziłam za mąż, miałam 23.
1: 23 i to już tak byłaś prawie stara panna.
2: No
1: to słuchaj, kochana ciociu Wando, pisze Diana.
2: Tak.
1: Z okazji twoich 18 urodzin, dobra, składamy ci najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrówka, pogody ducha, spokoju, radości na każdy dzień. Niech otaczają ci życzliwi ludzie, miłość najbliższych cię otacza oraz wiele powodów do uśmiechu ci życzymy. Życzę ci spełnienia marzeń, tych najskrytszych oraz wielu pięknych chwil, które będą napełniać twoje serce szczęściem. Niech każdy kolejny dzień przynosi ci dobre samopoczucie, energię, satysfakcję z życia, a rodzinne spotkania niech będą źródłem ciepła, dumy, wzruszeń. 100 lat ciociu Wando, w zdrowiu, szczęściu i miłości życzy Diana.
2: Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło słyszeć takie życzenia i panu też bardzo dziękuję. Słucham Radia Pogoda zawsze.
1: No,
2: a jak pan ma tutaj ten, to bardzo mi też przyjemnie i miło. I bardzo dziękuję za życzenia.
1: Całuję was, Wandeczko.
2: Dziękuję bardzo.
1: Pa,
2: dziękuję,
1: kochana,
2: ja
1: pa.
2: Również. Dziękuję i pozdrawiam całe radio.
1: A kto tam z bloku mówi, jak za facet?
2: Obok mąż, bo my jedziemy nad morza, wracamy. Mąż kieruje samochodem.
1: A, kieruje. Dobrze, że ty rozmawiasz, a nie on.
2: No właśnie.
1: Dobra, wszystko mu opowiedz teraz.
2: Dobrze.
1: Pa.
2: Pa, dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: Do widzenia. Surfing USA. No to posurfujmy. Beach Boys.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I koniec, proszę Państwa. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Jutro oczywiście też w gotowości. Zapraszam na 10 do 14, a za chwilkę po 14 nasze sympatyczne Świnki Czy, czyli Wojtek Pijanowski, Krzysio Szewczyk i Władek Świętaski. Ostatni odcinek to będzie przed wakacjami, a my mamy jutro przed wakacjami ostatni. Także dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia jutro. Robert Janowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
0: Profesjonalizm, najwyższe kompetencje i dystans, czyli Świnki 3 w Radiu Pogoda.
3: Przygotowałem zagadkę. Już się boją, widzę.
4: Nie, ja się boję, bo ma być krwawa.
3: Nie, to oko, a ja mam jeszcze inną zagadkę.
0: Pijanowski, Szewczyk i Ziętarski. Już dziś od 14 tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
9: Danie tutaj jest Stokrotka.
11: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
12: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
13: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
14: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
15: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
16: Już nie swędzi.
17: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
19: Skoda.
20: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
21: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Została

0: Ostatnia reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.

0: razem, dziś na razie nie. Dzisiaj głowa jest pod gazem.
1: Autopromocja.
2: Radio Pogoda, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda, świat jest piękny.
2: Zacznij wakacyjną przygodę razem z nami. Wakacyjna ramówka Radia Pogoda startuje już od poniedziałku.
1: Autopromocja. Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
8: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
9: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
2: Została ostatnia reklama.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie.
11: Komar. Zaraz część posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.
16: Dzień dobry Państwu. Za chwilę godzina 14, potem nie będą wiadomości o 14, potem prognoza pogody, a dopiero potem będą świnki. O. I to świnki raz, dwa, trzy.
17: Obława za nożownikiem zakończona, mężczyzna zaatakował własną rodzinę. Wypadki i korki na drogach prowadzących nad morze. Dziś siatkarskie starcie Polski i Niemiec. Stawką jest finał.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
17: Agnieszka Trojanowska, BIS. Policja zatrzymała nożownika, który ranił dziś mężczyznę w Łękawicy w powiecie wadowickim. Do ataku doszło podczas rodzinnej awantury. Nożownik uciekł do lasu, a policja wszczęła alarm i zaangażowała wielkie siły. Mężczyznę poszukiwali mundurowi z psami tropiącymi z powietrza. Teren przeczesywały drony i załoga policyjnego śmigłowca. To właśnie ona jako pierwsza wypatrzyła mężczyznę, mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
18: Gdy namierzyli tego mężczyznę w masywie leśnym, podali informacje bezpośrednio do funkcjonariuszy, którzy przeczesywali lasy na ziemi.
17: A ci dokonali zatrzymania. Jeszcze dziś mężczyzna ma zostać przesłuchany. 48-latek jest ranny, dlatego póki co trafił pod opiekę lekarzy. Około 16 kilometrów ma zator na autostradzie A6 w kierunku Świnoujścia, informuje Generalna Dyrekcja Dróg. To dlatego, że Polacy ruszyli dziś gremialnie nad morze. Na drogach prowadzących na północ Polski doszło też do kilku kolizji. Między innymi po wypadku na S3 zamknięta jest jezdnia w kierunku Szczecina. Wyznaczono objazd. Dwóch żołnierzy jest rannych w wypadku wojskowej ciężarówki, która uderzyła w przydrożne drzewo w Warmińsko-Mazurskim. Przed południem na lokalnej drodze koło Dobrego Miasta między Jesionowem a Orzechowym ciężarówką podróżowało dwóch żołnierzy. Obaj zostali zabrani do szpitala. Polsko-niemiecki pojedynek czeka kibiców na siatkarskim parkiecie w Gliwicach w Lidze Narodów. Biało-czerwoni przystąpią do swojego 7. pojedynku w tym sezonie. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia mają na koncie 4 zwycięstwa i 2 porażki i na razie są pod kreską. Zajmują 8. miejsce, ostatnie, które nie daje awansu do decydującej fazy rozgrywek. Niemcy wygrali połowę dotychczasowych spotkań, ale mają też swoje problemy, o czym mówi asystent trenera reprezentacji Polski Marcin Nowakowski.
19: Największym brakiem
14: brakiem w tej chwili jest brak rozgrywającego, pierwszego, Tilego z Olsztyna. Natomiast jest to zespół bardzo dobrze przyjmujący.
17: Każde zwycięstwo jest na wagę złota, jeśli chcemy zapewnić sobie miejsce w turnieju finałowym. Początek meczu o 17:00.

0: Pogoda.
1: Najcieplej dziś lokalnie na zachodzie, tam do 38 stopni, w centrum do 35, na Podlasiu do 31, najchłodniej nad morzem i na Podhalu, ale i tam do 28 stopni. Bardzo dużo słońca w całym kraju, jedynie w Tatrach mogą pojawiać się pojedyncze chmury, z których może jeszcze przelotnie padać deszcz.

0: Sport, muzyka oraz gry to my.
1: Dzień dobry Państwu.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Proszę Państwa, tak naprawdę to nas tutaj właściwie już nie ma.
2: Jedną nogą jesteśmy na wakacjach.
1: Tak, tak, już spakowani, już przygotowani do wakacji.
2: Odcinek 101 dzisiaj, panowie.
3: O rany!
2: To jest taka fajna liczba, wiesz, ją od tyłu można...
3: Czyli jest taka sama.
1: Tyle samo znaczy?
2: Tak.
1: O wakacjach trochę właśnie porozmawiamy dzisiaj.
2: Myślę, że tak.
1: Ale zagramy na początku taką bardzo żywą piosenkę, która ma 60 lat dokładnie.
3: I patrz, dlatego popukałeś mnie w rękę, tak?
1: Tak, bo ja mam 60 chciałem się lat. Rozbudzić, żebyś na pewno razem z nami ją zaśpiewał, bo 60 lat temu została nagrana, jak powiedziałem, na pewno ją znacie, bo już byliście starszymi facetami.
2: No co się cieszysz, tak, a ty młodzieńcze.
1: Dave D, Don't Break Me Can Teach, Bandit.
3: Bo, a co dużo od nas wymaga. Bandit.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty: bądź mądra i posłuszna.

Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny, wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących. Kaczu

0: Jacka oraz gry to my.
1: Będą zmiany dzisiaj w programie. Nie będzie zadania dla państwa związanego z limerykiem, dlatego że my jedziemy na wakacje i nie będzie.
2: I co będziemy państwu zawracać głowę?
1: Tak, to jest po pierwsze. Po drugie, ale będzie oko.
2: Ale właśnie widzę.
1: Telefon oczywiście do znajomego z Krzysia kalendarz. Będzie dobra muzyka na pewno, jak znam życie, to Krzysiek coś takiego przygotował, że ho, ho. No a co z Włodkiem, to nie, za niego nie odpowiadam.
2: Nikt za mnie nie odpowiada, pani kierowniczka, tylko czasami mnie jakoś konfunduje.
3: A generalnie gdzie na wakacje to zabieracie ze sobą własny catering?
1: No oczywiście. A wiesz co, Krzysiu, kupiłem ostatnio kaszkawał.
2: Państwo nie wiedzą, to słynna historia w takim programie Jarmark to kiedyś był i tam był kaszkawał. Krzysiek jadł cały czas kaszkawał.
1: Tak.
3: A propos jedzenia to za chwilę.
0: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
4: Świnki trzy w Radiu Pogoda.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Proszę Państwa, z jedzeniem, mówicie, ja na przykład zdradzę Wam, dlaczego lubię jeździć tam, gdzie mi dają jeść. Nie lubię sobie sam robić i wiecie dlaczego?
2: Bo nie umiesz.
1: Nie, no właśnie, ale proszę, ale nie tylko, jest pewna idea. Ja ją odczytałem kiedyś w internecie. Uwaga, przeczytam. Jedzenie smakuje lepiej, gdy robi je ktoś inny. Jedno z badań opublikowanych w czasopiśmie Science, poważnym, wykazało, że kiedy przyrządzasz sobie posiłek, jesteś wokół niego tak długo, że nie czujesz się tak dobrze jak ktoś, kto inny przyrządza ci jedzenie. I wtedy osobowość tego innego przenosi w postaci jedzenia się na ciebie.
2: Wiesz co, Krzysiek ma inny patent na to.
1: No.
2: Jak jesteśmy gdzieś w restauracji i coś ja zamawiam, on mówi, że on nie jest głodny, na przykład. Potem przynoszą mi, powiedzmy, schabowego. Co Krzysiu robi? Bierze widelec, nóż, ciach pół mojego kotleta i już ma.
1: I co ma?
2: Pół kotleta.
3: Ale nie płacę, bo ja nie zamawiałem.
1: Aha.
2: Widzisz, taki patent.
4: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
0: Świnki trzy w Radiu Pogoda.
5: Autopromocja.
6: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powraca.
7: Już od poniedziałku startuje 10. edycja.
8: Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc.
7: Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
9: Miałem bardzo przyzwoity pokój, cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Cool, hot, hot, cool.
7: Szczegóły na radiopogoda.pl.
5: Autopromocja.
10: Nie

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Myśmy już wspominali w naszym programie o tym, że różne narody różnie jadają.
2: No jasne.
1: Na przykład Azjaci, konkretnie Koreańczycy, jadą głośno. I to bardzo głośno.
3: Mleskają.
1: Tak, tak. I była kiedyś taka sytuacja, ale to było tutaj, u nas w kraju, że taka rodzina nowobogackich...
2: Koreańczyków?
1: Nie, Polaków. Została okradziona.
2: Przez Koreańczyków?
1: Nie, przeszkadzaj. Przyjechali policjanci.
2: Koreańczycy?
1: I pytają, co zginęło? No więc ukradziono nam telewizor, ukradziono żonie futro, telefon, ukradziono sztuczce. No ale, a gdzie wy byliście wtedy? No, my byliśmy w domu. I nie słyszeliście, że ktoś wszedł i was okradł?
2: Grasują tutaj.
1: Nie. Byliśmy w kuchni, jedliśmy zupę.
3: A bo tak śrubali, tak?
1: No właśnie.
2: Ale nie Koreańczycy, wiesz?
3: Ale nieważne, panie. A jednocześnie jedli rękami może?
1: Może tak.
3: Też głośno. Dawaj, Krzysiu, jakąś piosenkę na to śrubanie.
1: To będzie bardzo piękna piosenka.
2: Smutna?
1: Wiesz, on, znaczy tak, tekstowo jest smutna, ale jej się nie słucha, jej się słucha pogodnie. To jest takie wspomnienie, Bobby Goldsboro wspomina swoją ukochaną. O tym śpiewa, że pewnego dnia nie było jego w domu, gdy była tam ona sama. Wtedy zjawiły się anioły. No i teraz wszystko, co ma, to wspomnienie.

0: byłem ratownikiem, wyobraźcie sobie.
1: O, ale wodnym?
0: Tak.
1: O, to no umiesz pływać?
0: Wyobraź sobie.
1: O kurczę, taki duży?
0: No. I byłem nad jeziorem Drawsko, z namiotem przyjechałem tam, jak trzeba, wszystko. Pierwszego wieczoru rozłożyłem namiot, wyjąłem wszystkie ciuchy, powiesiłem na tych sznurkach, żeby było porządek, żeby był. I jak przyszła burza, to mi ten cały namiot ze wszystkim no do jeziora jest, wszystko spłynęło. I miałem zajęcie następnego dnia, musiałem to wszystko suszyć i tak dalej, i tak dalej.
2: Ale myśmy się wtedy nie poznali, bo ja też byłem ratownikiem i też niedaleko.
1: I on mieszkał w tym jeziorze?
2: Nie. Ja byłem w Podczelu.
0: Podczelu. Nie wiem, gdzie jest Podczel, bo wiem, gdzie jest
2: Podczela. Jest koło brzegu.
0: Aha.
2: Ale tam, pamiętam, że jak już tam nas kilku było, zachodziło słońce, zamykaliśmy plażę, że tak powiem, czerwak, i płynęliśmy w morze. I zabawą dla tych, którzy byli na plaży, Czasowiczów, było podglądanie nas. Czyli czy zobaczą nas na fali, a myśmy tak daleko płynęli, że w pewnym momencie fale przykrywały nas.
0: A i oni czekali, że wy nie wypłyniecie, bo was nie będzie miał kto ratować.
2: Tak, zakładali się w ogóle. Ale potem dopływaliśmy, przeliczyli nas i następnego dnia byliśmy wszyscy na plaży.
1: Nikt nie utonął?
0: No bo jak oni byli ratownikami, to nie. Za mojej kadencji, jak ja byłem ratownikiem, to też nikt nie był.
1: A, no dawaj, to ja idę się kąpać.
2: Chyba do wanny.
1: No, dobra.
3: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
4: Świnki trzy
3: w Radiu Pogoda.
5: Reklama. Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
9: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2 opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Kto zwalcza ból?
12: Wundary!
11: Kto?
12: Voltaren!
13: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Castorama!
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
15: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
18: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy.

0: jutra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka.
0: Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
0: Reklama.
5: Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.
6: Dłonio grzeje dubel, tówkę wezmę, wyjdę i bubu. Pozamieniam na gotówkę obywateli dwóch.

0: ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
1: Proszę. Jak wysąć się dzban, to jeszcze rymka czmazia dzbanem w łeb. Karczmarzą w łą zaś popieś się łasą na pieszczotle.
0: Jego pustym dzbanem w łeb.

0: Proszę Państwa, czas na inspektora Oko. Tym razem inspektor chyba był w górach czy gdzieś.
1: Inspektor Oko na tropie.
2: Tym razem inspektor Oko spędzał zimowy urlop w górach. Śniegu napadało, więc szalał na stokach, a narciarzem był znamieni. Pewnego dnia, gdy wrócił do hotelu po całodniowym szaleństwie na najtrudniejszym stoku, otrzymał telefon z wezwaniem do pensjonatu znajdującego się dość wysoko w górach. Wezwanie dotyczyło śmierci znanego malarza, którego dzieła osiągały na aukcjach rekordowe ceny. Chcąc nie chcąc, pojechał do pensjonatu bałwanek.
0: Inspektor Oko jestem.
2: Przedstawił się.
0: Co się stało?
3: Zaraz pan zobaczy. Ildefons biedny nie żyje, bo chyba nie można żyć z nożem w sercu.
2: Odezwał się postawny mężczyzna.
0: A pan, przepraszam, to kto?
2: Oko zaprezentował swój najbardziej efektowny uśmiech. Uśmiech numer 8.
3: Żelisław, marszant. Jestem, a właściwie byłem drugą połówką Ildefonsa. Taki menadżer od serca.
0: A gdzie jest Ildefons?
3: W salonie. Leży na podłodze. Niczego nie ruszałem. Natychmiast zatelefonowałem do pana. Telefon mam od Coxa.
0: A to świetne. Chodźmy.
2: Ildefons rzeczywiście leżał na podłodze z kuchennym nożem wbitym w piersi. Oko pokiwał głową i zapytał.
0: Panie Żelisławie, kto jeszcze mieszka w bałwanku?
3: Oprócz mnie, Żyuta romantyczka. Natchnienie Ildefonsa. I nasz księgowy Zdzisław.
0: A o której pan znalazł Ildefonsa w tym stanie?
3: Jakąś godzinę potem, gdy zerwała się śnieżyca.
2: Inspektor Oko postanowił przesłuchać lokatorów. Pierwszą poprosił panią Żyutę.
0: Pani Żyuto, proszę mi powiedzieć, co pani robiła pomiędzy 17 a 18?
4: Siedziałam na tarasie, czytałam Wojnę i pokój, rozważałam fatalizm historyczny, patrzyłam w niebo, podziwiałam gwiazdy, były cudowne, zupełnie jak diamenciki.
0: Rzeczywiście gwiazdy wyglądają jak diamenciki.
2: Zgodził się Oko,
0: zwłaszcza Wielka Niedźwiedzica.
4: I Gwiazda Północna.
2: Uśmiechnęła się Żyuta. Gdy do salonu wszedł księgowy Zdzisław, Oko zadał mu tylko jedno pytanie.
0: Panie Zdzisławie, ile to jest 2 razy 2?
5: Bilans zawsze musi wyjść na zero, bez względu na okoliczności.
2: Oko wiedział już, kto dźgnął nożem malarza Ildefonsa. No właśnie, kto?
1: Inspektor Oko na tropie.
0: Pod koniec programu dowiemy się, kto zamordował Ildefonsa.

0: autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
6: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: Travisto Fast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Zapraszam do stanowiska.
11: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
10: Pani Ania jest na urlopie.
11: Czyli niczego nie załatwię.
10: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
11: Uff, no i to jest zmiana.
12: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O,
1: została ostatnia reklama.
13: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
0: Volkswagen. Reklama.
14: Godzina 15, proszę państwa, wiadomości przed nami, prognoza pogody i druga część Świnek Trzech.
15: Woda niezdatna do kąpieli w trzech kąpieliskach w północnej Polsce. Obcokrajowcy są wśród ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Jeszcze dwie godziny na scenie z 24 gra Magda Cielecka. Aktorka zdecydowała się na eksperyment.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 15:00.
15: Agnieszka Trojanowska, BIS. Trzy kąpieliska w północnej Polsce są dziś zamknięte z powodu zakwitu sinic i zanieczyszczenia mikrobiologicznego. W województwie pomorskim czerwona flaga powiewa na kąpielisku Gdynia Śródmieście oraz na kąpielisku Sopot Łazienki Południowe 1. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli wprowadzony po wykryciu bakterii E. coli utrzymuje się na kąpielisku Kamp Drawa na jeziorze Żerdno. Na pozostałych kąpieliskach zarówno nad Bałtykiem, jak i nad jeziorami woda jest zdatna do kąpieli. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS. Dziś nad wodą tłumy Polaków szukających ochłody sprawdziły się zapowiedzi synoptyków. Jest naprawdę gorąco. Instytut Meteorologii oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydały ostrzeżenia na najbliższe dni przed upałem dla całego kraju. Temperatury w dzień wyniosą do 42 stopni, a w nocy do 24. Fala upałów to test dla polskiej energetyki, ale jak zapewnia prezes polskich sieci elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski, nie ma zagrożenia dla dostaw prądu. Jak tłumaczy, w czasie takiej pogody pomaga mniejsze weekendowe zużycie energii i wysoka produkcja energii z fotowoltaiki.
16: Są nawialne źródła energii i to, że mamy w ciągu dnia zawsze lekko nadwyżkę energii pochodzącą właśnie z fotowoltaiki. 27 gigawatów mocy, może to niewiele wszystkim mówi, ale to jest prawie dwa razy tyle, ile nam jest potrzebne w trakcie weekendu.
15: Szef PSE zapewnia też, że w poniedziałek w momencie powrotu do pracy i na przykład masowego włączania klimatyzatorów w biurach w całej Polsce nie powinno dojść do przeciążeń sieci. Co najmniej 44 obcokrajowców zginęło w podwójnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Wenezuelę. Wśród ofiar śmiertelnych znajdują się obywatele państw Europy, ale ofiar może być więcej, bo tylko Portugalia i Hiszpania podają, że zaginionych jest ponad 200 obywateli tych dwóch państw, którzy byli w Wenezueli w chwili kataklizmu. Trwa eksperyment teatralny The Second Woman, czyli 24-godzinny spektakl, podczas którego Magdalena Cielecka odgrywa tę samą scenę z setką mężczyzn, którzy nie są aktorami, a wyłonieni zostali w castingu. To eksperymentalne także dla aktorki doświadczenie potrwa jeszcze 2 godziny w ramach Malta Festival.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Pogoda.
2: Słonecznie dziś w całym kraju. Trochę chmur tylko w Tatrach i tam możliwe przelotne opady deszczu, których nie doświadczymy w pozostałej części kraju, a tu na termometrach do 31 stopni na Podlasiu, do 35 w centrum, do 38 na zachodzie.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop,

0: Sport, muzyka oraz gry to my.
1: My się teraz z Państwem przywitamy.
2: Serdecznie.
1: Po raz drugi.
2: Serdecznie.
1: Serdecznie, kordialnie i w ogóle sympatycznie. I za chwilę będzie się działo.
2: Co się będzie działo?
1: No, muzyka od Ciebie.
2: Będzie muzyka.
1: No iż.
2: Ale będą również opowiadania, jeszcze wrócimy do wakacji,
1: do prawda? Ja tak, mam przestrogę przedwakacyjną bardzo poważną.
3: Dobrze,
2: ale ja nie jadę.
1: Ty nie pojedziesz, nie?
2: Z tobą nie. Cry to me. Tak jest tytuł piosenki.
1: Ja mam płakać z tak. Twojego? Ty jesteś fajny facet, jesteś zdrowy, rozty wody, przystojny.
2: Ale spróbuj.
1: Ja nigdy ci tego nie zrobię, mogę cię najwyżej przytulić.
0: Były sobie świnki trzy
4: w Radiu Pogoda.

0: muzyka oraz gry to my.
1: Czas nadszedł, byśmy zadzwonili, Krzysiu.
2: Ja już tutaj szukam w swoim kalendarzu.
1: Dobrze, dobrze.
2: O, mam, tu. Dobra, zadzwonię do niego.
3: Halo? Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: No, dzień tak, dobry. Tak, podejrzewałem, że dzisiejsza nasza zabawa nie potrwa długo, bo głos tak charakterystyczny, że na pewno rozpoznają wszyscy.
4: O sobie mówisz, le?
3: Nie, nie. Mówię o naszym wspaniałym koledze, do którego dzwonimy.
4: No jasne.
5: Ale kolega, dzień dobry, powie coś?
4: Nie.
6: Dzień dobry, już mówiłem dwa razy dzień dobry, ale jeszcze chętnie powiem.
5: Ale ja chciałem usłyszeć, wczuć się w ten tembr głosu.
3: Dzisiaj nasz program taki trochę wokół wakacji. Powiedz nam, czy mógłbyś zaproponować na przykład wyjazd na wakacje do domu czasowego Czarnej Heleny. Czy tam jest fajnie?
6: Tak, rewelacyjnie jest w ogóle ten dom wypoczynkowy Czarna Helena, prowadzony przez, jak sama nazwa wskazuje, Czarną Helenę. Mhm. To jest taki dom wypoczynkowy, który przechowuje najlepsze tradycje takich PRL-owskich domów wypoczynkowych, czyli z kaowcem, zaopatrzeniowcem i tak dalej. Także to są najlepsze wakacje, jakie można sobie wymarzyć.
3: A poza tym ma tradycje fajne. Powiedz mi, a czy nad Soliną są zielone pola, zielone wzgórza?
6: Oczywiście, że są zielone wzgórza. Ja myślę, że one nawet coraz bardziej są zielone. A teraz zastanawiam się, dlaczego tak myślę. Tak, ale już powiedziałem, to niech już tak zostanie.
4: Niech tak zostanie. Ja mam taką sprawę pewną.
6: Tak?
4: Otóż skąd się biorą twoje natchnienia, że tak powiem? Bo ja na przykład kiedyś jechałem samochodem jeszcze za Gierka do Piły i zobaczyłem taki napis, takie banery takie wielkie kiedyś wisiały i tam było napisane: Piła z wami, towarzyszu Gierek.
6: No to właśnie stąd, może już nie z czasów towarzysza Gierka, ale właśnie z takich banerów czerpię inspirację. Banery to jest niewysychające źródło takich inspiracji. Ja z kolei pamiętam parę lat temu, i to też w wakacje, jechałem przez Iławę i tam zobaczyłem na takim zakładzie rolno-produkcyjnym dwa banery i na jednym było napisane: najlepsze trawy z Iławy, a na drugim obornik o zapachu waniliowym.
3: Bardzo dziękujemy.
5: Dziękujemy.
3: Już nasi słuchacze, wiele osób wie, z kim rozmawialiśmy dzisiaj. Jeszcze dokładnie powiemy wszystko na zakończenie programu dla tych Państwa, którzy jeszcze nie odgadli.
0: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
7: Świnki trzy w Radiu Pogoda.

0: Wakacji 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Słuchajcie, u wielkiego specjalisty od psychy człowieka usłyszałem, odczytałem, on już nie żyje, takie oto zdanie. Szczególnie dla tych, którzy wyjeżdżają na wakacje i tam takie różne miłości, takie różne, tu się zakocha, romanse na wakacjach się zdarzają. On powiedział tak: dwoje, jak jesteś inteligentny, dwoje inteligentnych ludzi nigdy się w sobie nie zakocha. Nigdy.
2: Dlaczego?
1: Proszę pana, bo prawdziwa miłość, i to uważajcie, wymaga przynajmniej jednego idioty. To Fiodor chyba Dostojewski.
2: No to tak mi się właśnie wydawało, że jakiś to musi być literat, albo jakiś taki, co satyr.
1: Uważajcie,
2: ale nie,
1: tak.
2: Dostojewski jest. To satyr nie pisał, nie?
3: Nie, to ja to tam.
2: Ale widzisz, jak nas ostrzegnął, no i teraz bądź tu mądry.
3: Teraz trudno, no musimy się rozpakować.
4: Były sobie świnki trzy
0: w Radiu Pogoda.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Proszę Państwa, doszliśmy do momentu, kiedy powinniśmy przedstawić limeryka, który zaczyna z pomocą pani Agatki. Świnki trzy dobiły setki. Bo to z poprzedniego programu jeszcze był. Setny program był.
2: A, był taki.
1: Tydzień
2: tak,
1: temu.
2: Już
1: był,
2: dawno.
1: A teraz jest 101. I przypomnę, że ostatni przed wakacjami. W związku z tym nie będzie nowego limeryka, tak. Ale Państwo się napracowali. Jak znam życie...
3: Znasz. Wiem, co chcesz powiedzieć.
1: Co chcę powiedzieć?
3: No. Chcesz powiedzieć, że pani Jutrzenka...
1: A no tak.
3: Przysłała nam aż dwie propozycje.
1: Niemożliwe.
3: No, tak. No. Z pomocą pani Agatki świnki trzy dobiły setki. I choć im setka stuknęła już, to ich wigor i dowcip ostry jak nóż. Nie nadąży za nimi pokolenie zetki.
1: No, dobrze. Jeszcze jeden od pani Jutrzenki.
3: Z pomocą pani Agatki świnki trzy dobiły setki. Takiego dali czadu Krzyś, Wojtek i Włodzimierz, że żadnej soboty z nimi nie pominiesz. Kochają się w nich blondynki i brunetki. Pani Jutrzenka oczywiście z Opola. Ja nie wiem, czy pani Jutrzenka jest ruda, czy...
1: Nie wiem, bo my jej nie znamy. Wodek, ty wybrałeś jakiś numer?
2: Ja wybrałem, proszę bardzo. Z pomocą pani Agatki świnki trzy dobiły setki. Bardzo się starały, wszystkie wiadomości czytały. Nic już nie powstrzyma tej ruletki. Chodzi ci pan Mieczysław z Poznania.
1: Tak? Pani Ania z Krakowa. Z pomocą pani Agatki świnki trzy dobiły setki. Teraz czekają na drugą stówkę, wysilając mocno główkę, bo program nadal ma być lekki. No i tyle. Proszę Państwa, rzeczywiście będziemy wysilali główki, bo idziemy na wakacje, przerwa wakacyjna będzie.
3: Jackie Wilson, 63 rok. O. Zobaczcie, jaki ogień w tym nagraniu. Dokładnie, słuchając tej piosenki, no naprawdę nie można usiedzieć spokojnie na miejscu.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: O mały włos, panowie, nie zapomnielibyśmy o czym? Halo?
2: O kawałach.
1: Krzysiek?
3: Właściwie to nie jest kawał, to jest zagadka dla was.
1: Znowu?
3: Tak. Co robią dwie herbaty w ringu?
1: W ringu?
3: Tak.
1: Dwie herbaty?
3: Dwie herbaty w ringu. Co robią?
2: Ojejku, już aż strach pomyśleć. Wojtek, może ty powiesz.
1: Ja się poddaję.
2: Ja wiem, ale nie powiem, bo się wstydzę.
3: To nie ma wstydu, naparzają się.
2: No, Krzysiu, tak, no.
1: No, widzisz, ale nas zażył. Dawaj twój dowcip.
2: Wyobraźcie sobie, proszę państwa, taką sytuację, że do pewnej panienki, to teraz w tych internecie różne dziwne rzeczy dzieją. I ona powiedziała: słuchaj, napisał do mnie z

0: Świnki trzy
1: w Radiu Pogoda.
2: Radio Pogoda.
3: Trochę inny.

0: to do CEU.
1: Autopromocja.
2: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
3: Gdy już mnie znuży śródmieścia gwar.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
5: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy.
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
13: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
14: Marek, szefowa cię prosi.
15: Potem.
14: A teraz co robisz?
15: Walczę z potem.
14: Zrób to skutecznie.
15: Ale jak?
14: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
16: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
17: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
18: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
19: Jak tak, to Allegro.
2: Została ostatnia reklama.
20: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
21: Skoda.

0: 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Jesteśmy winni Państwu rozwiązanie zagadki kryminalnej i rozwiązanie brzmi tak. Inspektor Oko doszedł do wniosku, że oszukała go Ziuta.
2: Ziuta?
1: Ziuta, tak panowie,
2: o,
1: Ziuta.
2: Roba ciężka.
1: A wiecie dlaczego?
2: Nie.
1: Śnieżyca była okropna.
2: No.
1: No jak jest śnieżyca, to się nie obserwuje gwiazd, bo ich nie widać.
2: No tak.
1: No, czyli skłamała. A inspektor Oko zawsze był uczulony na kłamstwa i tych, co kłamią, aresztował. No, to rozwiązanie załatwione.
3: Musimy powiedzieć, z kim dzisiaj rozmawialiśmy.
1: No oczywiście, no to kto to był?
4: Dzień dobry, nazywam się Artur Andrus i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda.
3: Dziękujemy bardzo, że byłeś z nami.
1: I teraz możemy złożyć jeszcze wakacyjne życzenia i pożegnamy się z Państwem na chyba dwa miesiące chyba.
3: Bo wakacje to taki czas, kiedy grille pracują więcej niż ludzie.
1: To prawda.
2: A ja mam taką do was uwagę. Ja
1: do nas nas, czy
2: a
1: do
2: ja
1: nas
2: mam do państwa taką uwagę. Od pewnego księdza Kaczkowskiego, znakomitej postaci. Tylko nie martwcie się przez cały dzień. Wyznaczcie sobie w ciągu dnia jedną godzinę, a potem cieszcie się życiem.
1: No to bardzo ładna myśl jest, tak. No ja państwu życzę po prostu pogody, ale nie takiej, żeby nas upał zabił, więc takiej umiarkowanej, polskiej, normalnej, fajnej pogody.
3: Chodząc na słońce, zawsze się zabezpieczajcie.
1: I Radia Pogoda.
3: Tak jest.
2: Słuchajcie.
3: Czyli wspaniałej pogody Państwu życzymy.
1: I radia, i pogody.
3: Dokładnie. Piosenka taka na zakończenie wakacje chyba nie bardzo wakacyjna, chociaż...
1: On mógłbyś być oryginalny.
3: Było na notte.
1: A no to jesteś oryginalny.
2: A to właśnie.
3: To kotunio. Proszę Państwa, wspaniałych wakacji. Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Jak już będzie chłodno.
5: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
0: Świnki trzy w Radiu Pogoda.

0: Barbara!
1: Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Została ostatnia reklama.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
10: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
12: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Internauta usłyszał zarzuty zagrożenie polskiemu prezydentowi. Praca zdalna dla wszystkich w trakcie ważnego meczu w Meksyku. Miłośników kina zaprasza przez najbliższy tydzień Toruń.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis. 36-letni obywatel Ukrainy, który miał grozić śmiercią prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, został objęty policyjnym dochodzeniem i usłyszał zarzuty. Przekazali śledczy z zielonogórskiej prokuratury. Z obawy przed ucieczką albo matactwem policjanci wystąpili o zastosowanie wobec niego aresztu. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Nie ma on stałego meldunku, a jego karta pobytu straciła ważność. Został zatrzymany w pracy. Teraz służby ustalają, czy przebywał w Polsce nielegalnie. Korki na drogach prowadzących nad morze nieco zmalały. Przed godziną 14 wznowiono ruch po wypadku na drodze S3 między Miękowem a Babigoszczą na trasach prowadzących nad morze, a S6 i S11 wciąż tworzą się jednak zatory, ale wielu urlopowiczów już dotarło na miejsce. Przypomnę, trwa pierwszy wakacyjny weekend. Katastrofa myśliwca MiG-29 na Ukrainie. Pilot zdążył się katapultować. To druga katastrofa samolotu wojskowego w tym kraju w ciągu niecałych 2 tygodni. Maszyna wykonywała zadania bojowe w obwodzie połtawskim na wschodzie kraju. Przyczyny zdarzenia bada specjalna komisja. Władze Meksyku wydały dekret wprowadzający pracę zdalną w najbliższy wtorek, w dniu meczu 1/16 finału piłkarskiego mundialu z działem reprezentacji tego kraju. Decyzja dotyczy pracowników firm państwowych w mieście Meksyk i obejmie także zawieszenie zajęć we wszystkich szkołach w stolicy, bo w Meksyku nauka jeszcze trwa. Meksyk, który wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą organizuje tegoroczny mundial, w 1/16 finału zagra z trzecią drużyną z grupy C lub E. Wszystko wskazuje na to, że będzie to Ekwador. Polską stolicą kina w najbliższych dniach znów będzie Toruń. Przez tydzień potrwa 24. edycja festiwalu Bella Toffee Fest. Dla kinomanów to okazja do spotkania znanych twórców oraz obejrzenia ponad 130 filmów w najróżniejszych lokalizacjach.
15: Oczywiście w sali na Jordankach, w 4 salach w Cinema City, ale również w kinie plenerowym.
13: Mówiła Dorota Płoska-Grzybowska, producentka Bella Toffee Fest. Festiwal kina w Toruniu właśnie ruszył.
16: Radio Pogoda.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
14: Pogoda.
13: Warto dziś znaleźć miejsce z klimatyzacją, bo jest naprawdę gorąco. Do 31 stopni na Podlasiu, do 35 w centrum, do 38 miejscami na zachodzie. Nad morzem i na Podhalu chłodniej do 28 stopni. Słonecznie do końca dnia. Dziś przelotny deszcz może pojawić się jedynie na Podhalu.
17: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesion, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: autopromocja.
1: Obywatele i obywatelki. Fundusz Czasów Pogodowych powraca.
2: Już od poniedziałku startuje 10. edycja.
3: Panie kierowniku, ja już czekam cały miesiąc.
2: Zgłoś się już teraz i wygraj aż 2000 zł na wymarzone w czasy.
4: Miałem bardzo przyzwoity pokój, cisza, świetna obsługa, klimatyzacja. Cool, hot, hot, cool.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.

0: limit dzienny 3 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
2: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
3: Została ostatnia reklama.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
2: Przygoda, przygoda. Każdej chwili szkoda. Świat jest piękny.
1: Zacznij wakacyjną przygodę razem z nami. Wakacyjna ramówka Radia Pogoda startuje już od poniedziałku.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
5: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
6: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
7: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze.

0: nadszedł czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
1: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: Też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
8: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
7: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
9: Została ostatnia reklama.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
12: Reklama.

0: autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
8: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
11: Nie żyje 50-letni Polak, zasłabł na plantacji w Belgii. Fale gorące odnotowują służby w całej Europie. Dziś ostatnie mecze grupowe piłkarskiego mundialu.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. 50-letni pracownik z Polski zmarł podczas pracy w polu w belgijskiej miejscowości Zonnebeke we Flandrii Zachodniej. Do tragedii doszło wczoraj. Mężczyzna nagle źle się poczuł i stracił przytomność. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, jednak mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Ze względu na to, że do śmierci Polaka doszło w czasie wykonywania przez niego obowiązków służbowych, poinformowany o sprawie został inspektorat pracy w pobliskiej Gandawie. Okoliczności zgonu wyjaśnia biegły sądowy. Jedną z hipotez jest wpływ wysokiej temperatury na stan mężczyzny. Przez Europę przechodzi fala wysokich temperatur. W niektórych miejscach doszło do pobicia dotychczasowych rekordów czerwcowych pomiarów. 37,4 stopnia pokazały termometry w Słubicach na zachodzie Polski. Kolejne rekordy gorąca mają paść jutro. Ostrzeżenia najwyższego stopnia przed wysokimi temperaturami dla dużej części kraju obowiązują do poniedziałku. O nawet 20% więcej zgłoszeń odbiera obecnie dyspozytornia medyczna we Wrocławiu. Podczas tej fali upałów zbyt długie przebywanie na słońcu może skończyć się niebezpiecznym udarem cieplnym. Pierwsza pomoc w takich przypadkach to podanie wody do picia i przeniesienie do cienia, mówi ratownik medyczny Paweł Gawłowski.
12: Jeżeli to będzie pomieszczenie z klimatyzacją, to już jest super, bo takie już maksymalne przegrzanie organizmu, jest to bezpośredni stan zagrożenia życia.
13: Kiedy dzwonić na 112?
12: Zaburzenia świadomości do utraty przytomności włącznie, zaburzenia mowy, dreszcze bądź drgawki. To są te objawy, kiedy bezwzględnie wzywamy już karetkę pogotowia.
11: W oczekiwaniu na medyków warto składać kluczowe miejsca, czyli karki i okolice pach. Ratownik podpowiada, by położyć właśnie zimne butelki w te miejsca. Tymczasowo aresztowany został obywatel Ukrainy, który na kanale internetowym miał grozić śmiercią prezydentowi Polski Karolowi Nawrockiemu. 36-letni mężczyzna został zatrzymany w pracy, nie miał stałego adresu zameldowania. Służby sprawdzają, czy przebywał w Polsce legalnie. Trwa piłkarski mundial. Wieczorem i w nocy ostatnie mecze grupowe w USA, Kanadzie i Meksyku. Kibice zobaczą w akcji m.in. mistrzów świata, Argentyńczyków. Zagrają też reprezentacje Chorwacji, Gany, Panamy, Anglii, Portugalii i Kolumbii.
14: Radio Pogoda.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Pogoda.
11: Do końca dnia gorąco i pogodnie z mocno świecącym słońcem i bez opadów. Te możliwe jedynie przelotnie w Tatrach, a jutro znów bezchmurnie. Dopiero późnym popołudniem na północnym zachodzie miejscami wzrost zachmurzenia i tam możliwe burze z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie także z gradem. Jutro na termometrach od 34 do 39, na zachodzie do 42.
15: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.

jabłuszko pełne snu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko

0: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Ale sztosy!
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
4: Została ostatnia reklama.
5: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour,

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Barbara, łatwa kasa?
0: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
0: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Uwaga, super promocja w Teddy.
5: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50%

0: pasję.
1: Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny.
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
9: Dostaniesz coś za świadectwo?
10: No raczej, rabat od Media Expert.
9: Wow, też chcę.
10: To proste, za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie, piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
9: Mega.
11: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
14: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan. Smętny.

0: Autopromocja.
1: Jesteś w zasięgu? Świetnie, bo właśnie tam grają najpiękniejsze melodie. Ściągnij bezpłatną aplikację Radia Pogoda i miej swoje ulubione radio zawsze przy sobie. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Gdy już mnie znuży śródmieścia
0: gwar. Autopromocja. Reklama.
3: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Została ostatnia reklama.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
0: Reklama.
10: Pożar hali w Małopolsce, dym widać z kilku kilometrów. Wakacje to czas niebezpiecznych eksperymentów, pojawił się nowy trend. W Trójmieście rusza budowa, powstaje nowa marina.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
10: Agnieszka Trojanowska-Bis. Z kilku kilometrów widać kłęby dymu w Małopolsce. To potężny pożar, który wybuchł w Mszanie Dolnej w powiecie limanowskim w Małopolsce. Płonie hala przy ulicy Orkana. Poszkodowana jest jedna osoba. Na miejsce ściągane są kolejne zastępy straży pożarnej. Dla kierowców to ważna informacja, bo w okolicy mogą być utrudnienia z dojazdem. Służby apelują do okolicznych mieszkańców, by nie otwierali okien i nie wychodzili z domów. Cała Europa jest w upałach. W Czechach padł rekord temperatury. Stacja pomiarowa w gminie Doksany na północnym zachodzie kraju zarejestrowała 40,6 stopnia Celsjusza. Dotychczasowy rekord był o 0,2 niższy i pochodził z sierpnia 2012 roku. Ale dzisiejszy rekord może długo nie przetrwać. Jutro w Czechach, ale i w całej Polsce temperatury mają jeszcze mocniej wzrosnąć. Eksperci alarmują. Nowy niebezpieczny trend przynosi się z internetu na polskie place zabaw. Chodzi o napędzanie małej karuzeli przy pomocy koła od hulajnogi elektrycznej. W mediach społecznościowych krążą nagrania z niebezpiecznych zabaw, na których widać rozpędzoną karuzelę, z której spadają dzieci. Skutki mogą być opłakane, mówi Dominika Buchholz z Kids Alert.
11: Dostaliśmy już informacje od lekarzy z SOR-u, z kilku szpitali, że coraz więcej dzieci trafia z takich wypadków właśnie do nich. Z bardzo poważnymi powikłaniami. To nie tylko są liczne złamania, ale także przeróżne krwiaki.
10: Zgodnie z przepisami dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych jedynie pod opieką dorosłych. Nadmorska część Gdyni staje się wielkim placem budowy. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Dzięki inwestycji reprezentatywna część Gdyni, którą stanowi skwer Kościuszki i molo południowe, czeka spektakularna metamorfoza.
12: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
10: Do końca dnia pogodnie, tylko w Tatrach może przelotnie i tylko miejscami pokropić deszcz. Jutro jeszcze cieplej, na przeważającym obszarze kraju od 34 do 39 stopni, upalniej, miejscami na zachodzie do 42 stopni. Jutro możliwe burze z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie z gradem, te możliwe na północnym zachodzie Polski.

Yeah.

0: kofeiny 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
13: taniej masz. Została ostatnia reklama. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
14: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
13: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
14: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
15: Reklama.

0: Radio Pogoda. Łączy pokolenia.
1: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby nad leniwą rzeczkę w cień. Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
2: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod wargę.
1: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
2: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
1: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą z toni w niebo patrzeć.
2: Na ryby, a można i na grzyby.
1: Można i na grzyby.
2: Na grzyby, w aromatów pełen las.
1: Na grzyby, przed wyjazdem słuchaj, sprawdźmy gaz.
2: Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tem,
1: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
2: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik.
1: Dzik
2: wściekły na mnie, dzik.
1: Pociągnijmy sobie łyk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika.
2: Bo gdyby
1: lęk większy,
2: to na lwy by.
1: Dlaczego nie na lwy?
2: Na lwy by,
1: na gorący czarny ląd.
2: Na lwy by,
1: gdyby
2: nieco bliżej stąd.
1: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak, eksportową śliwowicję.
2: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
1: Na lwy by, patrzysz samiec, więc go prach.
2: A tu lwica,
1: co?
2: To nie w łzach. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już chyba trupią.
1: Więc czy by nie lepiej już na ryby?
2: Lub na grzyby.
1: Lub na grzyby.
2: Albo na ryby.
1: Albo na ryby, co?
2: W każdym razie nie na lwy by.
3: Nie, tak już.
2: Nie. A może na ryby w grzybach?
1: Jak to?
2: Duszone.
3: A, aha, a, no.

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Ale sztosy!
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Została ostatnia reklama.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Reklama. Utrudnienia na Zakopiance po pożarze autobusu. Nowy rekord temperatury padł dziś w Niemczech, ale nie tylko. Kontrola rowerów w Krakowie. Miasto funduje bezpłatne serwisy i drobne naprawy.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
9: Agnieszka Trojanowska-Bis. Kierowcy jadący Zakopianką muszą liczyć się z utrudnieniami na jednym pasie ruchu w kierunku Krakowa. Na wysokości Mogilan doszło do pożaru autobusu. Najprawdopodobniej przegrzał się silnik pojazdu. Wszyscy pasażerowie samodzielnie opuścili autobus. Nikt nie odniósł obrażeń. Większość pasażerów stanowiły osoby pełnoletnie. To uczestnicy wycieczki z Kalwarii Zebrzydowskiej. Nowy rekord temperatury odnotowali Niemcy na wschodzie kraju. W stacji pomiarowej w Drewitz w Saksonii-Anhalcie termometry wskazały 41,5 stopnia Celsjusza. W kraju odwoływane są pociągi z powodu upału. Pod Berlinem popękała nawierzchnia autostrad. Dziś rekordową temperaturę zanotowali też Czesi, 40,6 stopnia. Dania informuje o rekordzie dla temperatury w czerwcu, to 37 stopni. W poprzednich dniach rekordy temperatury padały m.in. we Francji i Wielkiej Brytanii. Do Wenezueli docierają ratownicy z zagranicy. W ostatnich godzinach do dotkniętego trzęsieniem ziemi kraju dotarło 17 samolotów, którymi przyleciało ponad 1600 ratowników. Pomoc wysłały władze Salwadoru, Meksyku, Dominikany, Szwajcarii, Ekwadoru, Hiszpanii, Chile, Kolumbii i Stanów Zjednoczonych, a w drodze są ekipy z Holandii, Niemiec i Włoch. Podwójne trzęsienie ziemi, które nawiedziło w środę północną część Wenezueli, spowodowało rozległe zniszczenia m.in. w Caracas i leżącym na północ od stolicy stanie La Guaira. Oficjalny bilans mówi o 920 zabitych i ponad 3000 rannych, ale według ekspertów rzeczywista liczba ofiar może być znacznie wyższa. Miejskie kontrole rowerów powróciły w Krakowie. W wybrane dni w kilkunastu lokalizacjach na terenie miasta można bezpłatnie sprawdzić stan techniczny jednośladu, a serwisanci w miarę możliwości usuną też drobne usterki, mówi Anna Majdecka z magistratu.
10: Kontrole stopnia zużycia klocków hamulcowych czy łańcucha, a to sprawdzenie innych elementów konstrukcyjnych, napompowanie opon, nasmarowanie łańcucha.
9: W tym roku kontrole w Krakowie potrwają do 20 września. Szczegóły na stronie Urzędu Miasta.
11: Radio Pogoda.
5: Pogoda.
9: Jutro jeszcze goręcej, do 34, miejscami 39 stopni, a na zachodzie do 40, a miejscami nawet 42 stopni. Najchłodniej będzie na wybrzeżu i lokalnie w rejonach podgórskich, tam około 30 stopni. Niedziela ma być bezchmurna, trochę chmur po południu, z których możliwe są nawet burze z przelotnym deszczem, lokalnie z gradem, możliwe na północnym zachodzie.

ojczyzny. Świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z źródeczkiem głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie jak po sznurku. A dokładniej informować babci nikt nie śpieszy. Po co babcię denerwować, jeśli babcia cieszy.

aż rodzinnie osiągniemy. Prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci, koci, łapci o tym też nie powie.

0: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
4: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
3: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
5: Sali się nie poddają.
6: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
3: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
7: Ogień zszedł z boczem góry.
3: Awatar, ogień i popiół.
8: Stajemy do walki.
3: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Została ostatnia reklama.
11: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
0: Reklama.

biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Została ostatnia reklama.
2: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
1: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
5: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu Tydzień w Opolu pomówię o koncertach, które na wakacje przygotowało Narodowe Centrum Polskiej Piosenki. Jednak zanim porozmawiam o koncertach, ważny apel od opolskich policjantów.
6: Powietrze w Opolu.
5: W naszym regionie właśnie zaczyna się rekordowa fala upałów. Policjanci apelują, żeby nie zostawiać nikogo w rozgrzanym samochodzie nawet na minutkę.
7: Aspirant Przemysław Kędzior, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Od kilku dni panują wysokie temperatury, a na najbliższe dni również prognozowane są bardzo wysokie temperatury. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy zadbali o naszych najbliższych w tych dniach. No przede wszystkim pamiętajmy, że o niepozostawianiu dzieci, osób starszych czy też zwierząt w rozgrzanych samochodach. Bardzo często możemy spotkać się z sytuacją, że ktoś mówi, że tylko na chwilę, tylko chcę do sklepu na 5-10 minut. No pamiętajmy o tym, że no, może taka sytuacja się wydłużyć, mogą pojawić jakieś niespodziewane problemy, no i nie będziemy w stanie tak szybko wrócić po to dziecko czy też zwierzę. Dlatego no, przestrzegamy, apelujemy, żeby nie pozostawiać nawet na tych kilka chwil tego dziecka w rozgrzanym samochodzie. Pamiętajmy o tym, że w pełnym słońcu temperatura w pojeździe znacznie wzrasta i to bardzo szybko. Kiedy na dworze mamy 30 parę stopni, w takim samochodzie może dochodzić nawet do 60 stopni. Dlatego nie pozostawiajmy dzieci. Jeszcze raz apelujemy, żeby właśnie nikogo w tym samochodzie rozgrzanym nie pozostawiać. Pamiętajmy też o tym, że jeśli sami jesteśmy świadkami, że ktoś pozostawił takie dziecko czy też zwierzę w rozgrzanym samochodzie, to o takiej sytuacji zawsze powinniśmy poinformować policjantów, zadzwonić pod numer alarmowy 112. W sytuacji, kiedy no, ta zwłoka będzie groziła tym, że temu dziecku czy zwierzęciu może stać jakaś krzywda, no tutaj możemy już działać w stanie wyższej konieczności, jednak przestrzegamy, warto najpierw poinformować policjantów, ochronę obiektu, jeśli na przykład taki pojazd znajduje się na parkingu jakiegoś centrum handlowego, wtedy też ta ochrona może wywołać przez megafony właściciela takiego pojazdu, żeby tą sytuację tutaj załagodzić. Zawsze też możemy właśnie sprawdzić, czy ten pojazd jest zamknięty, czy na przykład szyby są pozamykane, bo w sytuacji, kiedy mamy do czynienia, nie wiem, z miarę dużym dzieckiem, gdzie szyby są uchylone, pojazd jest zaparkowany w cieniu, no to wiadomo, tutaj no, takiej osobie no, najprawdopodobniej nic się takiego złego nie dzieje, tak? Więc zorientujmy się na początku w sytuacji, rozejrzyjmy się, czy gdzieś w pobliżu nie widać rodzica, zapukajmy w tą szybę, sprawdźmy, czy to dziecko reaguje po prostu na nasze sygnały, spróbujmy otworzyć drzwi z takiego samochodu, no sprawdźmy po prostu, w jakim stanie znajduje się to dziecko, czy też to zwierzę, które tam zostało pozostawione. Pamiętajmy o tym, żeby no, nie wybijać tej szyby w miejscu, gdzie znajduje się to dziecko. Zróbmy to z przodu samochodu, po drugiej stronie tak, żeby odłamki, które mogą wpaść do wnętrza pojazdu, no nie zraniły tego dziecka. Z tym, że naprawdę przestrzegam przed tym, żeby nie działać pochopnie. Zawsze sprawdźmy wszystkie inne możliwości w sytuacji, kiedy naprawdę widzimy, że dziecko w pojeździe omdlewa, nie reaguje na nasze wołania. Wtedy faktycznie w stanie wyższej konieczności możemy działać.
5: Mówił Przemysław Kędzior z opolskiej policji. Fala upałów w naszym regionie może potrwać nawet do wtorku.
6: Co jest grane w Opolu?
5: A skoro o cieple mowa, to Narodowe Centrum Polskiej Piosenki przygotowało gorące propozycje koncertowe. W dodatku będą to koncerty darmowe.
8: Anna Stąpor, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki.
5: Jakiś czas temu Narodowe Centrum Polskiej Piosenki postanowiło dać głos młodym muzykom w formie, prawda, koncertów, które będą się odbywać na opolskim rynku. Młoda scena NCPP. Te koncerty już wiadomo, jakie to będą. No i kogo wybraliście, kto na tym opolskim rynku wystąpi?
8: Zapraszamy na drugą edycję konkursu muzycznego Młoda Scena NCPP. Po ubiegłorocznej, myślę, bardzo udanej pierwszej edycji ponownie zgłosiło się bardzo dużo ciekawych projektów muzycznych. Niemalże 100 wykonawców zgłosiło się do tego konkursu. Wybraliśmy 8 zespołów, które zobaczymy w wakacje na opolskim rynku. I startujemy już 4 lipca. Każdego wieczoru będą to występy 2 zespołów i 4 lipca zapraszamy na naszej scenie Norbi i Wika i Beck Lepez oraz Warstwy.
5: Czym oni się wyróżniają? Jaki to jest rodzaj muzyki?
8: Zgłosili się wykonawcy, którzy proponują różne gatunki muzyczne i my się tutaj też w wyborze, jeżeli chodzi o gatunki, nie ograniczamy. Chcielibyśmy również pokazać po prostu całe spektrum tego, co dzieje się na polskiej scenie muzycznej, więc nie zabraknie oczywiście takich bardziej popowo-rockowych klimatów, troszeczkę piosenki takiej nastrojowej, oczywiście będzie też fajne brzmienie jazzowe. Myślę, że tutaj będziemy mogli sobie zobaczyć, co gra na scenie muzycznej polskiej, w co idziemy, jakie nurty się rozwijają, więc dla każdego będzie coś przyjemnego.
5: No i Norbi i Wika, jaki tutaj reprezentują gatunek muzyczny?
8: Norbi i Wika to jest duet, który proponuje bardzo takie popowo-elektroniczne klimaty, a razem z nimi na scenie będzie również Beck Lepez i Warstwy i tutaj jest taka trochę muzyczna fuzja, trochę popu, trochę elektroniki, trochę nawet klimatów hip-hopowych. Myślę, że na pewno publiczność opolska może czuć się zaskoczona tym, co przygotują artyści.
5: Na kolejnym koncercie młodej sceny NCPP spotykamy się 11 lipca, czyli tydzień później. A tam?
8: A tam na naszej scenie Briela, czyli bardzo nastrojowa, taka intymna propozycja, a później dla odmiany Aleksander Szalonek, czyli takie dobre, rockowe brzmienia.
5: No i kolejny koncert znowu tydzień później, tak? Czy nie? 2 tygodnie później.
8: 2 tygodnie później, tutaj taka zmiana, tydzień przerwy. Na naszej scenie Monika Kowalczyk oraz Sedno. Monika Kowalczyk popowo-nastrojowe klimaty, natomiast Sedno, no to jest propozycja takiej właśnie nowej fali polskiego jazzu. Myślę, że będzie bardzo energetycznie.
5: Młodą scenę NCPP zamkniemy koncertem 1 sierpnia.
8: 1 sierpnia Fida i Jacob Rango. Fida bardzo, to są grajterka, oczywiście bardzo taka nastrojowa muzyka z elementami folkowymi, a Jacob Rango dobre poprokowe brzmienie.
5: I jak wybieraliście tych tutaj muzyków, którzy wystąpią w tegorocznej edycji?
8: Oczywiście obrady tutaj były burzliwe, bo naprawdę zgłosiły się fantastyczne projekty. Miejsc konkursowych było tylko 8, więc po prostu wspólnie wybraliśmy tych, których uważaliśmy na najbardziej ciekawych i tak, aby zbudować właśnie różnorodny repertuar tych koncertów.
5: A czy to są muzycy z Opola, czy z całej Polski?
8: Muzycy są z całej Polski. Zgłosiły się zespoły właściwie od południa po północ Polski, więc jest tutaj po prostu wybór wszelkich miast. I generalnie takiego typowo opolskiego składu nie mamy w tym roku.
5: Czyli można powiedzieć, że ten konkurs Młoda Scena NCPP odbija się szerokim echem po całej Polsce.
8: Tak, warto też przypomnieć, że jest to konkurs, więc są i nagrody. Nagroda główna to 20 tysięcy i myślę, że po prostu jest to atrakcyjna nagroda dla zespołów, które jeszcze są początkujące. Oczywiście te zespoły, które tutaj zaprosiliśmy, to nie są ich pierwsze koncerty, to nie są absolutni debiutanci. To są zespoły, które nie tylko pojawiały się na showcase'owych festiwalach, to są artyści, którzy mają doświadczenie sceniczne. Oczywiście, że tak. Natomiast zawsze na początku drogi taki zastrzyk finansowy no jest takim impulsem do rozwoju.
5: No i widzimy ich w Opolu po raz pierwszy.
8: Większość myślę, że tak. Przynajmniej jeżeli chodzi o nas i o nasze organizacje koncertów, to tak. Natomiast na przykład Monika Kowalczyk była już na Festiwalu Opolskim w którejś edycji. Jaco Brango to na co dzień jest muzyk również Krzysztofa Zalewskiego, więc pewnie niektórzy pamiętają go z tego projektu. Zachęcam, żeby otworzyć się na te nowe brzmienia, żeby spędzić z nami te muzyczne wieczory na opolskim rynku.
5: A skoro mówimy o muzycznych wieczorach, to Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w każde wakacje oferuje też koncerty, które się nazywają Siesta na Tarasie. I tu już się nie spotykamy na rynku, ale właśnie na tarasie amfiteatru. No i co w tym roku w planach?
8: Myślę, że bardzo lubiana przez wszystkich koncertowa atrakcja na tarasie. Od ponad dekady zapraszamy do amfiteatru w takich właśnie troszeczkę innych okolicznościach na wieczorne spotkania i spotykamy się już 27 czerwca, pierwsza siesta na tarasie i tutaj zapraszamy Kiwi Duo oraz DJ Set KH. Następnie 18 lipca na naszej scenie Max Tachasiuk, a 15 sierpnia Dezydery. Także zapraszam, liczymy na dobrą pogodę.
5: A to muzycy też jakiego nurtu?
8: A tutaj mamy różne brzmienia, głównie popowo-elektroniczne.
5: Bo pamiętam, że zdarzały się koncerty na przykład Igo czy Vito Bambino właśnie w ramach siesty.
8: Różnych wykonawców mieliśmy obok takich mainstreamowych jak na przykład Paulina Przybysz. Dużo projektów już tutaj gościliśmy. Natomiast ja uważam, że zawsze te wakacyjne przestrzenie koncertowe są świetną okazją do tego, żeby zaproponować nowe brzmienia.
5: A spytam jeszcze o główną scenę naszego amfiteatru. Ona w wakacje będzie pewnie mocno zapełniona.
8: Oczywiście repertuar koncertów w amfiteatrze dostępny jest na naszej stronie. Zachęcam do zapoznania się. W najbliższy koncert to 4 lipca, Mała Armia Janosika.
5: Mówiła Anna Stompor z Narodowego Centrum Polskiej Piosenki. W wakacje w Opolu będą się odbywać również koncerty promenadowe, jednak ich harmonogram dopiero jest ustalany. Teraz sprawdźmy, co w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
6: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
9: Monika Atrykowska, chwila, zapraszam. Do 3 lat więzienia grozi właścicielce psa, która pozostawiła go na nasłonecznionym balkonie, informuje Komenda Wojewódzka Policji w Opolu. Do zdarzenia doszło w Prudniku. Małgorzata Mura.
10: Temperatura na balkonie dochodziła do 45 stopni, a pies przez blisko 2 godziny nie miał dostępu do cienia ani wody. Wezwani przez sąsiadów policjanci podjęli decyzję o siłowym wejściu do mieszkania. Leżący na posadzce labrador oddychał z trudem i był już w stanie wskazującym na przegrzanie organizmu. Policjanci wnieśli go do mieszkania i schłodzili przy użyciu mokrych ręczników. Z czasem pies odzyskał siły.
9: Właścicielka odpowie za znęcanie się nad zwierzęciem. Teraz bezpieczeństwo powodziowe. Wody Polskie ogłosiły przetarg na remont wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Opawy na Opolszczyźnie w miejscowościach Bliszczyce i Boboluszki. Koszt inwestycji przekroczy 50 milionów złotych. Prezes Wód Polskich na konferencji przy polsko-czeskiej granicy przypominał, że te tereny zostały w szczególny sposób poszkodowane podczas powodzi we wrześniu 2024 roku. Według założeń Wód Polskich prace przy remoncie lewostronnego wału rzeki Opawy w obydwu miejscowościach mają być wykonane nie później niż do końca kwietnia przyszłego roku. Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia zorganizował we wtorek badania profilaktyczne w ramach akcji Zdrowy Tata, czy to ty? Bez skierowania, ale po wcześniejszej rejestracji telefonicznej panowie mogli skorzystać m.in. z porad kardiologa, okulisty i ocenić ogólny stan swojego zdrowia. Było też można dowiedzieć się, jak wykonać bilans zdrowia osoby dorosłej u swojego lekarza rodzinnego, czy jak skorzystać z usług profilaktycznych przez internet. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie i teraz ranking szkół wyższych. W zestawieniu ogólnym w najnowszym rankingu perspektyw Uniwersytet Opolski zajął tym razem 28 pozycję, a Politechnika Opolska 45. Warto jednak zwracać uwagę na rankingi poszczególnych kierunków, radzi inicjator i kierownik rankingów perspektyw Waldemar Siwiński.
11: Ta doskonałość akademicka rozkłada się różnie. Uczelnia może nie być na samym topie, ale niektóre jej kierunki mogą być najlepsze w Polsce.
9: W tegorocznej edycji rankingu Uniwersytet Opolski uplasował się o 1 pozycję wyżej niż w ubiegłym roku, a Politechnika Opolska spadła o 6 oczek. Budowa zachodniej obwodnicy Namysłowa weszła tymczasem do realizacji. Samorząd województwa podpisał umowę na budowę ponad 5 kilometrów trasy. Będzie to droga poprowadzona zupełnie nowym śladem, mówi członek zarządu województwa Robert Węgrzyn.
12: 21 hektarów zabudowy, 100 działek, 5 dużych skrzyżowań, w tym 2 skrzyżowania z drogami powiatowymi typu rondo, 2 skrzyżowania z drogami wojewódzkimi typu rondo i 1 skrzyżowanie z drogą krajową. Parametry zgodne z obowiązującymi normami, 2 pasy po 3,5 metra.
9: Obwodnica odciąży centrum miasta od ruchu ciężarówek, których obecnie wjeżdża do Namysłowa około 4 tysięcy dziennie. Inwestycja będzie kosztować ponad 100 milionów złotych i potrwa 2 lata. Od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów złotych może z kolei kosztować rewitalizacja pomnika czynu powstańczego na Górze Świętej Anny. O rozpoczęciu rewitalizacji poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
5: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji garść informacji dla opolskich miłośników fotografii.
6: Co jest grane w Opolu?
5: Już w tym tygodniu w naszym mieście rozpocznie się kolejny opolski festiwal fotografii. Od piątku Opolanie będą mogli podziwiać szereg wystaw fotograficznych w całym mieście. O szczegółach opowiedzieli organizatorzy.
13: Agnieszka Kamińska, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Ja bardzo dziękuję za tą inicjatywę twórcom przede wszystkim, bo od 16 lat wspaniale wpisuje się w kalendarz imprez i miejskich, i wojewódzkich. Samorządowi Województwa Opolskiego bardzo zależy właśnie na wspieraniu wszelkich takich inicjatyw, które pobudzają kulturę, ale jak również też zwracają uwagę turystów, że jednak ta oferta w województwie opolskim, w mieście Opolu jest fantastyczna. A to, co dla mnie jest chyba najważniejsze w tym pomyśle, bo to jest jedyny taki festiwal w Polsce i to warto podkreślić, że ten festiwal i twórcy wspierają przede wszystkim właśnie polskich twórców, za co bardzo, bardzo dziękuję, za to, że wspierają polskich twórców, jak również opolskich.
14: Dzień dobry Państwu. Małgorzata Strelnicka, zastępca prezydenta miasta Opola. Szanowni Państwo, jestem dumna, że to już 16 festiwal fotografii. Dziękuję fundacji za to, że niezmiennie działa i bardzo się cieszę, że my jako miasto możemy być partnerem tego wydarzenia już od wielu lat. Miasto wspiera to wydarzenie kwotą 50 tysięcy złotych. Bardzo cieszymy się, że ta impreza kulturalna, tak to trzeba już teraz nazwać, że to wydarzenie wpisało się w krajobraz naszego miasta i że korzystają z tego wydarzenia nie tylko mieszkańcy, ale przede wszystkim też to wydarzenie ściąga gości do naszego miasta. To jest fantastyczny czas. Myślę, że dla wszystkich, którzy nie tylko pasjonują się fotografią, ale dla tych ludzi, którzy chcą zobaczyć coś nowego, coś ciekawego, każdego roku ten festiwal ma zupełnie inną odsłonę i każdego roku nas zaskakuje, jest wspaniałym wydarzeniem w naszym mieście. Także zapraszamy wszystkich już 26, w piątek, 26 czerwca startujemy. Mam nadzieję, że będzie to fantastyczny czas dla, tak jak powiedziałam, dla mieszkańców i gości w naszym mieście. Zapraszam serdecznie.
15: Iwona Solisz, dyrektorka Muzeum Śląsko-Opolskiego. Od wielu lat zapraszamy Państwa do Muzeum Śląsko-Opolskiego, aby doświadczyć tego niezwykłego wydarzenia, jakim jest kolejny festiwal fotografii. Tak będzie też i w tym roku. O godzinie 19 odbędzie się wernisaż, na który bardzo serdecznie zapraszamy. Wszystko już jest w przygotowaniu. Będzie to, myślę, jak zwykle wyjątkowe i ciekawe wydarzenie. Tak więc zapraszam i przypominam, że to jest też dzień związany z Nocą Kultury, więc muzeum w tym dniu będzie inaczej otwarte. Jeżeli ktoś chciałby nas odwiedzić, to od godziny 14 do 22 serdecznie zapraszamy.
16: Teraz właśnie jeszcze o tej wystawie w muzeum prosił, żeby zabrał głos Wladimir Bilgus, profesor ze szkoły w Opawie.
17: Dzień dobry Państwu. My wszyscy rozumiemy po polsku, ale mój polski język makaroński, proto poprosim naszego kolegu Michala Szalasta o tłumaczenie. Je to już po třetí, kdy tady vlastně Institut tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě se účastní opolského festivalu fotografie.
18: Już po raz trzeci Instytut Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie ma przyjemność zaprezentować się podczas Festiwalu Opolskiej Fotografii.
19: Po pierwsze jsme tady prezentovali ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci výstavu Na pierwszy rzut oka, která ukazovala českou fotografickou avantgardu i současnou fotografii.
18: Po raz pierwszy we współpracy z Muzeum w Olomouci, czyli w Olomouńcu, prezentowaliśmy czeską fotograficzną awangardę.
19: Nie tylko, i współczesną.
18: Oraz współczesną.
19: A během covidu jsme prezentovali výstavu našeho institutu, tu ale málo kdo viděl, protože opravdu vrcholil covid a všichni jsme museli být v maskách.
18: I podczas epidemii COVID-u prezentowaliśmy także szkolną wystawę, uczestnicząc w maseczkach w tej wystawie.
19: A tentokrát jsme rádi přijali pozvání Michala Grocholského a jeho kolegu, abychom tady představili dvě výstavy. Na té první, která je outdoorová, vystavujeme práce našich českých, slovenských a polských studentů.
18: Tym razem zostaliśmy zaproszeni, aby zaprezentować dwie wystawy. Jedna z nich jest plenerowa naszych czeskich, słowackich oraz polskich studentów.
19: A ta główna wystawa w Muzeum Opolskiego Śląska jest złożona wyhradnie z pracy naszych polskich studentów za ostatnich 5 lat.
18: A główna wystawa, która będzie miała swoją odsłonę w Muzeum Śląsko-Opolskiego, składa się wyłącznie z naszych polskich studentów i absolwentów za ostatnich 5 lat.
19: Myślę, że bychom w Czechach nie našli inną instytucję, która tak intensywnie pracuje z Polaky, protože téměř polovina našich studentów są Polacy, mnozí těch absolventów są velmi známi i w polskiej fotografii, jako je Rafał Milach, Ivona Germane, Arkadiusz Gola, Michal Szalast a podobnie. A mamy ogromną radość, że tolik se polskich studentów k nám hlásí a że większość z nich się wybornie uplatňuje w praxi.
18: Myślę, że trudno znaleźć w Czeskiej Republice instytucję podobną do naszej, która ma aż tylu polskich studentów. Prawie połowa studentów to są Polacy. Cieszymy się bardzo, że mamy wśród swoich absolwentów tak uznane nazwiska jak właśnie Rafał Milach, Iwona Germanek, Arkadiusz Gola czy Michał Szalast. I cieszymy się też bardzo, że nasi studenci, polscy studenci, doskonale radzą sobie w takim praktycznym życiu fotograficznym.
19: A tato výstava nezahrnuje jenom širokou škálu fotografii, protože jsme velmi univerzální škola, ale také teoretické práce. Klademe důraz na to, aby naši studenti zpracovávali neznámá témata, takže i přispíváme k historiografii polské fotografie. Uvidíte tady spousty bakalářských, diplomových a disertačních prací. Mnohé z nich dokonce vyšly knižně.
18: Praca nie zawiera też jedynie szeroką skalę fotografii, ale także między innymi prace pisemne, teoretyczne. Są to prace doktorskie, licencjackie oraz magisterskie, które też w kilku przypadkach wyszły jako wydania książkowe.
19: Takže jsme moc rádi, i když vztahy mezi českou a polskou vládou někdy jsou výborné, někdy méně výborné, tak vztahy českých a polských studentů na naše škole jsou vždycky výborné. A moc děkujeme, že to můžeme tady ukázat. Bardzo děkuje.
18: Cieszymy się bardzo, że stosunki między Polakami a Czechami, te polityczne, czasami są lepsze, czasami gorsze, ale zawsze są świetne w przypadku fotografii, w przypadku sztuki i cieszymy się, że mamy w tym udział.
20: Sławoj Dubiel, Fundacja 2.8. Okej. Więc matematycznie nas to też zaskoczyło. Mamy 101 autorów w tym roku, 11 wystaw, 5 spotkań autorskich, całość odbywa się w 8 miejscach i jest skoncentrowana właściwie bardzo mocno na tym weekendzie. Historia, którą obiecałem. Proszę Państwa, nasz plakat, zawsze staramy się, żeby festiwal był łączony tematycznie hasłem. Te hasło w tym roku jest druga strona. Proszę upatrywać tą drugą stronę jako nie przeciwieństwo, tylko dopełnienie. Także to taka uwaga. Natomiast na plakacie jest zdjęcie autorstwa Michała Konrada i tu zaczyna się historia. Michał Konrad 4-5 edycji temu w naszym konkursie Pokaż się wygrał ten konkurs, czyli był początkującym fotografem, wygrał konkurs. Następnie zapisał się jako student ITF-u. Graficy wybrali to zdjęcie, nie wiedząc o tym, że Michał Konrad był już u nas laureatem. I uwaga, Michał Konrad w tym roku został laureatem konkursu Grand Press Photo. Także to jakoś nie przez przypadek się bardzo nam dobrze układa. Natomiast ja bym chciał jeszcze Państwu przedstawić Arkadiusza Golę, który jest jednym z kuratorów wystaw fotograficznych, natomiast także przygotował dla nas wystawę książek fotograficznych. Arku, jakbyś dwa słowa powiedział.
0: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, miałem tą przyjemność, ten zaszczyt wybrać dla biblioteki, dla Państwa książki. Książki fotograficzne, ale nie tylko i wyłącznie takie, w których pojawiają się zdjęcia. Są też książki teoretyków. Są książki w szerokim wachlarzu, od klasyki do awangardy. Wybrałem 24 autorów i autorek. Zapraszam w sobotę o 11 do biblioteki tutaj w Opolu, gdzie będzie prezentacja tych książek, oprowadzanie kuratorskie. Myślę, że będzie o czym mówić. Bardzo jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i jestem dumny, że mogłem również dołożyć tą cegiełkę do zbiorów biblioteki w Opolu. Dziękuję i zapraszam Państwa na wystawy.
21: Grochalski Michał, Fundacja 2.8, organizator Opolskiego Festiwalu Fotografii.
5: Kolejny Opolski Festiwal Fotografii. W tym roku formuła widzę miesięczna, czyli będzie z gęstka.
21: No, formuła jest w ogóle co roku bardzo ciekawa, bo my tak de facto ten festiwal mamy bardzo długo, bo te wystawy są długo jeszcze czynne, ale tak intensywnie to u nas się odbywa w piątek i sobotę. To najbliższy piątek. Startujemy o godzinie 17 na Placu Wolności od otwarcia wystawy plenerowej i najlepiej moim zdaniem zacząć właśnie mniej więcej wtedy z nami taki spacer fotograficzny po Opolu, bo będziemy przenosić się z jednej wystawy do następnej, aż o godzinie 19 właśnie przyjdziemy tu, gdzie się znajdujemy teraz, do Muzeum Śląsko-Opolskiego, gdzie uroczyście otworzymy ten festiwal i gdzie będzie miało miejsce otwarcie najważniejsze jakby w tym roku naszej wystawy, czyli 35 lat Szkoły Fotograficznej w Opawie.
5: Kolejne dni to...
21: Na kolejne dni zapraszamy w sobotę do Miejskiej Biblioteki Publicznej, tam się właściwie przenosimy na cały dzień, tam otwarcie kolejnych wystaw, m.in. naszego konkursu Pokaż się, m.in. wystawa filmowego operatora Piotra Jaksy i także wystawa książek, czyli to taka nasza inicjatywa, którą mamy od kilku lat, że właśnie zapraszamy jedną osobę jako kuratora tejże wystawy i ona wybiera książki fotograficzne, które prezentujemy w bibliotece, a które potem najważniejsze dla nas, że trafiają do tej biblioteki i one stają się taką kolekcją polskich książek fotograficznych. I ta kolekcja w Opolu przez te 6 lat już prowadzenia tych wystaw jest już naprawdę całkiem spora i ci kuratorzy mają coraz trudniejszy orzech do zgryzienia, bo książki nie mogą się powtarzać, więc oni muszą szukać i wymyślać. W tym roku te książki przygotowuje dr Arkadiusz Gola właśnie z Szkoły Fotograficznej w Opawie, żeby to też tam się właśnie wszystko łączyło. I oprócz takich książek ze zdjęciami będą te książki takie typowo teoretyczne, też właśnie o historii fotografii.
5: Co roku były też warsztaty dla miłośników fotografii, na przykład cyjanotypia i tak dalej, czy tego typu wydarzenia też w tym roku przewidujecie?
21: Warsztaty przewidujemy także w tym roku, ale warsztaty będą dopiero na jesieni, ponieważ my na jesieni organizujemy wraz z Galerią Sztuki Współczesnej takie jesienne warsztaty fotograficzne. One odbywają się też co roku w ramach naszego festiwalu, ale także właśnie jako takie osobne wydarzenie. To są takie warsztaty dla początkujących fotografów. One są darmowe, a zapisy niedługo na nie ruszą dopiero.
5: A wiadomo już, jaka będzie tematyka?
21: My robimy taką tematykę bardzo ogólną, bo tak jak powiedziałem, to są dla początkujących właśnie osób fotograficznych. Tak naprawdę mówimy o kompozycji, o kadrowaniu, o kolorze, a także o tym, po prostu jak zwyczajnie obsługiwać aparat, no bo na tych warsztatach wymagamy jednak, żeby były te aparaty fotograficzne. Wiadomo, że nasze telefony robią świetne zdjęcia, ale no łatwiej się nauczyć fotografii zwyczajnie przez aparat, bo tam możemy i omówić, jak aparat działa, czy co to jest migawka, co to jest przysłona i też tam trochę po prostu łatwiej kadrować, bo mamy po prostu jakiś obiektyw, mamy różne obiektywy, niż to robić tylko za pomocą telefonu. Druga strona to jakby ma być takie trochę uzupełnienie tego w tej fotografii, czyli trochę dopowiedzenie tego, co fotograf jakby, gdy coś fotografuje, to chce trochę właśnie jakby dołożyć do tego. Też trochę jakby chcemy mówić o takich miejscach, troszkę jakby dla nas może niewidocznych i schowanych. Takim świetnym wystawą będzie wystawa Marcina Śliwy, którą otwieramy o 17 20:30 w sobotę, który opowie właśnie o ludziach ukrytych po drugiej stronie banerów takich wielkich reklamowych i rusztowań w blokach, którzy muszą mieszkać właśnie za taką drugą stroną tego, a także opowiadamy o właśnie wystawie czeskiej, która jest po drugiej stronie naszej granicy, gdzie jest szkoła w Opawie, jedna z najlepszych szkół fotograficznych w Europie, w której połowa studentów to Polacy i myślę, że wiele osób nie wie, nawet z Opola, gdzie do Opawy mamy bardzo blisko, że taka szkoła właśnie tam jest.
5: Mówił Michał Grocholski, organizator Opolskiego Festiwalu Fotografii. Różne wystawy związane z tegorocznym festiwalem będzie można oglądać m.in. na Placu Wolności, Centrum Aktywizacji Społecznej, Galerii ZPAP, Muzeum Śląsko-Opolskiego, Miejskiej Bibliotece Publicznej czy na dworcu PKP.
1: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
2: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji, bo w niej powiemy o remoncie w Filharmonii Opolskiej.
3: Marzymy, żeby uzyskać taki efekt, który udało się na przykład uzyskać w Cavatina Hall, że nikt nie mówi o tym naszym nagłośnieniu. To znaczy, że widzowie chwalą genialną akustykę sali. Ja to porównuję trochę do systemu wentylacji. Wentylację każdy zauważa, jak jest głośna, jak jest duszno, a jak działa tak jak tutaj sprawnie, to nikt nie mówi o wentylacji i taki jest nasz cel również tutaj.
2: I o konkretnym wsparciu dla sołectw w naszym regionie.
22: Kwota przekazana przez Samorząd Województwa Opolskiego to ponad 2 miliony przy wsparciu gmin minimum 20%, co daje kwotę ogólną ponad 4 miliony złotych.
2: W pierwszej kolejności przeniesiemy się do Filharmonii Opolskiej, w której niebawem rozpoczną się prace remontowe. Mówi wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca.
6: To warto wiedzieć o Opolu.
23: Bardzo obfity sezon i za to dziękuję, bo poza tymi takimi koncertami, które wynikają ze statutu, z tej działalności takiej podstawowej Filharmonii, to bardzo dużo pozyskanych środków zewnętrznych i to pokazuje tę stronę taką menadżerską dyrektora, zastępcy i całego zespołu. Za to dziękuję również pracownikom Filharmonii, bo projekty z Krajowego Planu Odbudowy, które uatrakcyjniały to, co prezentowane było w Filharmonii Opolskiej, projekty z Euroregionu Pradziad, pierwszy festiwal muzyki klasycznej z Państwową Szkołą Muzyczną, bardzo udany, bardzo pożądany. Więc za to bardzo, bardzo dziękuję. Natomiast wszyscy wiemy i wszyscy czekamy na ten na remont, na modernizację Filharmonii Opolskiej, która troszeczkę nam się przedłużyła w czasie, ale lepiej zacząć później niż czegoś nie dokończyć. W międzyczasie wyszła dodatkowa inwestycja w całą kwestię wymiany całej rozdzielni, która doszła i tego, aby te okablowanie mogło udźwignąć ten nowy sprzęt, który zostanie tutaj zainwestowany. Samorząd Województwa Opolskiego dołożył 1,5 miliona złotych do tej inwestycji i myślę, że zamkniemy temat na kolejne dziesiątki lat, jeżeli chodzi o obciążenia elektryczne Filharmonii Opolskiej. Drodzy Państwo, dzisiaj ostatni koncert tutaj, ale jeszcze z tego, co przekazał mi pan dyrektor, 3., 4., 5, wykorzystując to, że sala będzie dostępna, będziemy zapraszali na muzykę filmową do Filharmonii Opolskiej, a od września zarówno w Silezji, jak i w sali Państwowej Szkoły Muzycznej będziemy przynosili działalność Filharmonii Opolskiej, tak żeby w tym okresie do końca roku było pewnie gdzieś tyle ten z odbiorami zajmie remont Filharmonii Opolskiej. Do końca roku, aby melomani, aby osoby, które chcą korzystać z Filharmonii Opolskiej, miały taką możliwość.
2: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. Modernizacja przełoży się na nowe możliwości organizowania wydarzeń artystycznych o szerokim wachlarzu tematycznym. A teraz o samym remoncie opowie już Łukasz Kaźmierczak, kierownik działu projektów i instalacji z firmy Audio Plus. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim podniesienie standardu akustycznego i funkcjonalnego obiektu.
3: Zobaczyliśmy jako Audio Plus takie postępowanie przetargowe, w którym zamawiający pisze, że chciałby najnowocześniejszy system dźwiękowy na świecie, najwyższej jakości. Chciałby mieć to wykonane w bardzo wymagającym terminie. No i jeszcze do tego szuka firmy, która już to robiła i nie tylko obiecuje, że potrafi, ale potrafi pochwalić się takimi referencjami. No i stwierdziliśmy, że skoro jest to trudne, wymagające, no to być może jest to właśnie dla nas. Ja jestem akustykiem i zawsze się zastanawiam, na ile ludzi interesują te historie akustyczne, ale pozwolicie Państwo, że tak bardzo krótko opowiem taką historię. Był fizyk na francuskiej Sorbonie, który badał jakieś tam cząstki, nie był związany z dźwiękiem i wymyślił coś, stwierdził, że to będzie genialne do dźwięku. Więc zaczął jeździć po producentach tych systemów głośnikowych, no i próbował sprzedać ten pomysł. To był środek lat 80. No i wszyscy stwierdzili, że to nie ma racji bytu, że to bez sensu i no i podziękowali mu. On stwierdził, że no, rzecz jest na tyle genialna, że chyba w takim razie spróbuje sam założyć firmę, która produkuje takie głośniki. Założył. W 91 roku zaprezentował światu taki system nagłośnieniowy, który Państwo na pewno widzieliście w postaci takiego dużego grona wygiętego w kształcie banana, który wisi z lewej, prawej strony sceny. To jest jego pomysł. Założył firmę L-Acoustics, taką dosyć nietypową firmę, mocno opartą w świecie nauki właśnie. I no, przeprowadził taką technologiczną rewolucję w świecie nagłośnienia. Dzisiaj wszystkie firmy na rynku produkują system w oparciu o ten pomysł. Każda jedna firma. No i ten sam człowiek, on się nazywa Christian Heil, w roku chyba 2018 stwierdził, że mam kolejny genialny pomysł. I kolejny raz świat tak na to zareagował niechętnie, że to może i ciekawe, ale to się nie da zrobić, że to trudne, że to się wszystko nie zmieści w zwykłej sali koncertowej. No i my w Audio Plusie stwierdziliśmy, że nie popełnimy tego błędu branży z lat 80. i zainteresujemy się tego od pierwszego dnia. I zrobiliśmy pierwszą taką salę w Domu Kultury Alternatywy na warszawskim Ursynowie, gdzie to była trzecia sala na świecie w oparciu o tą technologię i druga zaprojektowana. Potem zrobiliśmy taką salę Cavatina Hall w Bielsku-Białej, Teatr Wielki w Poznaniu, Kunszt Wodny w Gdańsku, sala koncertowa Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze w podwarszawskich Otrembusach. No i wreszcie trafiliśmy do Opola. Ten system to jest system imersyjny. To znaczy wszystko i nic, ale w takim największym uproszczeniu każda sala na świecie ma system stereofoniczny, czyli głośnik lewy, głośnik prawy. I to jest bardzo dobre rozwiązanie, kiedy słuchacz jest pomiędzy dwoma głośnikami. Idealnie po środku albo prawie idealnie po środku. Natomiast w salach koncertowych statystycznie bardzo mało ludzi siedzi po środku. 10-15% widowni mogłaby doświadczyć stereofonii. Więc tak naprawdę w salach koncertowych, chociaż system ma format stereofoniczny, to gra się monofonicznie. Ten system, który tutaj zainstalujemy, rozszerzy w takim bardzo dużym uproszczeniu, rozszerzy tą stereofonię na całą salę. Dźwięk będzie słyszany, dany instrument z tego miejsca, z którego jest na scenie. No i marzymy, żeby uzyskać taki efekt, który udało się na przykład uzyskać w Cavatina Hall, że nikt nie mówi o tym naszym nagłośnieniu. To znaczy, że widzowie chwalą genialną akustykę sali. Ja to porównuję trochę do systemu wentylacji. Wentylację każdy zauważa, jak jest głośna, jak jest duszno, a jak działa tak jak tutaj sprawnie, to nikt nie mówi o wentylacji. I taki jest nasz cel również tutaj, żeby słuchacz zapomniał o tym, że jest tu jakakolwiek technologia. Ten system też wygląda dosyć nietypowo, więc nawet może się nie wszystkim kojarzy z głośnikiem. Więc z jednej strony to jest bardzo wysoka jakość, taka jakość, która dzisiaj jest, to nie będzie najlepiej nagłośniona sala w województwie, to no, celujemy w to, żeby to była jedna z najlepiej nagłośnionych sal globalnie. I te nasze projekty zostały zauważone na całym świecie. My trochę w szoku. Pojechaliśmy przed na taką konferencję jedną, drugą gdzieś do Europy, gdzie stoją w kolejce do nas ludzie, realizatorzy gwiazd światowych i pytają, jak to się robi w Polsce. My tacy zaskoczeni, że to nas się pytają, no ale okazało się, że tak jest. Ale co ciekawe, ten system to właśnie nie tylko wyjątkowa jakość dźwięku, ale to też łamanie barier w kulturze. Te bariery w kulturze każdy zna, że podjazd dla wózka inwalidzkiego, winda, ale barier w kulturze jest cała masa. Na przykład bariery dla osób z niepełnosprawnością słuchową. I wszyscy kojarzą, że jest coś takiego jak pętla indukcyjna, która daje osobie z aparatem słuchowym no jakiś tam zrozumiały sygnał, ale to nie jest sygnał z koncertu w filharmonii, tylko coś słychać. Tutaj chcielibyśmy osiągnąć nie, że coś słychać, chcielibyśmy tych widzów traktować równo i chcielibyśmy dzięki tej nowej technologii zaprosić widza, który dzisiaj jest wykluczony z takich sal koncertowych, który do nich nie chodzi, bo jego ten dźwięk razi, jest nieprzyjemny. Dzisiaj problemy słuchowe to nie są tylko problemy takie, które znamy osób starszych, którym te wysokie częstotliwości trochę nie domagają, trzeba mówić głośniej, spada zrozumiałość mowy. Ale czytałem niedawno, że Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że w Polsce niedługo, w ciągu kilku lat, 10% młodzieży będzie miało poważny problem ze słuchem, który będzie miał dużo inny charakter niż właśnie u osób starszych. To jest trochę taki niezbadany temat, na ile ta technologia jest w stanie pomóc. My tak na czuja myślimy, że jest w stanie, więc eksperymentujemy w tej kwestii. No i będziemy chcieli zaproponować tu coś więcej niż pętla indukcyjna. Oprócz tego systemu dźwiękowego, systemu imersyjnego zmodernizujemy system oświetlenia, system elektryczny, system multimediów. To, jak już powiedziałem, nie jest łatwe, nie jest proste, ale robiliśmy to wiele razy i wierzę, że sobie z tym poradzimy.
2: Mówił Łukasz Kazmierczak, kierownik działu projektów i instalacji z firmy AudioPlus. A teraz powiemy o konkretnym wsparciu dla sołectw w naszym regionie. Rozpoczęła się kolejna trzyletnia edycja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. W ramach tej edycji w tym roku 345 sołectw otrzyma po 7 tysięcy złotych wsparcia z budżetu samorządu województwa opolskiego. Mówi Monika Jotko, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa.
6: Z mikrofonem przez Opolskę.
4: Mamy przyjemność wręczenia umów 68 gminom na realizację 345 zadań. Kwota przekazana przez samorząd województwa opolskiego to ponad 2 miliony przy wsparciu gmin minimum 20%, co daje kwotę ogólną ponad 4 miliony złotych.
2: Mówiła Monika Jotko. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to przedsięwzięcie samorządu województwa, które od lat pomaga sołectwom w realizacji ważnych dla mieszkańców działań. Od drobnych inwestycji po inicjatywy integrujące lokalne społeczności. Mówi wójt gminy Skoroszyce Barbara Dybczak.
7: Jest dofinansowanie dla czterech sołectw. Dla sołectwa Brzeziny, Mroczkowa, Sidzina i Czarnolas. I tutaj sołectwa występują o dofinansowanie do wyposażenia świetlic, placów zabaw i będą też przeznaczone pieniądze na wyposażenie uroczystości plenerowych.
2: Mówiła wójt gminy Skoroszyce Barbara Dybczak. Z kolei Tymoteusz Drepczok, wójt gminy Olszanka, zwraca uwagę na praktyczne wymiary realizowanych działań oraz ich znaczenie dla codziennego funkcjonowania mieszkańców.
8: W tym roku będą realizowane działania mające ułatwić mieszkańcom funkcjonowanie, jeśli chodzi o dostęp do świetlic, czyli będzie skupiało się na remontach i doposażeniu świetlic wiejskich. Będą to zadania realizowane w Czeskiej Wsi, w Michałowie, w Krzyżowicach oraz w Janowie. Myślę, że przyczyni się to do polepszenia warunków bytowych i socjalnych w naszych świetlicach wiejskich.
2: Mówił Tymoteusz Drepczok, wójt gminy Olszanka. Z kolei Marcin Szaleniec, zastępca burmistrza Paczkowa, podkreśla, że środki z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej pozwalają na realizację konkretnych i praktycznych przedsięwzięć w czterech paczkowskich sołectwach.
10: W gminie Paczków są to cztery sołectwa, sołectwo Ścibórz, Wilamowa, Trzeboszowice i Unikowice. W dwóch sołectwach jest to zadanie

0: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji. A w tej części powiemy o opolskich izbach dziedzictwa wsi.
2: Są to ludzie, którzy chcą dzielić się tym, co ocalili od zapomnienia z innymi. Chcą zachować dla przyszłych pokoleń, dbają o tożsamość, dbają o dziedzictwo tej naszej ziemi opolskiej.
1: Sprawdzimy także, co jest grane w Filharmonii Opolskiej.
3: Będziemy grać, chociaż może niekoniecznie w naszej sali koncertowej. Za nami zakończenie 74. sezonu artystycznego Filharmonii Opolskiej i piątek o godzinie 19. Ten dzień był dla Państwa okazją, żeby wspólnie z nami ten mijający sezon zakończyć.
1: W pierwszej kolejności powiemy jednak o opolskich izbach dziedzictwa wsi. To wyjątkowe miejsca stworzone z myślą o zachowaniu i ochronie bogatego dziedzictwa kulturowego opolskiej wsi. Podczas 19. Międzynarodowego Forum Muzeów Domowych, wydarzenia, które co roku przyciąga pasjonatów i opiekunów lokalnych zbiorów z całej Polski, do sieci Opolskie Izby Dziedzictwa Wsi przyjęto 30 izb z całego województwa. Mówi Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
4: Ważne dla mieszkańców opolskiego.
2: Inaugurujemy sieć Opolskiej Izby Dziedzictwa Wsi. Przyjmujemy 30 izb z województwa opolskiego. Witamy tutaj opiekunów tych izb, pasjonatów, czasami nazywanych też zbieraczami. Oni sami tak o sobie też mówią. Są to ludzie, którzy chcą dzielić się tym, co ocalili od zapomnienia z innymi. Chcą zachować dla przyszłych pokoleń, dbają o tożsamość, dbają o dziedzictwo tej naszej ziemi opolskiej.
1: Mówiła Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. W izbach gromadzone, przechowywane i prezentowane są artefakty, pamiątki oraz przedmioty codziennego użytku, które przez lata kształtowały lokalną tożsamość i historię regionu. To przestrzenie, w których tradycja spotyka się z edukacją, a pamięć o przeszłości staje się inspiracją dla kolejnych pokoleń. Współpraca pomiędzy osobami i podmiotami prowadzącymi izby umożliwia rozwój tych miejsc, wzmacnianie lokalnej tożsamości oraz budowanie wspólnej przestrzeni do wymiany doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk. Podkreślam członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn.
5: Idea, w ramach której rozmawiamy, niesie w sobie coś pięknego, co jest kodem kulturowym nie tylko dla naszego regionu, ale dla wszystkich osób, które te izby tworzą, bo przecież my mamy swoich przodków, ale my też jesteśmy przodkami osób, które będą po nas. To buduje to pewien obraz ciągłości naszych pięknych miejscowości opolskich.
1: Mówił członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn. To ważny krok w budowaniu silnej, rozpoznawalnej i aktywnej wspólnoty miejsc dbających o zachowanie dziedzictwa kulturowego opolskiej wsi. Dzięki współpracy i zaangażowaniu lokalnych społeczności izby stają się nie tylko strażnikami historii, ale również żywymi centrami edukacji i kultury. Mówi Mateusz Stróżyk, prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi Gąsiorowice.
6: Ta izba jest nam potrzebna ze względu na to, że pokazuje nasza historia i kultura wsi, jak nasi przodkowie żyli. Bardzo dużo eksponatów nagromadzonych, ale już się nie mieszczymy i trzeba by pomyśleć nad rozwojem tej izby naszej regionalnej, bo wbrew pozorom jednak ludzie mają jeszcze ten sentyment do tych starych rzeczy i nie wiem, co z tym zrobić, a to jest nasza taką, można powiedzieć, przechowywalnia tej historii.
1: Mówił Mateusz Stróżyk, prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi Gąsiorowice. To dzięki zaangażowaniu pasjonatów oraz społeczników dziedzictwo opolskiej wsi pozostaje żywe, inspirując i łącząc kolejne pokolenia, mówi Gabriela Puzik, lider Odnowy Wsi Kadłub.
7: My mało, że mamy izby tradycji, ale to jeszcze prowadzimy warsztaty, bo mamy taki projekt Łączymy Pokolenia i wtedy my, seniorki, przekazujemy to młodzieży. Gdzieś 500 do 600 dzieci mamy rocznie.
1: Mówiła Gabriela Puzik, lider Odnowy Wsi Kadłub. Opolskie Izby Dziedzictwa Wsi odgrywają ważną rolę w ochronie lokalnej historii, tradycji i pamięci o dawnym życiu mieszkańców regionu. Dzięki ich działalności dziedzictwo kulturowe opolszczyzny jest nie tylko zachowywane, ale również popularyzowane wśród kolejnych pokoleń. Kultura regionu to jednak nie tylko pielęgnowanie przeszłości, lecz także tworzenie nowych przestrzeni dla sztuki i edukacji. I doskonałym przykładem takiej działalności jest Filharmonia Opolska, która poprzez koncerty, festiwale i wydarzenia artystyczne wzbogaca współczesne życie kulturalne mieszkańców naszego województwa. A więcej na ten temat opowie Państwu Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu Filharmonii Opolskiej.
4: Co słychać w Opolskiem?
3: Będziemy grać, chociaż może niekoniecznie w naszej sali koncertowej.

0: więc zakończenie, za nami zakończenie 74. sezonu artystycznego Filharmonii Opolskiej i piątek o godzinie 19. Ten dzień był dla Państwa okazją, żeby wspólnie z nami ten mijający sezon zakończyć koncertem, w którym wybrzmiał koncert wiolonczelowy Antonina Dworzaka, Suita Sen Nocy Letniej Feliksa Mendelssohna Bartholdy i coś tak radosnego jak koniec sezonu i koniec ważnych dla nas wydarzeń, czyli Ucieszne figle Della Sowizdrzała Strausa. Zamknęliśmy sezon na sali koncertowej. Wiemy już, że remont, który się zacznie się z początkiem lipca, ale ponieważ jeszcze będziemy mieli okazję i weekend ostatni czerwca, zapraszamy bardzo serdecznie Państwa na rzecz, która jest owocem pracy, współpracy właściwie, przygranicznej, ponieważ wystąpi Morawia Opole Wind Band, jak to brzmi na naszych plakatach. Natomiast jest to rzeczywiście praca w ramach współpracy przy programie Interreg pod patronatem samorządu województwa opolskiego i przed nami 4 pracowite dni organizacyjnie, ponieważ w czwartek 25 czerwca przyjeżdżają do nas Czesi ze swoją orkiestrą. Będą warsztaty, będą próby, będzie chwila na spacer i w przyszły piątek 26 czerwca o godzinie 9 zapraszam Państwa bardzo serdecznie na pierwszy koncert. Wejściówki już są do pobrania w kasie Filharmonii. Będzie to koncert w piątek pod taktowką Tomasza Kaniewskiego i mówię to nie bez powodu, żeby tą współpracę naszą podkreślić. Projekt też zakłada współpracę muzyczną, owszem, najpierw, ale też taką współpracę językową, żeby te nasze więzy, tą naszą przyjaźń polsko-czeską, o której może tak nie zawsze myślimy, że może to być akurat polsko-czeska przyjaźń, żeby też zacieśnić językowo. Koncert w sali koncertowej, jak już mówiłam, będzie też transmisja w formie streamingu na Facebooku Filharmonii Opolskiej, więc kto nie może być w piątek o 9, będzie mógł tego koncertu posłuchać. I tu jest wymiana po 2 dniach, ponieważ orkiestra Dęta wraca już do Ołomuńca i wyjeżdża do Czech, ale my witamy w sobotę 27 orkiestrę i instrumenty blaszane. Mamy podobny schemat działania, czyli w sobotę nasi muzycy gościnnie ćwiczą na sali koncertowej po to, żeby 28 czerwca w niedzielę o godzinie również 9 móc zagrać dla Państwa koncert kolejny już w ramach polsko-czeskich warsztatów muzycznych. Tym razem będzie to koncert pod taktowką Dawida Szmida i również w formie streamingu na Facebooku Filharmonii Opolskiej. To są takie rzeczy, które są z jednej strony ciekawostką, z drugiej też wiemy, że Państwo sobie bardzo cenią i bardzo, bardzo lubią instrumenty dęte, ponieważ mają siłę. Ta muzyka wybrzmiewa najgłośniej, z największą siłą, mocą, z jaką mogą zabrzmieć instrumenty. I tak kończymy czerwiec, ale przed nami będzie jeszcze jedna dosłownie ostatnia szansa, żeby posłuchać koncertów w sali koncertowej Filharmonii Opolskiej i to będzie weekend 4-5 lipca, sobota, niedziela. Wracamy, puentując już sezon, troszkę też wakacyjnie, muzyką filmową. Wiemy, że gale walentynkowe Państwo uwielbiali. Bilety wyprzedały się dużo wcześniej i sale do ostatniego miejsca. Dlatego też w formie takiego ukłonu w Państwa stronę i podziękowaniu za to, że są Państwo z nami, wracamy do muzyki filmowej. Koncerty zatytułowaliśmy Wielki Finał przed Wielką Zmianą, ponieważ będzie to bardzo znacząca dla nas zmiana muzyczna, jeśli chodzi o nagłośnienie i oświetlenie. w duet, który podbił Państwa serca i myślę, że również ucieszył bardzo duszę. Becky Sangolo i Ringo Todorowicz, dwójka wokalistów, którzy się na scenie dopełniają znakomicie. Repertuar muzyczny z małą niespodzianką, ponieważ w tym filmowym repertuarze walentynkowym będą też utwory z muzyki filmowej, którą prezentowaliśmy 6 czerwca na Zamku Mosznej, czyli nutka Disneya dla Państwa również. Kto nie mógł być, zapraszam. Kto z Państwa był, a chce zaprosić znajomych, żeby w tym muzycznym, filmowym święcie z nami uczestniczyć, również zapraszam. 4 lipca, sobota, godzina 15 i godzina 19, dwa koncerty. W niedzielę 5 lipca koncert o godzinie 18 i to będzie rzeczywiście ostatni moment, żeby w sali koncertowej być takiej, jaką znamy do tej pory. Po modernizacji nagłośnienia będą to doznania zupełnie odmienne, bardziej pełne. Jesteśmy po konferencji prasowej, na której przedstawiciel firmy bardzo ładnie, bardzo obrazowo to wyjaśnił, ponieważ rzeczywiście będzie różnica w dźwięku, który zabrzmi, w dźwięku, który będzie przez nas odbierany, ale to też będzie modernizacja, która pozwoli uczestniczyć w naszych koncertach także osobom, które mają dysfunkcję narządu słuchu, czyli nie patrzymy tylko na osoby niepełnosprawne, tak jak rozumiemy do tej pory, głównie jeżeli chodzi o narząd ruchu, natomiast przecież muzyka też jest odbierana różnie i też wielu z nas ma trudności i nie mówimy tak do końca i tylko o osobach starszych. Także zapraszamy Państwa 4-5 lipca do naszej sali koncertowej na absolutnie ostatnie koncerty. Potem do działania będzie działała w Filharmonii firma, którą mogę powiedzieć, takie referencje też mają i która już modernizowała nagłośnienie i oświetlenie na przykład w Teatrze Groteska w Krakowie, w Teatrze Imka czy Teatrze Roma w Warszawie, w Teatrze Wielkim i Operze Narodowej, ale w Filharmonii w Lublinie, w Muzeum POLIN czy w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Także firma z doświadczeniem, ze znajomością tych prac, których się podejmie, więc też już czekamy na finał prac, może zanim się one zaczęły, ale brzmi to bardzo ciekawie i będziemy czekać też tego finału prac, który przed nami. Zapraszam Państwa serdecznie na te koncerty, które jeszcze możemy zagrać. Jesteśmy dla Państwa, gramy dla Państwa, czekamy.
1: A co od września?
0: Będziemy koncertować jeszcze na sali w klubie muzycznym, ponieważ te nasze czwartkowe koncerty jazzowe również spotkały się ze znakomitym Państwa odbiorem. Klub muzyczny na takie koncerty i nadaje się znakomicie i tam też panuje taka atmosfera rzeczywiście klubowa, w jakiej jazz wybrzmiewa najlepiej. Jeżeli nie w klubie muzycznym, będziemy też grać koncerty, o których mówimy, że to są koncerty wyjazdowe, czyli w innych miastach na Opolszczyźnie, w innych miejscach w samym Opolu. I mówimy tutaj w tym momencie o sali w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu. Mówimy też o Centrum Silesia, więc znajdujemy miejsca i instytucje kultury, gdzie ta muzyka może wybrzmieć, gdzie są sceny, na których może zazwyczaj muzyka nie wybrzmiewa, więc tam się właśnie pojawimy. O tym będziemy też na bieżąco Państwa w repertuarze informować. Także patrzymy już na jesień jako ten czas, że remont się zakończy na takich późnych miesiącach, ale patrzymy też na miejsca, gdzie może pojechać nasza orkiestra, gdzie może pojechać nasz chór, więc może nawet jeżeli nie w takiej liczbie, jak gra i występuje dla Państwa w sali koncertowej, to jednak też są miejsca, gdzie mogą wybrzmieć instrumenty, mogą wybrzmieć głosy churalne i to też dla Państwa dopracujemy w okresie takim nawet teraz wakacyjnym i będziemy dla Państwa, będziemy grać nieco gdzie indziej, w nieco innej formie, różne rodzaje muzyki i dopinamy też nadchodzący sezon.
1: Mówiła Beata Śliwińska.
2: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Została ostatnia reklama.
3: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
4: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
5: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
0: Reklama.
2: Radio Pogoda. 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
6: Czas rozpocząć weekendowe wydanie magazynu Co jest grane w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam Państwa serdecznie i zachęcam do wysłuchania dzisiejszej audycji, bo w niej powiemy o remoncie w Filharmonii Opolskiej.
7: Marzymy, żeby uzyskać taki efekt, który udało się na przykład uzyskać w Cavatina Hall, że nikt nie mówi o tym naszym nagłośnieniu. To znaczy, że widzowie chwalą genialną akustykę sali. Ja to porównuję trochę do systemu wentylacji. Wentylację każdy zauważa, jak jest głośna, jak jest duszno, a jak działa tak jak tutaj sprawnie, to nikt nie mówi o wentylacji i taki jest nasz cel również tutaj.
6: I o konkretnym wsparciu dla sołectw w naszym regionie.
8: Kwota przekazana przez Samorząd Województwa Opolskiego to ponad 2 miliony przy wsparciu gmin minimum 20%, co daje kwotę ogólną ponad 4 miliony złotych.
6: W pierwszej kolejności przeniesiemy się do Filharmonii Opolskiej, w której niebawem rozpoczną się prace remontowe. Mówi wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca.
9: To warto wiedzieć o Opolu.
10: Bardzo obfity sezon i za to dziękuję, bo poza tymi takimi koncertami, które wynikają ze statutu, z tej działalności takiej podstawowej Filharmonii, to bardzo dużo pozyskanych środków zewnętrznych i to pokazuje tę stronę taką menadżerską dyrektora, zastępcy i całego zespołu. Za to dziękuję również pracownikom Filharmonii, bo projekty z Krajowego Planu Odbudowy, które uatrakcyjniały to, co prezentowane było w Filharmonii Opolskiej, projekty z Euroregionu Pradziad, pierwszy festiwal muzyki klasycznej z Państwową Szkołą Muzyczną, bardzo udany, bardzo pożądany, więc za to bardzo, bardzo dziękuję. Natomiast wszyscy wiemy i wszyscy czekamy na ten na remont, na modernizację Filharmonii Opolskiej, która troszeczkę nam się przedłużyła w czasie, ale lepiej zacząć później niż czegoś nie dokończyć. W międzyczasie wyszła dodatkowa inwestycja w całą kwestię wymiany całej rozdzielni, która doszła i tego, aby te okablowanie mogło udźwignąć ten nowy sprzęt, który zostanie tutaj zainwestowany. Samorząd Województwa Opolskiego dołożył 1,5 miliona złotych do tej inwestycji i myślę, że zamkniemy temat na kolejne dziesiątki lat, jeżeli chodzi o obciążenia elektryczne Filharmonii Opolskiej. Drodzy Państwo, dzisiaj ostatni koncert tutaj, ale jeszcze z tego, co przekazał mi pan dyrektor, 3., 4., 5, wykorzystując to, że sala będzie dostępna, będziemy zapraszali na muzykę filmową do Filharmonii Opolskiej, a od września zarówno w Silezji, jak i w sali Państwowej Szkoły Muzycznej będziemy przenosili działalność Filharmonii Opolskiej, tak żeby w tym okresie do końca roku, bo pewnie gdzieś tyle ten z odbiorami zajmie remont Filharmonii Opolskiej, do końca roku, aby melomani, aby osoby, które chcą korzystać z Filharmonii Opolskiej, miały taką możliwość.
6: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. Modernizacja przełoży się na nowe możliwości organizowania wydarzeń artystycznych o szerokim wachlarzu tematycznym. A teraz o samym remoncie opowie już Łukasz Kaźmierczak, kierownik działu projektów i instalacji z firmy Audio Plus. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim podniesienie standardu akustycznego i funkcjonalnego obiektu.
7: Zobaczyliśmy jako Audio Plus takie postępowanie przetargowe, w którym zamawiający pisze, że chciałby najnowocześniejszy system dźwiękowy na świecie, najwyższej jakości, Chciałbym mieć to wykonane w bardzo wymagającym terminie. No i jeszcze do tego szuka firmy, która już to robiła i nie tylko obiecuje, że potrafi, ale potrafi pochwalić się takimi referencjami. No i stwierdziliśmy, że skoro jest to trudne, wymagające, no to być może jest to właśnie dla nas. Ja jestem akustykiem i zawsze się zastanawiam, na ile ludzi interesują te historie akustyczne, ale pozwolicie Państwo, że tak bardzo krótko opowiem taką historię. Był fizyk na francuskiej Sorbonie, który badał jakieś tam cząstki, nie był związany z dźwiękiem i wymyślił coś, stwierdził, że to będzie genialne do dźwięku. Więc zaczął jeździć po producentach tych systemów głośnikowych, no i próbował sprzedać ten pomysł. To był środek lat 80. No i wszyscy stwierdzili, że to nie ma racji bytu, że to bez sensu i no i podziękowali mu. On stwierdził, że no rzecz jest na tyle genialna, że chyba w takim razie spróbuje sam założyć firmę, która produkuje takie głośniki. Założył. W 91 roku zaprezentował światu taki system nagłośnieniowy, który Państwo na pewno widzieliście w postaci takiego dużego grona wygiętego w kształcie banana, który wisi z lewej i prawej strony sceny. To jest jego pomysł. Założył firmę L-Acoustics, taką dosyć nietypową firmę, mocno opartą w świecie nauki właśnie. I przeprowadził taką technologiczną rewolucję w świecie nagłośnienia. Dzisiaj wszystkie firmy na rynku produkują system w oparciu o ten pomysł, każda jedna firma. No i ten sam człowiek, on się nazywa Christian Heil, w roku chyba 2018 stwierdził, że mam kolejny genialny pomysł. I kolejny raz świat tak na to zareagował niechętnie, że to może i ciekawe, ale to się nie da zrobić, że to trudne, że to się wszystko nie zmieści w zwykłej sali koncertowej. No i my w Audio Plusie stwierdziliśmy, że nie popełnimy tego błędu branży z lat 80. i zainteresujemy się tego od pierwszego dnia. I zrobiliśmy pierwszą taką salę w Domu Kultury Alternatywy na warszawskim Ursynowie, gdzie to była trzecia sala na świecie w oparciu o tą technologię i druga zaprojektowana. Potem zrobiliśmy taką salę Kabatina Hall w Bielsku-Białej, Teatr Wielki w Poznaniu, Kunszt Wodny w Gdańsku, sala koncertowa Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze w podwarszawskich Otrębusach. No i wreszcie trafiliśmy do Opola. Ten system to jest system imersyjny. To znaczy wszystko i nic, ale w takim największym uproszczeniu każda sala na świecie ma system stereofoniczny, czyli głośnik lewy, głośnik prawy, i to jest bardzo dobre rozwiązanie, kiedy słuchacz jest pomiędzy dwoma głośnikami, idealnie po środku albo prawie idealnie po środku. Natomiast w salach koncertowych statystycznie bardzo mało ludzi siedzi po środku. 10-15% widowni mogłaby doświadczyć stereofonii. Więc tak naprawdę w salach koncertowych, chociaż system ma format stereofoniczny, to gra się monofonicznie. Ten system, który tutaj zainstalujemy, rozszerzy w takim bardzo dużym uproszczeniu, rozszerzy tą stereofonię na całą salę. Dźwięk będzie słyszany, dany instrument z tego miejsca, z którego jest na scenie. No i marzymy, żeby uzyskać taki efekt, który udało się na przykład uzyskać w Cavatina Hall, że nikt nie mówi o tym naszym nagłośnieniu. To znaczy, że widzowie chwalą genialną akustykę sali. Ja to porównuję trochę do systemu wentylacji. Wentylację każdy zauważa, jak jest głośna, jak jest duszno, a jak działa tak jak tutaj sprawnie, to nikt nie mówi o wentylacji. I taki jest nasz cel również tutaj, żeby słuchacz zapomniał o tym, że jest tu jakakolwiek technologia. Ten system też wygląda dosyć nietypowo, więc nawet może się nie wszystkim kojarzy z głośnikiem. Więc z jednej strony to jest bardzo wysoka jakość, taka jakość, która dzisiaj jest, to nie będzie najlepiej nagłośniona sala w województwie, to no, celujemy w to, żeby to była jedna z najlepiej nagłośnionych sal globalnie. I te nasze projekty zostały zauważone na całym świecie. My trochę w szoku. pojechaliśmy na przykład na taką konferencję jedną, drugą gdzieś do Europy, gdzie stoją w kolejce do nas ludzie, realizatorzy gwiazd światowych i pytają, jak to się robi w Polsce. My tacy zaskoczeni, że to nas się pytają, no ale okazało się, że tak jest. Ale co ciekawe, ten system to właśnie nie tylko wyjątkowa jakość dźwięku, ale to też łamanie barier w kulturze. Te bariery w kulturze każdy zna, że podjazd dla wózka inwalidzkiego, winda, ale barier w kulturze jest cała masa. Na przykład bariery dla osób z niepełnosprawnością słuchową. I wszyscy kojarzą, że jest coś takiego jak pętla indukcyjna, która daje osobie z aparatem słuchowym no, jakiś tam zrozumiały sygnał, ale to nie jest sygnał z koncertu w filharmonii, tylko coś słychać. Tutaj chcielibyśmy osiągnąć nie, że coś słychać, chcielibyśmy tych widzów traktować równo i chcielibyśmy dzięki tej nowej technologii zaprosić widza, który dzisiaj jest wykluczony z takich sal koncertowych, który do nich nie chodzi, bo jego ten dźwięk razi, jest nieprzyjemny. Dzisiaj problemy słuchowe to nie są tylko problemy takie, które znamy osób starszych, którym te wysokie częstotliwości trochę nie domagają, trzeba mówić głośniej, spada zrozumiałość mowy, ale czytałem niedawno, że Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że w Polsce niedługo, w ciągu kilku lat 10% młodzieży będzie miało poważny problem ze słuchem, który będzie miał dużo inny charakter niż właśnie u osób starszych. To jest trochę taki niezbadany temat, na ile ta technologia jest w stanie pomóc. My tak na czuja myślimy, że jest w stanie, więc eksperymentujemy w tej kwestii. No i będziemy chcieli zaproponować tu coś więcej niż pętla indukcyjna. Oprócz tego systemu dźwiękowego, systemu imersyjnego, zmodernizujemy system oświetlenia, system elektryczny, system multimediów. To, jak już powiedziałem, nie jest łatwe, nie jest proste, ale robiliśmy to wiele razy i wierzę, że sobie z tym poradzimy.
6: Mówił Łukasz Kazmierczak, kierownik działu projektów i instalacji z firmy AudioPlus. A teraz powiemy o konkretnym wsparciu dla sołectw w naszym regionie. Rozpoczęła się kolejna trzyletnia edycja Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. W ramach tej edycji w tym roku 345 sołectw otrzyma po 7 tysięcy złotych wsparcia z budżetu samorządu województwa opolskiego. Mówi Monika Jotko, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa.
9: Z mikrofonem przez Opolskie.
8: Mamy przyjemność wręczenia umów 68 gminom na realizację 345 zadań. Kwota przekazana przez samorząd województwa opolskiego to ponad 2 miliony przy wsparciu gmin minimum 20%, co daje kwotę ogólną ponad 4 miliony złotych.
6: Mówiła Monika Jotko. Marszałkowska Inicjatywa Sołecka to przedsięwzięcie samorządu województwa, które od lat pomaga sołectwom w realizacji ważnych dla mieszkańców działań. Od drobnych inwestycji po inicjatywy integrujące lokalne społeczności. Mówi wójt gminy Skoroszyce Barbara Dybczak.
0: Jest dofinansowanie dla czterech sołectw. Dla sołectwa Brzeziny, Mroczkowa, Sidzina i Czarnolas. I tutaj sołectwa występują o dofinansowanie do wyposażenia świetlic, placów zabaw i będą też przeznaczone pieniądze na wyposażenie uroczystości plenerowych.
6: Mówiła wójt gminy Skoroszyce Barbara Dybczak. Z kolei Tymoteusz Drepczok, wójt gminy Olszanka, zwraca uwagę na praktyczne wymiary realizowanych działań oraz ich znaczenie dla codziennego funkcjonowania mieszkańców.
11: W tym roku będą realizowane działania mające ułatwić mieszkańcom funkcjonowanie, jeśli chodzi o dostęp do świetlic, czyli będzie skupiało się na remontach i doposażeniu świetlic wiejskich. Będą to zadania realizowane w Czeskiej Wsi, w Michałowie, w Krzyżowicach oraz w Janowie. Myślę, że przyczyni się to do polepszenia warunków bytowych i socjalnych w naszych świetlicach wiejskich.
6: Mówił Tymoteusz Drepczok, wójt gminy Olszanka. Z kolei Marcin Szaleniec, zastępca burmistrza Paczkowa, podkreśla, że środki z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej pozwalają na realizację konkretnych i praktycznych przedsięwzięć w czterech paczkowskich sołectwach.
12: W gminie Paczków są to cztery sołectwa. Sołectwo Ścibórz, Wilamowa, Trzeboszowice i Unikowice. W dwóch sołectwach jest to zadanie realizowane jako lokalna wypożyczalnia narzędzi i sprzętu, jako wsparcie dla mieszkańców. Kolejnym jest to doposażenie placu festynowego w sprzęt do wytwarzania piany i w trzecim doposażenie placu festynowego poprzez zakup grilla gazowego.
6: Mówił Marcin Szaleniec, zastępca burmistrza gminy Paczków. Działania realizowane w ramach marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej pokazują, jak ważne jest regularne wspieranie małych miejscowości i odpowiadanie na ich codzienne potrzeby.
2: Radio Pogoda 104.1 FM. Co jest grane w Opolu?
6: Słuchacie Państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie powiemy o opolskich izbach dziedzictwa wsi.
13: Są to ludzie, którzy chcą dzielić się tym, co ocalili od zapomnienia z innymi. Chcą zachować dla przyszłych pokoleń, dbają o tożsamość, dbają o dziedzictwo tej naszej ziemi opolskiej.
6: Sprawdzimy także, co jest grane w Filharmonii Opolskiej.
14: Będziemy grać, chociaż może niekoniecznie w naszej sali koncertowej. Za nami zakończenie 74. sezonu artystycznego Filharmonii Opolskiej i piątek o godzinie 19. Ten dzień był dla Państwa okazją, żeby wspólnie z nami ten mijający sezon zakończyć.
6: W pierwszej kolejności powiemy jednak o opolskich izbach dziedzictwa wsi. To wyjątkowe miejsca stworzone z myślą o zachowaniu i ochronie bogatego dziedzictwa kulturowego opolskiej wsi. Podczas 19. Międzynarodowego Forum Muzeów Domowych, wydarzenia, które co roku przyciąga pasjonatów i opiekunów lokalnych zbiorów z całej Polski, do sieci Opolskie Izby Dziedzictwa Wsi przyjęto 30 izb z całego województwa. Mówi Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
9: Ważne dla mieszkańców Opolskiego.
13: Inaugurujemy sieć Opolskiej Izby Dziedzictwa Wsi. Przyjmujemy 30 izb z województwa opolskiego. Witamy tutaj opiekunów tych izb, pasjonatów, czasami nazywanych też zbieraczami. Oni sami tego sobie też mówią. Są to ludzie, którzy chcą dzielić się tym, co ocalili od zapomnienia z innymi. Chcą zachować dla przyszłych pokoleń, dbają o tożsamość, dbają o dziedzictwo tej naszej ziemi opolskiej.
6: Mówiła Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. W izbach gromadzone, przechowywane i prezentowane są artefakty, pamiątki oraz przedmioty codziennego użytku, które przez lata kształtowały lokalną tożsamość i historię regionu. To przestrzenie, w których tradycja spotyka się z edukacją, a pamięć o przeszłości staje się inspiracją dla kolejnych pokoleń. Współpraca pomiędzy osobami i podmiotami prowadzącymi izby umożliwia rozwój tych miejsc, wzmacnianie lokalnej tożsamości oraz budowanie wspólnej przestrzeni do wymiany doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk. Podkreśla członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn.
15: Idea, w ramach której rozmawiamy, niesie w sobie coś pięknego, co jest kodem kulturowym nie tylko dla naszego regionu, ale dla wszystkich osób, które te izby tworzą, bo przecież my mamy swoich przodków, ale my też jesteśmy przodkami osób, które będą po nas. To buduje to pewien obraz ciągłości naszych pięknych miejscowości opolskich.
6: Mówił członek Zarządu Województwa Opolskiego Robert Węgrzyn. To ważny krok w budowaniu silnej, rozpoznawalnej i aktywnej wspólnoty miejsc dbających o zachowanie dziedzictwa kulturowego opolskiej wsi. Dzięki współpracy i zaangażowaniu lokalnych społeczności izby stają się nie tylko strażnikami historii, ale również żywymi centrami edukacji i kultury. Mówi Mateusz Stróżyk, prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi Gąsiorowice.
16: Ta izba jest nam potrzebna ze względu na to, że pokazuje nasza historia i kultura wsi, jak nasi przodkowie żyli. Bardzo dużo eksponatów nagromadzonych, ale już się nie mieszczymy i trzeba by pomyśleć nad rozwojem tej izby naszej regionalnej, bo wbrew pozorom jednak ludzie mają jeszcze ten sentyment do tych starych rzeczy i nie wiem, co z tym zrobić, a to jest nasza taką, można powiedzieć, przechowywalnia tej historii.
6: Mówił Mateusz Stróżyk, prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi Gąsiorowice. To dzięki zaangażowaniu pasjonatów oraz społeczników dziedzictwo opolskiej wsi pozostaje żywe, inspirując i łącząc kolejne pokolenia, mówi Gabriela Puzik, lider Odnowy Wsi Kadłub.
17: My mało, że mamy izbę tradycji, ale to jeszcze prowadzimy warsztaty, bo mamy taki projekt Łączymy Pokolenia i wtedy my, seniorki, przekazujemy to młodzieży. Gdzieś 500 do 600 dzieci mamy rocznie.
6: Mówiła Gabriela Puzik, lider Odnowy Wsi Kadłub. Opolskie Izby Dziedzictwa Wsi odgrywają ważną rolę w ochronie lokalnej historii, tradycji i pamięci o dawnym życiu mieszkańców regionu. Dzięki ich działalności dziedzictwo kulturowe opolszczyzny jest nie tylko zachowywane, ale również popularyzowane wśród kolejnych pokoleń. Kultura regionu to jednak nie tylko pielęgnowanie przeszłości, lecz także tworzenie nowych przestrzeni dla sztuki i edukacji. I doskonałym przykładem takiej działalności jest Filharmonia Opolska, która poprzez koncerty, festiwale i wydarzenia artystyczne wzbogaca współczesne życie kulturalne mieszkańców naszego województwa. A więcej na ten temat opowie Państwu Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu Filharmonii Opolskiej.
9: Co słychać w Opolskiem?
14: Będziemy grać, chociaż może niekoniecznie w naszej sali koncertowej. Za nami zakończenie 74. sezonu artystycznego Filharmonii Opolskiej i piątek o godzinie 19. Ten dzień był dla Państwa okazją, żeby wspólnie z nami ten mijający sezon zakończyć koncertem, w którym wybrzmiał koncert wiolonczelowy Antonina Dworzaka, suita Sen nocy letniej Feliksa Mendelssohna Bartholdy i coś tak radosnego jak koniec sezonu i koniec ważnych dla nas wydarzeń, czyli ucieszne figle de la Sowizdrzała Strausa. Zamknęliśmy sezon na sali koncertowej. Wiemy już, że remont, który się zacznie się z początkiem lipca, ale ponieważ jeszcze będziemy mieli okazję i weekend ostatni czerwca, zapraszamy bardzo serdecznie Państwa na rzecz, która jest owocem pracy, współpracy właściwie, przygranicznej, ponieważ wystąpi Morawia Opole Wind Band, jak to brzmi na naszych plakatach. Natomiast jest to rzeczywiście praca w ramach współpracy przy programie Interreg pod patronatem samorządu województwa opolskiego i przed nami 4 pracowite dni organizacyjnie, ponieważ w czwartek 25 czerwca przyjeżdżają do nas Czesi ze swoją orkiestrą. Będą warsztaty, będą próby, będzie chwila na spacer i w przyszły piątek 26 czerwca o godzinie 9 zapraszam Państwa bardzo serdecznie na pierwszy koncert. Wejściówki już są do pobrania w kasie Filharmonii. Będzie to koncert w piątek pod taktowką Tomasza Kaniewskiego i mówię to nie bez powodu, żeby tą współpracę naszą podkreślić. Projekt też zakłada współpracę muzyczną, owszem najpierw, ale też taką współpracę językową, żeby te nasze więzy, tą naszą przyjaźń polsko-czeską, o której może tak nie zawsze myślimy, że może to być akurat polsko-czeska przyjaźń, żeby też zacieśnić językowo. Koncert w sali koncertowej, jak już mówiłam, będzie też transmisja w formie streamingu na Facebooku Filharmonii Opolskiej, więc kto nie może być w piątek o 9, będzie mógł tego koncertu posłuchać. I tu jest wymiana po 2 dniach, ponieważ orkiestra Dęta wraca już do Ołomuńca i wyjeżdża do Czech, ale my witamy w sobotę 27 orkiestrę i instrumenty blaszane. Mamy podobny schemat działania, czyli w sobotę nasi muzycy gościnnie ćwiczą na sali koncertowej po to, żeby 28 czerwca w niedzielę o godzinie również 9 móc zagrać dla Państwa koncert kolejny już w ramach polsko-czeskich warsztatów muzycznych. Tym razem będzie to koncert pod taktowką Dawida Szmida i również w formie streamingu na Facebooku Filharmonii Opolskiej. To są takie rzeczy, które są z jednej strony ciekawostką, z drugiej też wiemy, że Państwo sobie bardzo cenią i bardzo, bardzo lubią instrumenty dęte, ponieważ mają siłę. Ta muzyka wybrzmiewa najgłośniej, z największą siłą, mocą, z jaką mogą zabrzmieć instrumenty. I tak kończymy czerwiec, ale przed nami będzie jeszcze jedna dosłownie ostatnia szansa, żeby posłuchać koncertów w sali koncertowej Filharmonii Opolskiej i to będzie weekend 4-5 lipca, sobota, niedziela. Wracamy, puentując już sezon, troszkę też wakacyjnie, muzyką filmową. Wiemy, że gale walentynkowe Państwo uwielbiali. Bilety wyprzedały się dużo wcześniej i sale do ostatniego miejsca. Dlatego też w formie takiego ukłonu w Państwa stronę i podziękowaniu za to, że są Państwo z nami, wracamy do muzyki filmowej. Koncerty zatytułowaliśmy Wielki Finał przed wielką zmianą, ponieważ będzie to bardzo znacząca dla nas zmiana muzyczna, jeśli chodzi o nagłośnienie i oświetlenie. w duet, który podbił Państwa serca i myślę, że również ucieszył bardzo duszę. Becky Sangolo i Ringo Todorowicz, dwójka wokalistów, którzy się na scenie dopełniają znakomicie. Repertuar muzyczny z małą niespodzianką, ponieważ w tym filmowym repertuarze walentynkowym będą też utwory z muzyki filmowej, którą prezentowaliśmy 6 czerwca na Zamku Mosznej, czyli nutka Disneya dla Państwa również. Kto nie mógł być, zapraszam. Kto z Państwa był, a chce zaprosić znajomych, żeby w tym muzycznym, filmowym święcie z nami uczestniczyć, również zapraszam. 4 lipca, sobota, godzina 15 i godzina 19, dwa koncerty. W niedzielę 5 lipca koncert o godzinie 18 i to będzie rzeczywiście ostatni moment, żeby w sali koncertowej być takiej, jaką znamy do tej pory. Po modernizacji nagłośnienia będą to doznania zupełnie odmienne, bardziej pełne. Jesteśmy po konferencji prasowej, na której przedstawiciel firmy bardzo ładnie, bardzo obrazowo to wyjaśnił, ponieważ rzeczywiście będzie różnica w dźwięku, który zabrzmi, w dźwięku, który będzie przez nas odbierany, ale to też będzie modernizacja, która pozwoli uczestniczyć w naszych koncertach także osobom, które mają dysfunkcję narządu słuchu. Czyli nie patrzymy tylko na osoby niepełnosprawne, tak jak rozumiemy do tej pory, głównie jeżeli chodzi o narząd ruchu. Natomiast przecież muzyka też jest odbierana różnie i też wielu z nas ma trudności i nie mówimy tak do końca i tylko o osobach starszych. Także zapraszamy Państwa 4-5 lipca do naszej sali koncertowej na absolutnie ostatnie koncerty. Potem do działania będzie działała w Filharmonii firma, którą mogę powiedzieć, takie referencje też mają i która już modernizowała nagłośnienie i oświetlenie, na przykład w Teatrze Groteska w Krakowie, w Teatrze Imka, czy Teatrze Roma w Warszawie, w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, ale w Filharmonii w Lublinie, w Muzeum POLIN, czy w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Także firma z doświadczeniem, ze znajomością tych prac, których się podejmie, więc też już czekamy na finał prac, może zanim się one zaczęły, ale brzmi to bardzo ciekawie i będziemy czekać też tego finału prac, który przed nami. Zapraszam Państwa serdecznie na te koncerty, które jeszcze możemy zagrać. Jesteśmy dla Państwa, gramy dla Państwa, czekamy.
6: I spokojnie, od września Filharmonia także będzie dla Państwa grała.
14: Będziemy koncertować jeszcze na sali w klubie muzycznym, ponieważ te nasze czwartkowe koncerty jazzowe również spotkały się ze znakomitym Państwa odbiorem. Klub muzyczny na takie koncerty i nadaje się znakomicie i tam też panuje taka atmosfera rzeczywiście klubowa, w jakiej jazz wybrzmiewa najlepiej. Jeżeli nie w klubie muzycznym, będziemy też grać koncerty, o których mówimy, że to są koncerty wyjazdowe, czyli w innych miastach na Opolszczyźnie, w innych miejscach w samym Opolu. I mówimy tutaj w tym momencie o sali w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu. Mówimy też o Centrum Silesia, więc znajdujemy miejsca i instytucje kultury, gdzie ta muzyka może wybrzmieć, gdzie są sceny, na których może zazwyczaj muzyka nie wybrzmiewa, więc tam się właśnie pojawi. O tym będziemy też na bieżąco Państwa w repertuarze informować. Także patrzymy już na jesień jako ten czas, że remont się zakończy na takich późnych miesiącach, ale patrzymy też na miejsca, gdzie może pojechać nasza orkiestra, gdzie może pojechać nasz chór, więc może nawet jeżeli nie w takiej liczbie, jak gra i występuje dla Państwa w sali koncertowej, to jednak też są miejsca, gdzie mogą wybrzmieć instrumenty, mogą wybrzmieć głosy churalne i to też dla Państwa dopracujemy w okresie takim nawet teraz wakacyjnym. I będziemy dla Państwa, będziemy grać nieco gdzie indziej, w nieco innej formie, różne rodzaje muzyki.
6: Mówiła Beata Śliwińska.
2: Radio Pogoda. 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
6: Słuchacie Państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie powiemy o tym, że rusza budowa obwodnicy Namysłowa w ciągu drogi wojewódzkiej numer 451.
18: Obwodnica na odcinku drogi wojewódzkiej tak naprawdę znowu zmieni układ transportowy, komunikacyjny w mieście.
6: Powiemy także o wakacyjnej inicjatywie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu oraz Galerii Sztuki Współczesnej.
19: To będzie 25 czerwca, tuż przed końcem roku szkolnego, przed wakacjami, tuż przed Nocą Kultury także, bo 26 Noc Kultury, a my spotkamy się w Miejskiej Bibliotece Publicznej o godzinie 18, 25 czerwca i wtedy spotkamy się z Anitą Wincencjusz-Patyną.
6: W pierwszej kolejności powiemy o obwodnicy, która powstanie w Namysłowie. To przedsięwzięcie, na które mieszkańcy Namysłowa czekali od lat. Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał umowę z wykonawcą na realizację jednej z kluczowych inwestycji infrastrukturalnych w północnej części regionu. Budowę obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej numer 451. Mówi Jacek Fior, burmistrz Namysłowa.
20: Istotne dla Opolskiego.
18: Szeroko się dzisiaj uśmiecham oczywiście, bo to inwestycja, na którą Namysłów czeka od wielu lat. Obwodnica na odcinku drogi wojewódzkiej tak naprawdę znowu zmieni układ transportowy, komunikacyjny w mieście. Ktoś kiedyś ten pomysł miał, zaczął, myślę, że to był marszałek Buła. Nowy marszałek, nowe decyzje. W każdej chwili, na każdym etapie taką inwestycję można odłożyć na półkę. Ja się cieszę, że takie rzeczy się nie zdarzają. To jest wiara w ten samorząd, który jest mądry.
6: Mówił burmistrz Namysłowa Jacek Fior. Projekt zakłada budowę ponad 5-kilometrowej obwodnicy po południowo-zachodniej stronie miasta, która ma odciążyć centrum miasta, poprawić bezpieczeństwo i usprawnić komunikację w całym subregionie. To nowoczesna trasa, która przejmie ruch tranzytowy, szczególnie ciężarowy, dotychczas przejeżdżający przez Śródmieście. Mówi marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza.
21: 103 miliony złotych. 5 ponad kilometrów zupełnie nowej drogi, której jest chyba z 5 albo i więcej skrzyżowań poważnych, w tym z drogą wojewódzką i drogą krajową. Jeden most, jeden wiadukt, ścieżka rowerowa, to wszystko, co się wiąże z tym. Niezwykle ważne i trudne przedsięwzięcie, no ale mamy bardzo dobrego wykonawcę, który robił nam już obwodnicę Czarnowąsów, Dobrodzienia, Malni i Choruli, więc jestem przekonany, że firma Drogbud sprosta temu zadaniu i że będziemy się już całkiem niedługo cieszyć zupełnie nowym rozwiązaniem, które w dodatku zmieni też rzeczywistość wewnętrzną Namysłowa.
6: Mówił marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza. Droga będzie spełniać standardy klasy G, czyli głównej. Zakończenie prac przewidziano na listopad 2028 roku. Mówi członek zarządu województwa opolskiego Robert Węgrzyn.
22: To się wpisuje w całą koncepcję naszej całej drogi 454 i to nie jest tylko kwestia samej obwodnicy Namysłowa, bo wydaliśmy prawie 247 milionów złotych na drogę 454 z Opola do Namysłowa, a obwodnica jest przedłużeniem drogi 454 i połączenia naszej drogi wylotowej w stronę Oleśnicy z Namysłowa w stronę drogi 451 na metr.
6: Mówił członek zarządu województwa opolskiego Robert Węgrzyn. A teraz przeniesiemy się do Galerii Sztuki Współczesnej. Tam dyrektorka galerii Joanna Filipczyk rozmawiała z Kamilem Kostką o tym, co galeria wraz z biblioteką przygotowały dla Państwa na nadchodzące tygodnie.
20: Czas wolny w Opolskiem.
19: Zaczynamy od maja, ale myślę, że można to jakoś uzasadnić, chociaż podobno wszystko można uzasadnić, ale w maju zawsze były dni książki, na początku czerwca festiwal książki, dlatego nasz projekt, który krąży pomiędzy książką a sztuką i dlatego łączymy siły z Miejską Biblioteką Publiczną, bo Galeria Sztuki Współczesnej, jak być może Państwo pamiętają, działa na zasadzie otwarte z powodu remontu, więc korzystamy z uprzejmości wielu instytucji i pomyśleliśmy wspólnie z przedstawicielami Miejskiej Biblioteki Publicznej, że mamy swoje wspólne tematy i to są książki o sztuce. Książki o sztuce, dlatego ten cykl nazywa się Book and Art. Krótki, taki chwytliwy tytuł, który też ma się dobrze skojarzyć. Znaleźliśmy dla tego formatu Book and Art stałe miejsce. To będzie zawsze ostatni czwartek miesiąca o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Więc też chcemy, żeby to się troszkę tak wdrukowało w pamięć, Staramy się te niektóre nasze cykle utrzymywać w jakichś konkretnych dniach, tak jak ostatnia środa miesiąca to spotkania architektoniczne, to ostatni czwartek miesiąca, zaraz dzień później to będzie właśnie ten termin, kiedy będziemy się mogli spotkać w bibliotece i porozmawiać o książkach bardzo różnych. Ta sztuka jest bardzo szeroko pojęta, bardzo się cieszymy, że sztuka jest tak szeroka, bo będziemy tutaj mieli bardzo dużo możliwości. Zaczynamy nasz cykl książką o architekturze. Książką o architekturze i pierwsza gościni to jest Anna Cymer, która jest autorką książki Architektura w Polsce 1945-89. To była jej pierwsza książka. Ona później napisała kolejną książkę o architekturze już lat 90., przełomu wieków, ale ta książka, ona została wydana parę lat temu, ale jest takim bestsellerem, że doczekała się wznowienia w tym roku, bo była totalnie wyprzedana. Ludzie ciągle chcieli ją kupować, bo jest takim podstawowym kompendium wiedzy o architekturze polskiej tego okresu powojennego, umownie nazwijmy go PRL-owskiego, tak? Czyli od 45 roku PRL-u jeszcze wtedy nominalnie nie było. PRL się pojawił jako nazwa dopiero na początku lat 50., ale do 89 roku, czyli do końca tego socjalistycznego funkcjonowania Polski, bo też to bardzo wpływało na kształt architektury, jaki był ustrój polityczny i o tym w książce też sporo jest. To jest taki właściwie chyba pierwszy syntetyczny ogląd całej tej architektury, wśród której żyjemy także. Siedzimy teraz na Placu Wolności. Jak się rozejrzymy po tym Placu Wolności, to myślę tak połowa tej architektury, którą tu mamy, to kwalifikowałaby się właśnie do tego okresu 45-89, albo może nawet większa część.
1: No jak to w Opolu, które po II wojnie światowej było bardzo mocno zniszczone, zwłaszcza to ścisłe centrum, a takie dzielnice jak osiedle Armii Krajowej czy Chabrów nie istniały.
19: No więc właśnie, bo to jest kwestia i odbudowy zaraz po 45 roku. Tu jest bardzo dużo bardzo ciekawych wątków. Odbudowy po 45 roku w Opolu to bardzo wyraźnie widać, ten problem odbudowy, w jakim stylu odbudowywać, czy odbudowywać, czy rekonstruować stare, czy budować nowe, prawda? To są te dylematy powojennych miast, zwłaszcza tutaj na Śląsku, tych bardzo zniszczonych miast i wiemy, że to różnie się wydarzyło. Ale to jest też kwestia powstawania nowej architektury, zwłaszcza właśnie tych osiedli nowych, lata 70., wielki boom mieszkaniowy czasów gierkowskich, osiedla, ale też w latach 80. architektura kościołów, która była taką dosyć oryginalną architekturą i właściwie jedną z niewielu przestrzeni wolności architektonicznej, prawda? Więc tu mamy dużo takich bardzo fajnych, bardzo ciekawych problemów, które ta książka jakoś tam doszczegóławia, rozwija, pokazuje. Pokazuje też zupełnie nowe przedsięwzięcia, jak na przykład Miasto Tychy. Miasto Tychy, które w tym roku obchodzi 75-lecie istnienia, bo powstało zupełnie od nowa jako miasto właśnie, które miało być sypialnią dla powstającego tam przemysłu, prawda? Więc ta architektura, czy ta opowieść o architekturze lat 45-89 jest jednocześnie opowieścią o Polsce tego czasu. To jest totalnie splecione ze sobą i przez co myślę bardzo ciekawe, a też bliskie każdemu. Następne nasze spotkanie w czerwcu, znowu już tradycyjnie, bo jak powiedziałam, chcemy to umiejscowić w czasie, czyli ostatni czwartek czerwca, ostatni czwartek miesiąca, to będzie 25 czerwca, tuż przed końcem roku szkolnego, przed wakacjami, tuż przed Nocą Kultury także, bo 26 Noc Kultury, a my spotkamy się w Miejskiej Bibliotece Publicznej o godzinie 18 25 czerwca i wtedy spotkamy się z Anitą Wincencjusz-Patyną, wrocławską historyczką sztuki, której badania skupiają się na ilustracji. Mamy teraz ilustragan, mówimy dużo o książkach, więc myślę, że to się też bardzo dobrze splecie. Anita Wincencjusz bardzo dużo zajmowała się ilustracją, jest autorką kilku książek, będziemy tak trochę zbiorczo mówić o tych książkach jej, o ilustracji. I dlatego tytuł tego spotkania to Koty, morskie floty i kosmiczne loty, czyli zilustrować można wszystko. O tym, czy naprawdę zilustrować można wszystko, będziemy rozmawiać. Pewnie będzie też dużo o ilustracji dziecięcej, czyli o tej takiej najbardziej atrakcyjnej ilustracji. Tego dotyczyła książka redagowana przez Anitę Wincencjusz, Admirałowie wyobraźni chyba się nazywała. Też już totalnie niedostępna książka sprzed kilku lat. Bardzo ciekawa i właśnie z bardzo wielką liczbą ilustracji. Jak sobie przypomnimy nasze dziecięce fascynacje ilustracjami, no to każdy z nas jakąś tam ilustrację miał ulubioną. Nie wiem, czy to były jakieś komiksowe historie, czy to był Jan Marcin Szancer nieśmiertelny, czy to były jakieś bardziej klasyczne ilustracje, ale jednak pamiętamy te obrazy i one jakoś budowały naszą wyobraźnię i są w naszej pamięci na pewno, więc myślę, że ten powrót do ilustracji w przededniu wakacji będzie na pewno bardzo ciekawy.
1: No i takich dziedzin sztuki to jest od groma, więc podejrzewam, że książek, które można omówić, też tutaj w Miejskiej Bibliotece jest bez liku.
19: Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na to połączenie, bo uznaliśmy, że takie hasło książka o sztuce jest wbrew pozorom hasłem bardzo szerokim. Bo ja tutaj powiedziałam o dwóch pierwszych tematach, bo te tematy już mamy i wiemy, jakie one są. I to jest architektura i ilustracja, czyli zupełnie pewnie nie te hasła, które, jakbym powiedziała tylko książka o sztuce, to nikt by nie powiedział, że architektura czy ilustracja, więc możemy tutaj też mówić i o tkaninie, i o designie, i o ceramice, nie tylko o malarstwie, rzeźbie, rysunku, grafice, więc tego jest rzeczywiście bardzo, bardzo dużo. Sztuka jest bardzo bogata i sztuka jest też opisywana na różne sposoby, bo opisywana jest nie tylko sztuka, ale są opisywane procesy, które są związane i z odbiorem sztuki, i na przykład z prezentowaniem sztuki i z edukacją o sztuce i myślę, że to wszystko będzie też w kręgu naszych zainteresowań, więc jestem przekonana, że tematów, autorów i autorek nam nie zabraknie.
1: No i kolejna sprawa, że te książki omawiane na tych spotkaniach będzie można tu w bibliotece wypożyczyć.
19: Będzie można wypożyczyć, a nawet będzie można kupić czasami. Na spotkaniu z Anną Cymer właśnie to wznowienie do kupienia jest dostępne. Zobaczymy, jak będzie na spotkaniu z Anitą Wincencjusz, bo jak powiedziałam, ta najsłynniejsza książka o ilustracji dziecięcej jest kompletnie niedostępna. Nie wiem, czy bibliotece uda się zdobyć taki egzemplarz, który będzie można kupić, ale na pewno będą egzemplarze, które można wypożyczać.
1: No i na lipiec, sierpień też te spotkania planujecie?
19: Myślę, że tak. My sobie robimy troszkę taką zmianę programu na wakacje. Jeszcze tak do końca nie zdecydowaliśmy, czy i lipiec, czy sierpień, czy może tylko lipiec, a w sierpniu jednak troszkę wakacyjnej przerwy, bo Galeria Sztuki Współczesnej jednak zawsze co roku się przestawia na takie wakacyjne tory. Planujemy kino, planujemy jogę, planujemy warsztaty wakacyjne, więc są te takie aktywności, których normalnie nie ma. I też zastanawiamy się, na ile ci nasi odbiorcy tych stałych pasm będą, bo niektóre pasma zawieszamy na wakacje, na przykład Dobrostan, ale Gaga jest przez całe wakacje, więc tutaj jeszcze do końca decyzji nie podjęliśmy. Zastanowimy się, zobaczymy zresztą, jak to nowe pasmo, jakim się będzie cieszyć zainteresowaniem, bo tego też trochę nie wiemy. Liczymy na to, że w Opolu jest bardzo dużo miłośniczek i miłośników i książki, i sztuki, i jeżeli to jest tak zmasowane jako książki o sztuce, to grono powinno być całkiem liczne.
1: Czyli można się spodziewać, że od nowego roku szkolnego, od nowego sezonu artystycznego to będzie stały cykl?
19: Tak, zamierzamy, że będzie to stały cykl. Być może nawet przejdzie przez wakacje, jak powiedziałam, nie wiem tego do końca, ale w każdym razie od września na pewno każdy ostatni czwartek miesiąca w Miejskiej Bibliotece Publicznej będzie należał do książek o sztuce.
1: To czego jeszcze możemy się w wakacje spodziewać, że na pewno będzie się odbywać?
19: No tak jak już wspomniałam, na pewno możemy się spodziewać kina, z tym, że w tym roku trochę znowu zmiany, bo galeria czynna w trybie otwarte z powodu remontu. Ten remont ciągle się dzieje. Jeśli Państwo odwiedzają Plac Teatralny, to tam już bardzo widać ten nowy kształt, ale jednak do końca budowy jeszcze trochę czasu zostało. W związku z tym nie możemy dysponować tym placem, którym dysponujemy co roku, naszym placem galeryjnym, a tam odbywały się co roku pokazy i filmowe, zajęcia jogi sobotnie, ale bardzo chcemy te zajęcia utrzymać.
6: mówiła dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej Joanna Filipczyk w rozmowie z Kamilem Kostką.
2: Radio Pogoda 104

0: w jakimś stopniu, przynajmniej wstępnym, zarezerwowana.
1: Najpierw jednak powiemy o tym, że Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego stawia na rozwój turystyki w regionie. W ramach konkursu Opolska Turystyka do organizacji pozarządowych trafi w tym roku 900 tysięcy złotych. Środki zostaną przeznaczone na realizację 49 zadań związanych między innymi z promocją regionu, rozwojem produktów turystycznych oraz systemu informacji turystycznej. Podczas spotkania z przedstawicielami organizacji marszałek województwa wraz z wicemarszałkiem wręczyli umowy 5 podmiotom, które zrealizują łącznie 14 projektów. Największe wsparcie, bo 100 tysięcy złotych, otrzymała Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna na promocję walorów województwa. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, oddział regionalny Śląska Opolskiego, zrealizuje między innymi obchody 75-lecia działalności, szkolenia animatorów oraz konkursy i wydarzenia turystyczne. Dofinansowanie trafiło również do oddziału Sudetów Wschodnich PTTK w Prudniku na organizację rajdów i renowację szlaków w Górach Opawskich. Z kolei oddział PTTK w Głuchołazach zajmie się poprawą oznakowania tras oraz organizacją spacerów z przewodnikiem i rajdu kolarskiego. Wsparcie otrzymało także Stowarzyszenie Bieg Opolski na organizację festiwalu biegów górskich 3 razy Kopa, promującego piękno Gór Opawskich. Bo jak tłumaczy marszałek województwa Szymon Ogłaza, Urząd Marszałkowski chce stawiać na turystykę taką, która jest dostosowana do naszego potencjału.
2: Ważne dla mieszkańców Opolskiego.
3: My chcemy stawiać na turystykę taką, która jest dostosowana do naszych możliwości i potencjału. Mamy przebadany ruch turystyczny w województwie dzięki Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i naszym pieniądzom z zeszłego roku. Wiemy, na co stawiać i co trzeba wzmocnić. Znamy nasze mocne strony.
1: Mówił marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza. Podczas podpisywania umów otwierających realizację zadań obecna była Barbara Drożdżowicz z PTTK w Prudniku.
4: Jesteśmy najprężniej rozwijającym się oddziałem. Jest nas ponad 700 osób i w tym roku pozyskaliśmy środki na 4 zadania, około 40 tysięcy. W ogóle jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z samorządem województwa opolskiego. Jesteśmy chyba jednym z takich, że tak powiem, najchętniej korzystającym beneficjentem.
5: My kroczymy jako towarzystwo z samorządem od jego powstania. Taka jest prawda i samorząd swojej życzliwości wspiera to, co słuszne. Działamy na polu dzieci, młodzieży, w ogóle społeczności opolszczyzny. To oprócz imprez, to i szlaki turystyczne. To jest ta infrastruktura, która w swojej całej służebności w stronę społeczności nie tylko opolszczyzny, ale i kraju, bo jesteśmy odwiedzani.
1: Dodał Lucjusz Bilik z PTTK w Opolu. Wśród beneficjentów, jak już wcześniej wspomniałam, znalazło się też PTTK w Głuchołazach, mówi Jerzy Chmiel.
6: Szczególnie przeznaczone są te pieniądze dla takich grup, które gdyby nie wesprzeć ich, nie zorganizować im pewnych form turystyki, to by z tej turystyki nie skorzystali. A turystyka jest jednym z celów, który społeczeństwu trzeba zapewnić.
1: Mówił Jerzy Chmiel z PTTK w Głuchołazach. Dzięki tym inicjatywom region staje się coraz bardziej atrakcyjny turystycznie, a mieszkańcy i odwiedzający zyskują nowe możliwości aktywnego i ciekawego spędzenia czasu. Skoro mówimy już o aktywnym i ciekawym spędzaniu czasu, to teraz warto przenieść się do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, która koordynuje działania czytelnicze w całym regionie. To właśnie stąd wychodzi jedna z najpopularniejszych inicjatyw promujących książki – akcja Zaczytane Opolskie. I na ten temat z dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Adamem Drosikiem rozmawiał Kamil Kostek. Zachęcam Państwa do wysłuchania tej rozmowy.
2: Tym żyje Opolskie.
0: Bardzo dobrze się pnie na szczyt, bo widzimy ten cel. Niewiarygodnie ciężko jest się utrzymać na tym szczycie, bo jest to pewien płaskowyż, więc tam jest ciężko. I my na tym płaskowyżu właśnie chcemy się utrzymać.
7: A ten płaskowyż oznacza ile spotkań z iloma autorami?
0: Ponad 80. Zaczynamy od pani, od pierwszej damy, pani prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej, więc zaczynamy z bardzo wysokiego C. No a później, no właśnie, nazwiska mamy. Jest Meller, Gortych, Rusinek, Stasiuk, czyli największe nazwiska i znowu skierowane w region, bo to jest niezwykle istotne. W Opolu oczywiście, no to my damy radę, ale chodzi o to, żeby te największe postacie pojawiły się w Głuchołazach, w Prusinowicach, w Byczynie, w Nysie, w Kędzierzynie Koźlu. Więc to region ma być głównym beneficjentem, bo mówimy o województwie opolskim.
7: I to jest cały szereg spotkań, które odbywają się w jakim terminie?
0: W różnych. No to jest tak. My mamy zakontraktowanych autorów, bo wiadomo, że trzeba ten kalendarz ustawiać z dużym wyprzedzeniem. No i teraz jest kwestia, kiedy mamy ten kontrakt.

0: Ty, no to jesteśmy w stanie szukać bibliotek, które jakiegoś autora właśnie w tym terminie chcą. W różnych terminach, no jakby różne daty, właściwie już na cały rok jest to ustalone. Szczegóły, pani dyrektor Zakrawacz, koordynatorka od początku programu Zaczytane Opolskie. Natomiast pamiętajmy, no to nie jest tak, że mówimy o nazwiskach, które będziemy planować. Nie, mówimy o kimś, kogo już mamy zakontraktowanego, no i teraz jest tylko ustalenie terminów, dat. Spora część też już jest w jakimś stopniu, przynajmniej wstępnie, zarezerwowana. Na dziś wiadomo, że zaczynamy, tak jak mówię, 17 kwietnia w Opolu, jeśli chodzi o ten start oficjalny, czyli Jolanta Kwaśniewska, no i później już punktowo te spotkania, czasem po 2-3, jeśli chodzi o dzień po dniu z jednym autorem, tak jak mówię, co pozwala lepiej zagospodarować również taką postać, która przyjeżdża do naszego regionu.
1: A czy to nie jest też trochę tak, że w tych najmniejszych bibliotekach, w tych najmniejszych miejscowościach te spotkania w ramach Zaczynania Opolskiego są jedynym tego typu wydarzeniem w ciągu całego roku?
0: Czasem tak, i to jest smutne, prawda? Ale pamiętajmy, że to jest kwestia budżetu. Jeśli mamy pieniędzy mało, no to to jest kwestia, co możemy sobie poradzić. Nie chciałbym, żeby tak było, no bo to też jest kwestia, że takie wydarzenia budują pewien klimat czytelniczy. Ważne, że mamy ten program, bo on umożliwia, że czasem może to jedno spotkanie jest. Natomiast wiem, że biblioteki radzą sobie. Czasem to są spotkania może nie z Marcinem Mellerem, ale z lokalnymi osobami zajmującymi się. Szukamy pewnych rozwiązań, kogoś zaprosić, może mniej gwiazdorską obsadę, ale mimo wszystko pobudzać pewne działania, więc pamiętajmy, że w tych bibliotekach też życie się toczy. Natomiast co daje Zaczytane Opolskie? Te największe nazwiska, te najdroższe, które dzięki właśnie temu wspólnemu działaniu udaje się ściągnąć.
1: Czy od początku tego projektu Zaczytane Opolskie zauważyliście wzrost czytelnictwa w województwie opolskim?
0: Tak, widzimy to, natomiast pamiętajmy, że to nie jest tak, że nagle skoczy nam o kilkanaście procent. Co ma zrobić Zaczytane? Ściągnąć ludzi do biblioteki. To nie przychodzą tylko czytelnicy. Czasem przychodzą osoby, które po raz pierwszy przyjdą, kupią książkę, wezmą autograf. Część z nich nawet przeczyta tą książkę, a jak przeczytam, zobaczą, że to jest całkiem fajne. Warto wtedy wrócić, warto przyjść do biblioteki, może przyjść na kolejne jakieś spotkanie, na kolejne wydarzenia, może na jakieś warsztaty, może pograć w gry planszowe, może po prostu spędzić czas. Biblioteka jest dobrym miejscem do spędzania czasu. Jest to tym tak zwanym trzecim miejscem, w którym możemy w inny sposób też ten czas wykorzystać. I te duże nazwiska wiemy, że ściągają takie osoby. No, są magnesem. I my ten magnes z roku na rok rozwijamy, próbujemy go pokazywać, że biblioteka jest tym właśnie miejscem do spotkań. Co daje? No właśnie taki systematyczny, powolny, mozolny proces budowania czytelnictwa i to widzimy i pracujemy nad tym i rozwijamy dalej.
2: Mówił dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Adam Drosik, a całą akcją Zaczytane Opolskie koordynuje wicedyrektor biblioteki Jolanta Zakrawacz.
1: Pani jest koordynatorką tutaj tego projektu i jak tutaj dużo pracy pewnie trzeba było włożyć, żeby to wszystko ze sobą zgrać.
3: No to jest właśnie ta kuchnia taka, którą nie widzą nasi czytelnicy, ponieważ zacznijmy od tego, że najpierw trzeba ustalić termin danego spotkania, no i cała logistyka typu przejazdy do bibliotek, noclegi, no już nie wspomnę o wysokości honorariów, ale godziny spotkań w bibliotekach, po ustalenie plakatu, więc to są takie wszystkie rzeczy, które na co dzień nie widać, ale one wymagają bardzo dużo pracy. No oprócz tego ten kalendarz, żeby nam się nie skumulowały liczby spotkań, bo jakby technicznie to wygląda tak, że autor przyjeżdża do Opola i my z Opola zawozimy go do danych jednostek.
1: A tych jednostek widzę na mapie jest?
3: 72 biblioteki główne plus filie biblioteczne, ponieważ spotkania odbywają się nie tylko w bibliotekach głównych, ale w szczególności w tych małych ośrodkach, więc na 31 grudnia 2025 roku było 284 biblioteki.
1: No to jest naprawdę spore wyzwanie. Tutaj na tej mapie widzę, są zarówno miasta, jak i malutkie wioski.
3: Tak, bo ideą Zaczytanego Opolskiego jest dotarcie z pisarzem, z osobą kultury do właśnie do tych najmniejszych bibliotek, które, no, które nie stać na zaproszenie niektórych nazwisk, bo tak jak pani dyrektor Kamińska wcześniej powiedziała, no czasem te honoraria są takie, że przewyższają budżety bibliotek, dlatego my też prowadzimy rozmowy, negocjujemy ceny, proponujemy większą liczbę spotkań i wtedy jest możliwość zaproszenia danego autora.
1: A ile osób przychodzi na te spotkania? Czy starcza miejsc siedzących?
3: Zawsze staramy się i to już za to odpowiedzialne są panie dyrektorki bibliotek publicznych, że przewidujemy, jakby żeby tych miejsc siedzących nam starczyło. Więc jeżeli biblioteka jest bardzo malutkim ośrodkiem i nie ma takiej możliwości, żeby zaprosić danego gościa, wówczas te spotkania przenoszone są no, do większych sal. Nie wiem, do domów kultury, do Urzędu Miasta, w zależności jakie są możliwości techniczne danej biblioteki.
1: A jesteście w stanie to przewidzieć, ile osób przyjdzie?
3: No mniej więcej tak, bo wiadomo, że są nazwiska, które wygenerują nam bardzo dużo uczestników danego spotkania. My już wiemy, jak na przykład w naszej bibliotece był pan Zanussi albo Mariusz Szczygieł, no to już wiemy, że na takie spotkanie przyjdą tłumy. No i wtedy już w naszym interesie leży to, żeby każdy, kto chciałby przyjść na takie spotkanie, żeby na to spotkanie wszedł. Także tu w naszej bibliotece akurat mamy możliwości takie dosyć szerokie, bo mamy i salę spotkań, i namiot, który pomieści bardzo dużo ludzi, więc każda z bibliotek tak się stara, żeby każdy człowiek, który przyjdzie na spotkanie, żeby mógł na to spotkanie wejść.
1: Marcin Meller czy Andrzej Stasiuk, to są nazwiska, czy Artur Andrus, to są nazwiska, które już tutaj się na Zaczytanym Opolskim w poprzednich latach pojawiały. A czy będzie jakiś autor nowy, który jeszcze tutaj nie miał okazji się z Opolanami spotkać?
3: Tak, mamy też nowych autorów, ponieważ tak, oprócz właśnie idei takiej głównej, żeby zaprosić znanych i lubianych autorów, my też zapraszamy naszych tutaj miejscowych opolskich, ponieważ chcielibyśmy promować też naszą tutaj twórczość opolską, ale też zapraszamy debiutantów. I oni są też bardzo ważni, dlatego że oni no jakby poszerzają też naszą wiedzę, naszą znajomość o literaturze. I z nowych autorów, którzy w tym roku się pojawią, to na przykład był Wojciech Jaskółowski, Filip Cembala, przepraszam, Kuba Jaskółowski, Filip Cembala, Tomasz Oświęcimski, na Opolszczyźnie jeszcze nie był Marcel Moss. Także tutaj mamy takich całkiem nowych i chodzi o to, żeby jak najszerzej promować literaturę, czytelnictwo, no i przede wszystkim też biblioteki, żeby te biblioteki stały się takim trzecim miejscem, żeby ludzie mieli taki sposób spędzania wolnego czasu właśnie w bibliotekach.
1: No i coś, co tygryski lubią najbardziej, czyli na przykład taką książkę kupić z autografem autora.
3: I to jest najpiękniejsze dla mnie, dla fanki czytania i bibliotek. Jest też właśnie bardzo ważne, żeby mieć książkę, żeby mieć autograf i żeby zrobić sobie zdjęcie z autorem. I czytelnicy nasi też to bardzo lubią i podczas tych spotkań po zakończeniu autorzy zawsze są dostępni dla każdego czytelnika. A jeśli chodzi o datę ostatniego spotkania, to jest jeszcze w trakcie ustaleń, ponieważ lista autorów zapraszanych na Zaczytane Opolskie jest jeszcze z listą otwartą. Ona ciągle się jeszcze kształtuje. Nie wiemy jeszcze, kiedy będzie zakończenie i kto będzie zaproszony na zakończenie. To jest tak na razie naszą taką słodką tajemnicą.
2: Mówiła zastępczyni dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Jolanta Zakrawacz. I tym akcentem kończymy już dzisiejsze wydanie magazynu Co jest grane w Opolu. Sandra Wróśniak serdecznie Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia.
4: Radio Pogoda 104.1 FM.

0: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. Skoro właśnie zaczynają się wakacje, to pora podsumować mijający rok szkolny. To właśnie temu tematowi będzie poświęcona ta część programu.
2: Edukacja w Opolu.
1: W zakończonym właśnie roku szkolnym w wielu szkołach w naszym mieście odbyły się spore remonty. O tym jednak za chwilę, bo rozmowę zaczniemy od zakończonej właśnie rekrutacji do przedszkoli. Moim gościem jest Aleksander Iszczuk z Urzędu Miasta.
3: Rekrutację w zasadzie, tak, mamy zakończoną. Przebiegła w miarę spokojnie. Spokój wynika z tego, że ilość dzieci zainteresowanych przedszkolami jest nieznacznie mniejsza niż ilość miejsc, więc na spokojnie obserwowaliśmy to, co się dzieje. W niektórych przypadkach, jeżeli dziecko się nie dostało do przedszkola, to proponowaliśmy alternatywne przedszkole. W tej chwili w zasadzie już jesteśmy po tym procesie. To braki miejsc występowały tylko na Zaodrzu lub w tych najnowszych przedszkolach, ale w tej chwili można powiedzieć, że jeżeli ktoś szuka miejsca w przedszkolu, zapraszamy, znajdziemy je. Mamy taką kumulację na Zaodrzu i rzeczywiście w przedszkolu 64 to zainteresowanie w tym nowym przedszkolu przy ulicy Krapkowieckiej było znacznie przewyższające niż liczba miejsc, no ale to jeżeli chodzi o przedszkola, nie ma rejonizacji, są punkty, jest rekrutacja, no i sprawa dalej w momencie, kiedy są dzieci nieprzyjęte, postępuje w ten sposób, że po pierwsze można wskazać przedszkole alternatywne od razu, albo poczekać, aż my nawiążemy kontakt z rodzicami i wskażemy, gdzie ewentualnie można z wolnego miejsca skorzystać.
1: A czy w tym roku szkolnym udało się zakończyć jakieś remonty w szkołach i innych placówkach?
3: To był rok rekordowy, jeżeli chodzi o finalizację remontów. Oczywiście, jeżeli mówimy o dużych remontach, to one się rozpoczęły w tamtym roku kalendarzowym, ale w tym roku sukcesywnie oddajemy do użytku sale tak zwane lekkie olimpie, sale gimnastyczne w skali miasta. Tych sal przekazaliśmy, wybudowaliśmy i są już w dyspozycji szkół aż 6. To jest bardzo dużo. Ostatnią otwieraliśmy 1 czerwca w szkole podstawowej numer 9, a drugą bardzo dużym procesem, który również rozpoczął się na wakacjach zeszłego roku, to jest termomodernizacja. Ona się odbyła też w paru szkołach. Szkoła numer 15, szkoła numer 25, szkoła podstawowa numer 7. W tej chwili chyba wszystkie wymieniłem, chociaż jednej mi brakuje. Teraz nie pamiętam, która to szkoła, ale dalej kontynuujemy termomodernizację w szkole numer 14, w szkole numer 29 i w szkole numer 24. Więc ten proces trwa. Mam nadzieję, że powoli będziemy przygotowywać się proceduralnie do tego, żeby pozyskać środki na następne szkoły. No i wiele się zadziało również w sferze remontów toalet, zakupy kabin wygłuszających. W niektórych miejscach to będzie dopiero procedura rozpoczynana, ponieważ dyrektorzy czekają na rozpoczęcie wakacji. Także myślę, że rok 25-26 będzie bardzo, 27 będą bardzo mile wspominane, jeżeli chodzi o remonty, bo dzieje się bardzo dużo. Pomijając te szkoły, gdzie termomodernizacja się rozpoczęła, czyli 14, 29, 24, są szkoły, które czekają do ostatniego dzwonka, żeby rozpocząć remont toalet, więc w zależności od szkoły czasami można to przeprowadzić w ciągu roku szkolnego, jeżeli jest to szkoła duża i tych toalet jest więcej, no ale też są szkoły, gdzie ten pion jest jeden, jedyny i trzeba poczekać, aż dzieci nie będzie w szkole. Także przygotowujemy się do pewnych remontów i to będzie trwało.
1: A na jakim etapie jest rozbudowa szkoły w Szczepanowicach?
3: No, w tej chwili zbliżamy się do finału. Mamy przeprowadzone przetargi, całe procedury przygotowane, jeżeli chodzi o wyposażenie. Ten sprzęt będzie sukcesywnie w czasie wakacji do szkoły spływał. No i jeżeli gdzieś tam nam się jakaś nóżka źle jej nie postawimy albo jakiś przypadek nie sprawi, to myślę, że możemy wstępnie sygnalizować, że 1 września rozpoczniemy. Ale tutaj nie chcę deklarować na 100%, to się rozstrzygnie w drugiej połowie sierpnia, no bo najpierw jest budowa, a później są odbiory, więc te procedury trwają i musimy tutaj być ostrożni w ewentualnym planowaniu. Ale pożyjemy, zobaczymy. Może rzeczywiście ten symboliczny pierwszy dzwonek 2026-2027 będzie brzmiał w szkole numer 10.
1: A są już jakieś plany na nadchodzący rok szkolny?
3: Wszystko zależy od tego, jakie środki uda się pozyskać. Jest parę działań, które będziemy chcieli podjąć. Raczej powolutku staramy się, myślę, że jeżeli chodzi o wyposażenie szkół, to jesteśmy na dobrym etapie. W tej chwili staramy się zadbać o sprawy techniczne, czyli prąd, czyli rurki, to co jest niespektakularne, to czego nie widać, a na co trzeba wydać duże pieniądze. No i myślę, że dalej będziemy dbać o to, co również w tym roku szkolnym sukcesywnie otwieraliśmy, czyli branżowe centra umiejętności. Na nie będziemy mieli celowaną dotację, więc musimy również dbać o sprzęt i rozbudowę tych trzech nowoczesnych ośrodków.
1: A czy są jakieś szkoły, w których nauczyciele są potrzebni do pracy, bo są braki kadrowe?
3: No to jest rzeczywiście pytanie, na które nie da się odpowiedzieć, że nie. Są duże braki, dyrektorzy stają na głowie, żeby związać koniec z końcem, żeby lekcje się mogły odbywać i będą z tym walczyć, jak znam życie, do końca sierpnia. Także to jest jedno z największych wyzwań, jeżeli chodzi o dzisiejszą edukację, o dzisiejszą szkołę. Kadra pedagogiczna. Też weźmy pod uwagę, że pewne zmiany wchodzą, zaprojektowane przez ministerstwo. Dyrektorzy się denerwują na pewno, jeżeli chodzi o nauczycieli przyrody. Nie każdy chemik, czy nie każdy fizyk, geograf, czy biolog chce przyrody uczyć. No, są to trudne tematy, które przez okres wakacji będziemy musieli rozstrzygnąć. Rekrutacja do szkół średnich. Pierwszy etap został zamknięty. Do czasu uzyskania wyników z egzaminów po klasie ósmej jest czas na przemyślenia. Później, kiedy te wyniki będą w ręku, będzie można pewnych korekt i system jeszcze raz będzie otwarty, pewnych korekt dokonać. Z takiego wstępnego oglądu widzę, że raczej poprawnie zaplanowaliśmy ilość miejsc w poszczególnych klasach, zarówno licealnych i technikach. Oczywiście są klasy, gdzie chętnych na jedno miejsce jest dwóch czy więcej niż jeden, czy nie niż dwie osoby, dwie koma coś tam. Natomiast to jest standard, są kierunki kierunki, które są szczególnie oblegane w momencie, kiedy przychodzą wyniki, sytuacja się jakoś tam klaruje. Wiadomo, że tych 28 czy 30 z najwyższymi wynikami zostanie przyjętych. Natomiast uczniowie mieli możliwość wskazania aż do dodatkowych 5, czyli w sumie 6 klas w różnych szkołach, czy w tej samej szkole, jeśli chodzi o licea, i mam nadzieję, że ta gradacja była ułożona tak, że system w którymś momencie przyjmie, a jak nie przyjmie, no to będziemy w połowie lipca sprawy rozstrzygać i myślę, że nikt nie powinien drżeć o miejsce w klasie. Może to nie będzie ta wymarzona klasa, czy ten wymarzony profil, ale jeżeli chodzi o ilość młodzieży, to i ilość miejsc w szkołach, to uważam, że mamy tutaj zabezpieczenie, także na spokojnie patrzę na ten czas ostatecznej rekrutacji.
1: Mówił Aleksander Iszczuk z Urzędu Miasta. Jeśli chodzi o tematy szkolne, to dam wam już wszystkim spokój i to do 1 września. Teraz sprawdźmy, co jeszcze w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
4: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Ozimek robi krok w kierunku zablokowania budowy spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych na terenie dawnej huty Mała Panew. To plany prywatnego inwestora budzące sprzeciw części mieszkańców. Stąd radni Ozimka chcą przystąpić do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a burmistrz deklaruje, że znajdą się w nim zapisy uniemożliwiające powstanie spalarni czy podobnych zakładów bez akceptacji społecznej. Mamy pełne prawo działać na własną rękę, mówią polscy policjanci. Jeżeli ktoś zauważy dziecko zamknięte w samochodzie podczas upału, może wybić szybę dla ratowania jego życia. Wystarczy wcześniej poinformować policjantów telefonicznie, mówi Przemysław Kędzior z opolskiej policji.
5: Przestrzegam przed tym, żeby nie działać pochopnie. Zawsze sprawdźmy wszystkie inne możliwości. W sytuacji, kiedy naprawdę widzimy, że dziecko w pojeździe omdlewa, nie reaguje na nasze wołania, faktycznie w stanie wyższej konieczności możemy działać. Pamiętajmy o tym, żeby nie wybijać tej szyby w miejscu, gdzie znajduje się to dziecko. Zróbmy to po drugiej stronie.
4: Ratowanie życia zawsze jest priorytetem, dlatego wybicie szyby w aucie jest legalne, jeżeli wewnątrz przebywa na przykład przegrzane dziecko lub zwierzę. Fala rekordowych upałów w Opolu potrwa do wtorku. Szpital w Kędzierzynie-Koźlu tymczasem ma nową karetkę ambulans typu C. Zastąpił wysłużony 6-letni pojazd z ponad 200-tysięcznym przebiegiem. Do nowej karetki został przełożony cały potrzebny sprzęt medyczny ze starego pojazdu. Karetka kosztowała prawie 600 tysięcy złotych i została zakupiona z budżetu szpitala. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Opolanie korzystają już z bardziej ekologicznej energii. Energetyka cieplna Opolszczyzny uruchomiła w naszym mieście drugi układ kogeneracyjny. Dzięki temu woda w miejskim ogrzewaniu nie będzie już podgrzewana węglem, tylko gazem. Mówi prezes spółki ECO Kogeneracja Krzysztof Diduch.
6: W jednym procesie technologicznym wytwarzamy zarówno ciepło, jak również energię elektryczną. Moc naszego źródła kogeneracyjnego to 8 MW mocy elektrycznej i również 8 MW mocy cieplnej.
4: Inwestycja kosztowała prawie 70 milionów złotych. W przeglądzie wydarzeń tygodnia teraz jeszcze policyjne doniesienia. Opolska policja zatrzymała 47-letniego mieszkańca gminy Pokój podejrzanego o posiadanie ponad 4 ton krajanki i tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Według śledczych wprowadzenie tego tytoniu na rynek spowodowałoby straty Skarbu Państwa w wysokości 6 milionów 700 tysięcy złotych. Zatrzymany na miejscu 47-letni mieszkaniec gminy Pokój został przewieziony do opolskiej komendy, gdzie usłyszał zarzut związany z paserstwem akcyzowym. Grozi mu wysoka grzywna do 3 lat więzienia lub obie te kary łącznie. Jak informuje Opolska Izba Administracji Skarbowej, sprawa ma charakter rozwojowy. Spektakl Krzyżacy z Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie zwyciężył podczas zakończonych 50. opolskich konfrontacji teatralnych. Spektakl wyreżyserowany przez Jana Klatę zdobył główną nagrodę konkursu Klasyka Żywa. To 80 tysięcy złotych dla zwycięskiego teatru na stworzenie kolejnej premiery na podstawie tekstu klasycznego. Spektakl Krzyżacy dostał też nagrody za scenografię, kostiumy, reżyserię świateł i choreografię. Dodatkowo nagrody aktorskie otrzymali Maciej Cymorek, Maciej Mydlak i Cezi Studniak.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. Rozpoczynające się wakacje nie byłyby dla wszystkich tak beztroskie, gdyby nie ciężka praca wielu osób. Ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa przy wypoczynku spełnia sanepid i to tam się udam w tej części audycji.
2: Zdrowe Opolskie.
1: Dzieciaki niezmiennie chętnie korzystają ze zorganizowanych form wypoczynku, takich jak kolonie i półkolonie wakacyjne. Takie też będą się odbywać w województwie opolskim. Żeby było na nich bezpiecznie, do pracy musiał pójść cały szereg kontrolerów z sanepidu.
7: Małgorzata Gudłajtys, kierownik oddziału higieny dzieci i młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu.
1: Lato się zaczęło, zaczynają się wakacje, no a jak wakacje, to również kolonie, półkolonie, letnie, no i zawsze sanepid prowadzi kontrole w tych miejscach, w których najmłodsi wypoczywają. Pod jakim kątem te kontrole są prowadzone?
7: Inspekcja sanitarna prowadzi nadzór nad przebiegiem zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży i celem naszych działań jest przede wszystkim zapewnienie przez organizatorów właściwych warunków zakwaterowania, pobytu, żywienia, rekreacji, ogólnie mówiąc odpoczynku tym dzieciom, które wyjeżdżają bądź spędzają czas na półkoloniach, czyli na formach wypoczynku w miejscu zamieszkania. Celem naszych kontroli, tak jak powiedziałam, jest przede wszystkim bezpieczeństwo tych dzieci. Chcemy także zabezpieczyć ich przed jakimkolwiek zachorowaniem, przed zatruciami, przed tym, żeby na tych wakacjach naprawdę mogły wypocząć i wrócić zdrowymi przed wszelkimi chorobami, zakażeniami bakteryjnymi, wirusowymi. Nasze kontrole to przede wszystkim sprawdzanie tych warunków zakwaterowania, w szczególności zachowanie limitu miejsc, niedopuszczanie do nadmiernego zagęszczenia w tych obiektach, w których dzieci przebywają, wyposażenie pomieszczeń oraz ten stan techniczny mebli i sprzętu, którym dzieci się posługują, z których korzystają, zarówno w czasie mieszkania, jak i w czasie zabaw, rekreacji, sportu. Sprawdzamy stan czystości i porządku we wszystkich miejscach, w których dzieci przebywają, to znaczy w obiektach i w ich otoczeniu. Ważny jest dla nas również mikroklimat pomieszczeń, czyli wentylacja, możliwość wietrzenia, temperatura tych pomieszczeń, zapewnienie dostatecznej liczby urządzeń sanitarnych, tak aby dostęp do nich był, nie był utrudniony, zapewnienie bieżącej ciepłej wody, a także środków higienicznych do zachowania podstawowych zasad higieny, do utrzymania tej higieny. Kolejnym naszym elementem, bardzo ważnym, jest nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia. I tutaj najważniejsze jest przechowywanie produktów żywnościowych, warunki przygotowywania, podawania, serwowania oraz jakości tych posiłków, które podajemy uczestnikom wypoczynku. Bardzo ważna jest również opieka medyczna.
1: Ile mniej więcej co roku tych miejsc Państwo tutaj w województwie opolskim sprawdzają?
7: Wszystkie organizowane turnusy powinny być zarejestrowane w elektronicznej bazie wypoczynku. Pod adresem wypoczynek.mengov.pl każdy rodzic może sobie sprawdzić, czy turnus, na który swoje dziecko zapisał, na które jego dziecko wyjeżdża, jest zarejestrowany, to znaczy, czy jest zorganizowany w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Jednym słowem, czy ten wypoczynek jest bezpieczny. My korzystamy z tej elektronicznej bazy wypoczynku. Wszystkie dane, które tam są zawarte, stanowią dla nas podstawę do tego, aby te czynności kontrolne podejmować. Wiemy z tej bazy, gdzie, kiedy, jaki turnus jest zorganizowany. Na dzień dzisiejszy na terenie województwa opolskiego zarejestrowane zostały 293 turnusy i tutaj przeważającą liczbę, bo aż 187 stanowią formy w miejscu zamieszkania, czyli półkolonie. Jest to wypoczynek dla dzieci, które śpią w domu, a odpoczywają w ciągu dnia w zorganizowanych formach. 104 to kolonie i obozy w miejscach hotelarskich, a także w miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do wypoczynku. I w tym są również dwa obozy bez stałej infrastruktury, są to obozy pod namiotami.
1: Na ile dni przed rozpoczęciem turnusu rodzice mogą sprawdzić na stronie internetowej, czy wszystko tam hula?
7: Teoretycznie do 21 dni przed rozpoczęciem turnusu powinien być już taki obóz czy kolonia zgłoszony i obecny w bazie. Czasami zdarzają się przesunięcia w tym terminie z uwagi na to, że organizator może nie dopełnić pewnych formalności i wzywany jest do uzupełnienia dokumentacji. W związku z tym, dopóki nie będzie pełnej dokumentacji, czasami brakuje jakiegoś wpisu, jakiejś informacji, dopóki nie będzie pełnej, to taka kolonia nie znajduje się w bazie wypoczynku, także na bieżąco należy sprawdzać, czy ten wypoczynek jest zgłoszony.
1: W poprzednich latach w naszym regionie pojawiały się jakieś nieprawidłowości?
7: Oczywiście tak, pojawiały się nieprawidłowości. Wszystkie stwierdzone w ubiegłym roku uchybienia dotyczyły bloku żywieniowego i były to nieprawidłowości, które zostały na bieżąco na miejscu naprawione.
1: A jakie jeszcze działania Państwo prowadzą w czasie wakacji?
7: Jak co roku sanepid włącza się w działania pod hasłem Bezpieczne wakacje. W ramach tej akcji realizujemy działania edukacyjne, które są zawsze dostosowane do wieku odbiorców, do bieżących potrzeb, a także do tego, gdzie dzieci wypoczywają, jaka to jest forma wypoczynku. Naszą kampanię realizujemy poprzez różnego rodzaju spotkania edukacyjne, pogadanki, czasami połączone z prezentacjami, z instruktażami, z jakimiś konkursami, ale także kampania zdrowotna prowadzona jest w mediach społecznościowych. Podejmowane zagadnienia będą między innymi dotyczyły zasad bezpiecznego wypoczynku, ochrony przed udarem cieplnym, wpływu promieniowania UV na zdrowie, higieny osobistej, szczególnie prawidłowego mycia rąk, które jest również bardzo ważne w profilaktyce przenoszenia chorób drogą kropelkową, a także chorób brudnych rąk. Mówimy także o zabezpieczeniu przed kleszczami, o postępowaniu po ukąszeniu przez kleszcza, także wpływu na zdrowie spożywania napojów energetyzujących, o profilaktyce zatruć pokarmowych, o przechowywaniu produktów, bo czasami dzieci coś swojego również gdzieś tam sobie przechowują, żeby to wiedziały. Mówimy także o profilaktyce uzależnień i tutaj mamy na myśli palenie papierosów, palenie e-papierosów, eksperymentowanie z alkoholem, a także mówimy o dopalaczach, używaniu smartfonów i innych urządzeń, które emitują światło niebieskie, a co ma wpływ na zdrowie dzieci.
1: O właśnie, a chciałem dopytać o te kleszcze, bo sezon w pełni.
7: Tak, sezon w pełni, przy czym trzeba zaznaczyć, że aktualnie jest już bardzo ciepło, natomiast to nie od tej chwili kleszcze się pojawiły. Kleszcze budzą się, gdy temperatura osiąga już około 5-8 stopni, jest to też różnie i im cieplej, tym większa jest ich aktywność, więc wiadomo, teraz też również my więcej czasu będziemy spędzać na świeżym powietrzu, zwłaszcza w sezonie i w okresie urlopowym, więc pamiętajmy o profilaktyce i tutaj ze swojej strony przede wszystkim możemy zadbać o to, aby właściwie się ubrać, czyli albo mieć długie rękawy, długie spodnie, a jeżeli jest na to za ciepło, to stosujmy na skórę repelenty, czyli środki, które odstraszają owady. Natomiast bez względu na całe nasze zabezpieczenie po przyjściu ze spaceru, po przyjściu z lasu, czy też z parku, bo wiadomo, że kleszcze nie tylko w lasach bytują, musimy obejrzeć swoje ciało, powinniśmy dokładnie sprawdzić, czy nie ma kleszczy na tym ciele, ubrania wyprać, obejrzeć, wykąpać się i w sytuacji, kiedy zobaczymy na naszym ciele kleszcza, należy go we właściwy sposób jak najszybciej usunąć. Najlepiej stosować do tego pęsetę lub inny przyrząd, który można kupić m.in. w aptece i jednym zdecydowanym ruchem, bez żadnego kręcenia, wyciągnąć tego kleszcza, sprawdzić, czy jest wyjęty w całości. Miejsce po usunięciu kleszcza należy zdezynfekować i obserwować, czy nie pojawiają się jakieś zmiany. Jeżeli coś by nas niepokoiło, proszę zwrócić się do lekarza.
1: Na przykład rumień.
7: Na przykład. Nie zawsze występuje rumień, ale w zdecydowanej większości, jeżeli są sytuacje takie, że jest potem stwierdzane zakażenie, to z rumieniem możemy się spotkać.
1: Mówiła Małgorzata Gudełajtis z opolskiego sanepidu. Jeżeli rodzice mają podejrzenie, że w jakimś miejscu wypoczynku sprawy nie mają się do końca tak, jak powinny, to mogą to zgłosić do sanepidu od razu. Skoro o kwestiach sanitarnych mowa, to warto zwrócić uwagę także na kąpieliska. One też są pod czujnym okiem kontrolerów.
8: Sandra Mackiewicz, pracownik oddziału higieny komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu.
1: Co roku Sanepid Opolski dzieli się z mieszkańcami informacjami na temat tego, czy te kąpieliska w naszym regionie są zdatne do kąpieli, czy nie są. Pierwsze raporty już spłynęły, no i już pierwsza wpadka, tak?
8: Tak, niestety wczoraj musieliśmy zamknąć kąpielisko na zalewie w Kluczborku z powodu zakwitu nadmiernego sinic.
1: Czyli pogoda, można powiedzieć, że też wpłynęła.
8: Wpływa na to zarówno pogoda, jak i niska mieszalność wody, a także zawartość związków biogennych w samym zbiorniku.
1: Jakie jeszcze tutaj są wyznaczniki tego, czy dana woda jest bezpieczna do kąpieli, czy nie jest?
8: Głównie, jeśli chodzi o kąpieliska, sprawdza się parametry mikrobiologiczne pod kątem zanieczyszczeń kałowych, czyli Escherichia coli i enterokoki, a także wizualna ocena takiej wody czy takiego zbiornika właśnie, czy nie ma tam kożuchu, piany nadmiernej, czy barwa wody nie jest zmieniona, czy nie pływają tam różnego rodzaju substancje smoliste. No, także taka ocena wizualna.
1: I ile tych kąpielisk w województwie opolskim państwo akurat oceniają?
8: W tym sezonie mamy zgłoszonych 14 kąpielisk, natomiast otwartych na razie jest 5, no w tym Kluczbork obecnie z zakazem kąpieli. Teraz na weekend otworzy się pozostałe 9 kąpielisk. Ostatnie będzie Jezioro Srebrne w Januszkowicach, które otworzy się 1 lipca.
1: I te badania są prowadzone na bieżąco?
8: Najpierw próbka pobierana jest z urzędu, czyli pobierają przed otwarciem kąpieliska inspekcja sanitarna, żeby sprawdzić, czy w ogóle takie kąpielisko można dopuścić do kąpieli. Natomiast później obowiązki przejmuje organizator kąpieliska i wtedy w trakcie sezonu kąpielowego musi przynajmniej 3 próbki z takiego kąpieliska pobrać. Czas między poborem danej próbki nie może być dłuższy niż 30 dni.
1: Podejrzewam, że no niewiele osób wchodzi codziennie na stronę Sanepidu, żeby sprawdzić, czy te wyniki są odpowiednie. No ale to na miejscu poinformuje nas o tym ratownik, tak?
8: Na miejscu każde kąpielisko zgłoszone musi mieć taką tablicę informacyjną, na której jest aktualny komunikat o tym, czy można się kąpać w kąpielisku, czy nie. Świadczy też flaga wywieszona na kąpielisku, czy mamy białą, czyli można się kąpać, czy mamy czerwoną, czyli jest zakaz kąpieli w danym dniu. Natomiast bieżące informacje mogą państwo uzyskać również z serwisu kąpieliskowego prowadzonego przez Główny Inspektorat Sanitarny. Tam dane wprowadzane są codziennie zarówno przez organizatorów kąpielisk, jak i przez inspekcję sanitarną.
1: A jeżeli gdzieś wystąpią nieprawidłowości, to czy jest szansa, że na drugi dzień tam kąpielisko zostanie uruchomione, czy trzeba jednak raczej poczekać kilka dni, aż ta sytuacja się poprawi?
8: Zależy, o jakich nieprawidłowościach mówimy, tak? Jeżeli mówimy o faktycznie zakwicie sinic, no to nie jesteśmy w stanie przewidzieć ani kiedy się ono pojawi, ani jak długo będzie trwało, ani kiedy popłynie sobie w inną stronę, albo po prostu sinice obumrą i opadną na dno. Natomiast jeżeli mówimy o krótkotrwałych zanieczyszczeniach mikrobiologicznych, no to też w zależności od tego, jak wysokie jest to skażenie i jakie działania jest w stanie podjąć organizator, to ciężko jest powiedzieć, tak? Czy jest szansa, czy na drugi dzień ono będzie włączone, czy nie.
1: Czyli jeżeli komunikat jest, że kąpielisko jest zamknięte, to raczej szukamy innego miejsca na najbliższe 2-3 dni.
8: Dokładnie, no możemy skorzystać zarówno z kąpielisk, jak i z pływalni otwartych, czy też basenów letnich, tak? One też są nadzorowane, woda jest tam badana regularnie, także takie miejsca też są bezpieczne.
1: Mówiła Sandra Mackiewicz z opolskiego Sanepidu. A czy w poprzednich latach zdarzało się, że jakieś kąpielisko było wyłączane z użytku na kilka dni? No i owszem, z powodu zakwitu sinic zamykane było na przykład jezioro Turawskie.
0: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu Tydzień w Opolu pomówię o planowanej budowie obwodnicy Namysłowa.
2: Ważne dla mieszkańców opolskiego.
1: Namysłowianie odetchną z ulgą. Ciężarówki przestaną jeździć przez centrum miasta. Samorząd województwa podpisał właśnie umowę na budowę zachodniej obwodnicy Namysłowa. Za miesiąc ruszy budowa 5-kilometrowej trasy. Mówi marszałek województwa Szymon Ogłaza.
9: To dla nas jak zawsze, jak przy każdej umowie na inwestycję drogową, bardzo radosny dzień, ale ta dzisiejsza umowa ma szczególne znaczenie, bo jak Państwo dobrze wiedzą, inwestycje obwodnicowe, drogi w nowym śladzie, coś co zmienia nasze otoczenie i poprawia bezpieczeństwo i komfort podróżowania i zmienia rzeczywistość miast, to szczególny powód do radości. A w dodatku jeszcze to jest jedna z największych, jeśli nie największa inwestycja drogowa realizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w tej perspektywie europejskiej. W związku z czym no, kumulacja dobrych wiadomości dzisiaj. 103 miliony złotych zainwestujemy właśnie w Namysłów. Powstanie dzięki temu ponad 5 kilometrów nowej drogi, zupełnie nowej, z wiaduktami, znaczy wiaduktem, nam mostem, ze ścieżką rowerową, ze skrzyżowaniami, ze zjazdami. Bardzo dużo roboty przed drogbudem, przez firmą, która tę inwestycję będzie realizowała, ale jest to bardzo wyczekiwana inwestycja, bo odciążenie Namysłowa od strony 451, więc od strony Dolnego Śląska, spowoduje, że pan burmistrz będzie mógł zupełnie inaczej myśleć o centrum Namysłowa i zupełnie inaczej zaplanować sobie pewne przedsięwzięcia, co zresztą już się dzieje, bo projektowane rondo już też przewiduje zupełnie nową rzeczywistość, a nie tę, która była sprzed obwodnicy. Więc tak jak powiedziałem, to dla nas duże przedsięwzięcie, ale przede wszystkim duża radość. Cieszy mnie również to, że to akurat firma Drogbud została wyłoniona w drodze przetargu do realizacji tej inwestycji. Umowa już jest podpisana, więc odwrotu nie ma. A chciałem powiedzieć, że doświadczenie Drogbudów w budowach obwodnic u nas jest naprawdę duże, bo jak Państwo prześledzą te największe nasze inwestycje, to albo główny wykonawca, albo w konsorcjum, bo zarówno Czarnowąsy, Dobrodzień, Malnia i Chorula, jedyna betonowa nasza droga, to właśnie inwestycje realizowane przez tę firmę i jesteśmy bardzo zadowoleni z tych inwestycji, więc to również taka dobry prognostyk na to. Więc powodów do radości mamy dzisiaj sporo. W dodatku za chwilę będziemy gościć wszystkich marszałków z wszystkich województw, bo dzisiaj konwent. W dodatku jeszcze gościmy dzisiaj wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, więc dzisiaj dobry i napięty dzień, ale z takimi pozytywnym sensie. Wiem, że jest prezentacja, która opowie nam o tym, co będzie budowane. Mamy 2 lata, być może, no, zobaczymy, nie będziemy tutaj żadnych challenge robić, ale w ciągu 2 lat zmieni się rzeczywistość Namysłowa, zmieni się rzeczywistość na naszych drogach wojewódzkich. Ja przypominam, że droga, która od Opola do Namysłowa prowadzi 454, w zasadzie do tego czasu też powinna być zakończona, jeżeli chodzi o wszystkie remonty. To będzie prawie, że w 100% zupełnie nowa droga od strony Wrocławia, obwodnica, więc myślę, że powiat namysłowski, sam Namysłów, mają wiele powodów do radości i jestem przekonany, że dzięki temu przede wszystkim poprawi się bezpieczeństwo na naszych drogach, bo to jest zawsze dla nas absolutnie najważniejsze.
1: Mówi członek zarządu województwa Robert Węgrzyn.
10: Stawiamy na bezpieczeństwo, stawiamy na gospodarkę. Do tego trzeba budować drogi. Obwodnica Namysłowa tak naprawdę wpisuje się w całe kompleksowe rozwiązanie drogi 454, na które wydaliśmy prawie 247 milionów złotych i ten południowy odcinek Nowy Ślad w stronę Oleśnicy i połączenia z drogą 451 dopiero zrealizuje w 100% zamysł komunikacyjny, jaki był planowany. 21 hektarów zabudowy, 100 działek, 5 dużych skrzyżowań, w tym 2 skrzyżowania z drogami powiatowymi typu rondo, 2 skrzyżowania z drogami wojewódzkimi typu rondo i 1 skrzyżowanie z drogą krajową. Parametry zgodne z obowiązującymi normami, 2 pasy po 3,5 metra. Chciałbym również powiedzieć, że mieszkańcy Namysłowa wiele lat czekali na tą inwestycję. Rozmawiałem dzisiaj i wielokrotnie wcześniej z burmistrzem Jackiem Fiorem, jak ta inwestycja była wyczekiwana i jakie są pokładane nadzieje w tym rozwiązaniu komunikacyjnym, co nie zamyka kompleksowego rozwiązania komunikacyjnego i w przyszłości oczywiście władze Namysłowa będą realizować plan obwodnicy północnej. Korzystając z okazji, że dzisiaj mam z Państwem kontakt, chciałbym powiedzieć, że o godzinie 11 jest wicepremier Kosiniak-Kamysz na Górze Świętej Anny z promesą 16 milionów złotych na rozbudowę czy też modernizację pomnika na Górze Świętej Anny. Rozpoczynamy konwent marszałków, na którym pojawi się szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. Mówię o tym w kontekście budowy programu SAFE i udziału opolskich przedsiębiorców w tym programie, ale pojawi się również prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.
1: Mówi burmistrz Namysłowa Jacek Fior.
11: Jako burmistrz i jako mieszkaniec dziękuję Państwu i naprawdę ta moja satysfakcja jest wielowymiarowa. Cieszę się z tej inwestycji ogromnie. Mówiliśmy o tym, jak ona wiele lat była wyczekiwana. Ja to już w kuluarach mówiłem, że mieszkańcy, mimo już mówimy o tym, że przetarg rozstrzygnięty, pieniądze zabezpieczone, to dalej słyszę głosy, wybudują. To nie jest negatywne wśród mieszkańców. To raczej pokazuje, jak wiele lat ta inwestycja była wyczekiwana, jak bardzo wyczekiwana jest. Jak wiele lat się mówiło o tym, że ona powinna powstać. To jest moja też satysfakcja jako samorządowca z tej kontynuacji władzy samorządowej, że coś nie odchodzi na półkę, bo zmieniła się władza, zmienił się marszałek, coś co rozpoczął marszałek Buła, obecny marszałek, który odpowiadał za drogi. To nie wylądowało na półce. Na każdym etapie wiem, że taki projekt może zostać odłożony na bok. I ta satysfakcja z tego, że tak się nie dzieje, jest bardzo duża. Z tego wymiaru samorządowego, mądrości, kontynuacji władzy, to jest duża rzecz. Także bardzo za to marszałkom dziękuję. Cieszę się ogromnie, bo to nie tylko Namysłów skorzysta. O tym też warto powiedzieć, że to jest inwestycja, która jest skierowana do województwa opolskiego. Kierunek na S8 dla wielu osób właśnie będzie kierował się i kieruje się przez Namysłów. Dla nas odciążenie tego natężenia ruchu wewnętrznego również dzięki tej obwodnicy to będzie ogromna zmiana. Także zapraszam do Namysłowa niezmiennie. Będziemy się dalej rozwijać. Dzięki tej inwestycji, gigantycznej inwestycji, Namysłów znowu będzie robił duży krok do przodu.
1: Mówi dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Bartłomiej Choraczuk.
12: Szanowni Państwo, ja chciałem bardzo podziękować panom marszałkom za konsekwencje. Na drodze z Opola do Namysłowa budowaliśmy z panem marszałkiem Szymonem Ogłazą w 17 roku obwodnicę Czarnowąsów. No i dzisiaj jesteśmy już na północy dalekiej w Namysłowie. Trzeba podkreślić, że budowana obwodnica wpisuje się w bardzo szeroki kontekst strategii rozwoju województwa opolskiego. I to jest dowód realizacji takich inwestycji, że te strategie są żywe, że cele, które określone wiele lat temu w tych strategiach są przez nas realizowane i ten alternatywny korytarz transportowy północ-południe, taki przecinający autostradę A4, czyli na północy właśnie droga do Namysłowa 454 i 451 i na południu droga 414 na Prudnik do granicy z Czechami. To są bardzo ważne drogi wojewódzkie, które ten korytarz tworzą. Bardzo się cieszymy jako województwo opolskie, jako zarząd dróg, że te środki europejskie, znowu europejskie podkreślam, na budowę obwodnicy w tym ciągu Opole-Namysłów otrzymaliśmy. Bo ta obwodnica takie finansowanie będzie miała właśnie europejskie, z funduszy europejskich dla Opolskiego. Cieszę się tutaj, że ten zakres zadania jest bardzo szeroki, bo te 5 km w nowym śladzie, nasypy, no dla nas takim największym kolizyjnym punktem będzie przeniesienie dwóch słupów na sieci energetycznej wysokiego napięcia, 400 kV. Tutaj no, ta kolizja musi być przez nas przy tej inwestycji zlikwidowana. Ronda, które chcemy, aby w tym układzie drogowym, czyli drogi 39 z brzegu, która włącza się do drogi 454 rondem, aby do tego ronda, właśnie to rondo było początkiem tej obwodnicy, a nowe rondo, które powstanie na północy między Namysłowem a Wilkowem, będzie zamykało obwodnicę. Także kilka rozwiązań, tu już pan marszałek Robert Węgrzyn wspomniał o tych, które po drodze jeszcze będą zbudowane. Także prosimy tutaj o wsparcie pana burmistrza. Dziękujemy, że tutaj samorząd Namysłowa również bardzo tą inwestycję popiera. No i liczymy, że ten harmonogram prac będzie przez wykonawcę dotrzymany. Ten tranzyt samochodów ciężarowych głównie, w związku z tym, że ta strefa rozwoju gospodarczego Namysłowa jest zogniskowana właśnie wokół drogi 451, więc tych tirów jeździ tam bardzo dużo. No, ostatnie badania w tej chwili, czekamy na dokładne wyniki badań, mamy je dostać właśnie w ciągu wakacji z generalnego pomiaru ruchu, który miał miejsce w roku ubiegłym, no ale już mogę powiedzieć, że to jest około 8 tysięcy pojazdów na dobę. Z tego ponad 40% stanowią pojazdy ciężarowe. Także ten tranzyt jest ogromny, więc to jest Śródmieście również, bo to jest centrum Namysłowa, ten układ rond, który tam się znajduje przy drogach krajowych, no nie jest w stanie tego ruchu przenosić, także tutaj jeszcze z panem marszałkiem Ogładzą tak 5 lat temu, tak jak mówiłem, to opracowanie dokumentacyjne się rozpoczęło. Już wówczas te badania wskazywały na to, że ten tranzyt z Namysłowa należy w tym kierunku zachodnim wyprowadzić.
1: Mówi Grzegorz Zbroszczyk z firmy Drogbud.
13: Prace powinniśmy rozpocząć, myślę, że w ciągu miesiąca, bo teraz będziemy czekać na przekazanie placu budowy. Później jakaś tam organizacja placu. Myślę, że do miesiąca powinniśmy rozpocząć już prace przygotowawcze, bo tam będą prace związane z wycinką drzew i odhumusowaniem. 5 kilometrów nowym śladem, więc te utrudnienia myślę, że nie będą zbyt duże dla mieszkańców. Wiadomo, przy włączeniach, ale tak tą organizację myślę, że zrobimy, żeby były jak najmniejsze te utrudnienia.
1: Od wielu lat na rozbudowę czeka też obwodnica Czarnowąsów, co skomentował marszałek Szymon Ogładza.
9: To planowana od razu inwestycja, czyli obwodnica Dobrzenia. Drugi etap tego, co w 2017 roku, jak powiedział pan dyrektor, wspólnie z Drogbudem zresztą zrealizowaliśmy na Czarnowąsach. No niestety pomiędzy tymi rzeczami wydarzyła się rzecz taka bardzo istotna dla całego tego przedsięwzięcia, mianowicie zmieniły się granice miasta Opola. Miasto Opole jest miastem na prawach powiatu, w związku z czym wszystkie drogi oprócz ekspresówek i autostrad są w zarządzie prezydenta. Ta nowo powstała obwodnica musiała być wspólną inwestycją miasta i województwa, w związku z czym musieliśmy zaktualizować dokumentację i proces przygotowywania tej dokumentacji został zlecony we wrześniu 2023 roku chyba. Piątego? No, ja nie wiedziałem dzisiaj, że prawie 10 lat minęło od obwodnicy Czarnowąsów, więc ten czas jest trudny. Więc we wrześniu 2025 roku została zlecone przygotowanie tej dokumentacji, ponieważ ona, ta, która była wcześniej, zupełnie straciła ważność ze względu na choćby na to, że zmieniły się te relacje pomiędzy miastem a województwem. Wówczas, kiedy tamtą przygotowywaliśmy, to było w ogóle na terenie województwa poza miastem. Dzisiaj jest inaczej. Bardzo nam zależy na tym, żeby ta inwestycja została zrealizowana. Mamy pewne plany i przymiarki, bo wiemy chociażby o tym, że zostanie za chwilę uruchomiony w Banku Gospodarstwa Krajowego specjalne finansowanie zwrotne, co prawda, ale z dużym umorzeniem dla inwestycji o znaczeniu no takim, powiedziałbym, obronnym. Ja myślę, że obwodnica, która przebiega tuż przy elektrowni Opole, to jak najbardziej wpisuje się w te przedsięwzięcia. Będziemy szukać do tego finansowania. Na razie trwają prace nad dokumentacją. Oczywiście będziemy musieli się porozumieć w tej kwestii również z prezydentem Opola, no bo nie jesteśmy w stanie zrobić tylko połówki tej obwodnicy, a w dodatku nawet to nie jest tak, że dokładnie do punktu jednego to jest miejskie, a od drugiego województwo, bo to tak troszeczkę się tam w przebiegu zmienia. Więc trwa proces aktualizacji dokumentacji, no i będziemy szukać finansowania do tego. Ale jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby ta inwestycja powstała, bo ona rzeczywiście dokańcza, rozwiązuje te dyskusje na temat tych dwóch rond. I bezwzględnie mieszkańcom Dobrzenia, dużego, wielkiego, małego i Borek, ona jest absolutnie potrzebna.
1: Nową obwodnicą mieszkańcy Namysłowa pojadą już za 2 lata. Całość ma kosztować ponad 100 milionów złotych.
0: Radio Pogoda 104.1 FM. Tydzień w Opolu.
1: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji pomówię o dużych imprezach sportowych, które odbędą się w naszym mieście.
2: Aktywnie w Opolu.
1: Miłośnicy lekkoatletyki przyjadą do Opola. Już w tą sobotę na stadionie lekkoatletycznym odbędzie się międzynarodowy turniej nadziei olimpijskich. Później, bo 5 lipca z kolei, odbędzie się tam jubileuszowy 20. Opolski Festiwal Skoków, mówi wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca.
14: Tak, no przede wszystkim chyba wspólnie zapraszamy.

0: w tym festiwalu, że ten dystans między widownią a olimpijczykami, a osobami, które przyjeżdżają tutaj skakać, jest taki kameralny, że mogą bezpośrednio i kibice podpatrywać swoich mistrzów, a zawodnicy czują się wyjątkowo swobodnie. Natomiast turniej nadziei olimpijskich to impreza masowa skierowana do młodzieży. To jest ten właśnie sport młodzieżowy, masowy, na którym nam samorządowcom w szczególności zależy, bo jeżeli nie ma tej podstawy, jeżeli nie ma zachęty, pasji, nie ma pokazania, czym jest sport, w tym przypadku czym jest lekkoatletyka, to potem nie mamy medalistów mistrzostw Polski, Europy i nie mamy nadziei właśnie na olimpiadę. Serdecznie zapraszam, cieszę się, że samorząd województwa jest partnerem zarówno w jednym, jak i w drugim przedsięwzięciu.
1: Mówi wiceprezydent Opola Łukasz Sowada.
2: Tak jak pan marszałek wspomniał, myślę, że przede wszystkim chcielibyśmy wszystkich zaprosić na te dwa fantastyczne wydarzenia, które w najbliższym czasie odbędą się na naszym stadionie lekkoatletycznym. Proszę państwa, czas szybko płynie. Mamy kolejne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i uwaga wielu osób skupiona jest wokół piłki nożnej. Zresztą z tym się już chyba nie dyskutuje. To jest najbardziej powszechna i popularna dyscyplina. Jednakże lekkoatletyka daje najwięcej indywidualnych radości, czyli sport indywidualny, duża determinacja wszystkich osób uprawiających lekkoatletykę w dużej mierze, czyli taka zawziętość w tym i wytrwanie w tym treningu, w tym reżimie treningowym, który nie zawsze kończy się tym upragnionym medalem. I chociażby przez takie kampanie jak Nadzieje Olimpijskie, przez Festiwal Skoków, w ramach którego też przecież występują i nasi przedszkolacy, nasi uczniowie szkół, czyli jest ta rywalizacja też taka troszkę zabawowa wśród najmłodszych, promujemy lekkoatletykę, która później przynosi medale olimpijskie i radość nas wszystkich. Więc bardzo chętnie jako samorząd miasta Opola włączamy się w organizację tego wydarzenia. Tutaj słowa uznania dla pana Janusza, dla wszystkich organizatorów, dla pana dyrektora za to, że trwacie w tym i już faktycznie dobiliśmy do 20, czyli już jest nie tylko pełnoletni ten festiwal, ale już bardzo dojrzały i z roku na rok ma niegasnące grono osób, które oglądają, zawodników, którzy chcą rywalizować, współzawodniczyć podczas tego festiwalu, więc tak jak powiedziałem, cieszymy się, że możemy to razem współtworzyć, wspólnie z samorządem województwa opolskiego, bo faktycznie jest tak, że musimy zwracać uwagę na to, aby pielęgnować talenty, aby wyszukiwać te talenty, aby maksymalnie dużo osób przybyło na stadion olimpijski, żeby potrenować, no bo z tej dużej grupy ludzi jesteśmy w stanie wyłuskać te prawdziwe perełki, które później dają nam wszystkim radość na arenach już światowych.
1: Mówi Mariusz Sagan z Urzędu Miasta.
3: Pan prezydent mówił, że czas szybko mija, 20 lat Festiwalu Skoków minęło i ta impreza cały czas trwa i się rozwija. Ja sobie przypominam, że pan Janusz, byłem członkiem Komitetu Honorowego pierwszego festiwalu 20 lat temu, a czuję się mentalnie coraz młodszy, więc proszę zobaczyć, jak to dużo lat minęło. Natomiast ja chciałem przede wszystkim zwrócić uwagę państwa na tą imprezę, która będzie wcześniej, czyli na Turniej Nadziei Olimpijskich, bo formułę Festiwalu Skoków znam i myślę, że za chwilę pan dyrektor Olczyk opowie coś więcej o Festiwalu Skoków. Natomiast ja bym chciał bardzo gorąco polecić i zachęcić ludzi do przyjścia w sobotę, bo to jest naprawdę pod względem sportowym wysokiej rangi impreza. To znaczy będą tu reprezentanci Polski, Czech, Węgier i Ukrainy, najlepsi do lat 23, a lekkoatletyka jest taką dyscypliną sportu, że właśnie w tej kategorii do lat 23, w kategorii młodzieżowej już są bardzo dobre wyniki. To są ludzie, to są zawodniczki, zawodnicy, którzy są w przededniu zawodów tych najpoważniejszych, więc to naprawdę będzie, uważam, lekkoatletyczne święto i pod względem poziomu myślę, że wiele rekordów stadionu, rekordów opolszczyzny, czyli najlepszych wyników, które jakie kiedykolwiek były w Opolu i na Opolszczyźnie, wpadnie w najbliższą sobotę, a można spędzić tak praktycznie, bo patrząc na program, praktycznie cały dzień tutaj z lekką atletyką, więc poziom będzie wysoki, wyniki dobre, serdecznie zapraszam.
1: Mówi współorganizator Opolskiego Festiwalu Skoków Janusz Trzepizur.
4: Co do meczu, rozpoczynamy o godzinie 10:00, konkurencje pierwsze to 3 przeszkody i 5000 metrów, namawialiśmy sędziego głównego, będzie będzie cała plejada najważniejszych sędziów z Filipem Oterskim. To jak Państwo śledzicie lekkoatletykę, to jest ten, który uratował Ewie Swobodę finał olimpijski. To jest jeden z najważniejszych sędziów, on zawsze jeździ na te największe imprezy. Dla nas jest jako stadionu, jako miasta potężne wyzwanie, ponieważ jest to mecz, który obejmuje wszystkie konkurencje biegowe, prawie wszystkie, czyli to jest od 100 metrów,

0: pań, panów, 100 metrów płotki, 110 płotki, 200 metrów, 400 metrów, 800 metrów, 1500, 5000 metrów, 3 przeszkody z rowem, z wodą, jeżeli ktoś, bo niektórzy kojarzą, że to taka piękna konkurencja, bo czasami się uda wpaść do tego rowu, co nie jest za bardzo sympatyczne. Oczywiście wszystkie skoki, łącznie z tyczką, już jest to przygotowane, to takie wyzwanie logistyczne też dla mojego zespołu i ludzi obsługi technicznej, która będzie musiała bardzo precyzyjnie obsługiwać te zawody. 70 sędziów będzie sędziowało na tych zawodach przez cały dzień. No mamy nadzieję, że podołamy, bo nie jest to łatwa impreza, ale z drugiej strony to, co pan naczelnik powiedział, mamy szansę na bardzo wiele rekordów stadionu, ale one też nie są niskie. 65 metrów dysku, myślę, że będzie ciężko to poprawić. 2,40 zwyż, 2 metry pań, czy prawie 8 metrów skoków dal. To są wyniki, które były uzyskane na tym stadionie. Jesteśmy już w drugiej części sezonu, przez za nami 26 imprez, tego państwo, część państwo śledziło, wszystkie imprezy Mistrzostwa Województwa, Szkolnego Związku LZS-ów i Okręgowego Związku się odbyły, za tydzień już pierwsze Mistrzostwa Polski, więc i bardzo ważna impreza, serdecznie zapraszam, wstęp jest oczywiście bezpłatny. Co do festiwalu, 20 lat tradycji, powiem tylko o tej części, bo o sportowej powie dyrektor Olczyk. 20 olimpijczyków, 24 właściwie było na tej liście mojej zaproszonych. Jest szansa, że w tej chwili mamy 20 takich prawie pewnych olimpijczyków, w tym 7 medalistów olimpijskich. Myślę, że żaden stadion i żadna impreza w tym roku nie będzie gościła aż tak wielu znamienitych gości. Jacek Szoła, Władysław Kozakiewicz, Dawid Tomala, Urszula Kielan, srebrna medalistka, Lucyna Langer-Kałek, brązowa medalistka, Bartek Bąk i Kocot. To są medaliści olimpijscy. Natomiast pozostali to są skoczkowie. Czekamy, no jeszcze czekamy na potwierdzenie Artura Partyki i Bednarka, bo taki pomysł był również, żeby zaprosić byłych uczestników skoczków, czyli przyjedzie Grzesiek Sposób, Michał Bieniek, pierwszy zwycięzca, skoczkowie, którzy skakali bardzo wysoko, 2,36, Michał Bieniek, 2,34, Grzesiek Sposób dwukrotnie zwyciężył, Michał Bednarek dwukrotnie też wygrał. Liczymy, że będzie okazja to przy małym olimpijczyku. Firma Nutrycja nam to sponsoruje, dzieci dostaną piękne prezenty, a dla przedszkolaków ogromne wyzwanie. Program, godzina 11 rozpoczynamy konkursem B, zaczynają panowie, o godzinie 13 panie, o godzinie 15 uroczyste otwarcie z udziałem olimpijczyków i przedszkolaków, ale równolegle panie już się szykują do głównego konkursu. 15.30 startujemy z głównym konkursem, kategoria Silver Tour, czyli najwyższa kategoria Europejskiej Federacji. Impreza punktowana w rankingu, bardzo dużo punktów. Nad nami są tylko Tuzy, czyli Memoriał Kusecińskiego i Szewińskiej i Diamentowa Liga, bo to są kategorie złote, oczywiście z ogromnymi budżetami. Ja dziękuję tutaj zarówno miastu, jak i panu marszałkowi, bo to wsparcie jest ważne. Nam udało się to dopiąć, ten budżet do końca, dzięki też dużej mierze małych sponsorów, ale mamy ambicje i mam nadzieję, że będzie bardzo wysoko, a jak wysoko, to dyrektor festiwalu powie, bo on jest najlepszym znawcą, zawsze potrafił wywróżyć. Mnie wywróżył 2,32, a blisko rekordu świata też było, ale to już prahistoria.
1: Mówi dyrektor 20. Opolskiego Festiwalu Skoków Stanisław Olczyk.
2: Impreza nasza zaczyna się bardzo mocno liczyć w Europie i w związku z tym mamy w tym roku bardzo poważny problem z nadmiarem chętnych do startu. W konkursie kobiet mamy 3 zawodniczki, które legitymują się rekordami życiowymi 2 metry. Pozostałe zawodniczki posiadają wyniki 190 i wyżej. Mamy zawodniczkę z Kuby, mamy zawodniczkę z Japonii, mamy zawodniczkę z Montenegro, mamy zawodniczki ze Szwecji. A chciałbym powiedzieć, że do tej pory jeszcze oczekujemy na informacje od menadżera odnośnie najlepszej naszej zawodniczki, czyli srebrnej medalistki Mistrzostw Świata Rzodzik, która zapewniła, że będzie startować, ale na 95%. Kogo my możemy się spodziewać? Najciekawszą zawodniczką jest w tej chwili najstarsza zawodniczka naszego konkursu, zawodniczka z Montenegro o nazwisku Vukovic, która w tym roku uzyskała 198 cm 3 tygodnie temu, więc jest na topie. Poza tym zawodniczka z Litwy, która 5 lat temu skoczyła 2 metry, ale w dalszym ciągu jest w czołówce światowej Palcyte. Zawodniczka z Niemiec, Honzel, która w ubiegłym roku skoczyła 2 metry, w tym roku 196. Do tego dochodzą Chruba z Czech, Batori z Węgier, Tavernini z Włoch, Takashi, to już mówiłem, z Japonii, Felepec ze Słowenii, wicemistrzyni akademicka Stanów Zjednoczonych, która studiuje w Stanach Zjednoczonych, Kubanka Brisin, bardzo wysoka Szwedka Ekman, która legitymuje się wynikiem 196. No i poza tym są zawodniczki, ponieważ mamy aż 18, chcemy 5 przerzucić do konkursu B. Na czym to polega? Obydwa konkursy są liczone do Srebrnej Ligi i wyniki, jak i ranking. I mamy tutaj zawodniczki, która Tavernini z Włoch, rekordowy 191, Ekholm ze Szwecji 189, Stichling z Niemiec 190, Brus z Estonii 190, Lala Sini z Finlandii 188 i Panagiota Dosi z Grecji 189. Także w konkursie kobiet zapowiada się bardzo ciekawa rywalizacja i chciałbym jednak zaznaczyć, że to są zawodniczki potwierdzone. Niemniej jednak, jeżeli otrzymamy wykazy lotów samolotowych, to będziemy w ten czas w 100% pewni, że te osoby się zjawią. Na razie mamy potwierdzenie 4 osób. Natomiast o konkursie męskim to chciałbym powiedzieć, że niestety, ale te dobre czasy, które były i w Opolu, i na świecie, trochę jakieś zanikły, bo w tym roku poziom skoczków jest raczej bardzo słaby, bo diamentową ligę wygrywa zawodnik skokiem 2,29, a wszelkie inne imprezy w Europie 2,30 daje miejsce, jeżeli nie zda na zwycięstwo, to na podium. Mamy następujące osoby, które możemy powiedzieć, że również reprezentują całą Europę, a nawet po części świat. Największym faworytem naszej imprezy jest zawodnik z Anglii, który studiuje w Stanach Zjednoczonych i wygrał akademickie mistrzostwa Stanów Zjednoczonych wynikiem 2,28, a w tym roku skoczył już 2,31 m. Poza tym jest Lando, Włochy, rekord życiowy 2,30, Clark, Anglik, rekord życiowy 2,27, brązowy medalista mistrzostw świata z Czech, Jan Steffela.
1: Przypominam, że 20. Opolski Festiwal Skoków odbędzie się w niedzielę 5 lipca. Impreza dla publiczności jest bezpłatna.
3: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.

czeka ktoś długo w noc, wbija wzrok w kieliszka dno. Wierzy i nadzieje w róży z gwiazd,

0: autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już jutro od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: emocje.
1: Radio Pogoda, najpiękniejsze melodie na lato.
2: Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda, świat jest piękny.
1: Zacznij wakacyjną przygodę razem z nami. Wakacyjna ramówka Radia Pogoda startuje już od poniedziałku.
0: Autopromocja.
3: I love you. I love you. I love you. I love you. I love you. How many different ways are there to say I love you? I love you.

Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

Białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino. Świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłości.

czas, bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty. Lecz my bez skar, płomieniem war, stopimy świat na złoto. Gdy się pieszczotą ramiona

Moje uszanowanie, kochani słuchacze Radia Pogoda. Ja nazywam się Waldemar Obłoza i życzę Wam samego piękna.